0: wyklucza z zawiadomienia do prokuratury. To po ujawnieniu podczas matury z języka polskiego zdjęć z tego egzaminu właśnie. Jak przekazał dyrektor CKE Robert Zakrzewski, sprawa jest analizowana. Tematem zajmuje się nasz reporter Michał Rawa.
1: Dyrektor CKE podkreślił, że przed godziną 9, kiedy zaczął się egzamin, nie było wycieku. Doszło do niego po jego rozpoczęciu. Ktoś musiał wnieść na salę urządzenie z dostępem do internetu.
2: I to może być podstawą do tego, żeby unieważnić egzamin temu maturzyście.
1: Mówi Robert Zakrzewski. Maturzyści pisali dziś egzamin podstawowy z języka polskiego. Jak im poszło?
3: Celuję, że z 50% to będzie na pewno. I będzie okej. Okay. Najważniejsze, żeby zdać.
4: Chciałabym 60.
5: Nie było dziadów w tym roku, więc to jest dziwna rzecz.
6: Bardzo przyjemne temaciki. Fajnie można było wybrać do tego książki.
1: A jutro maturzyści podejdą do egzaminu z matematyki.
0: I to właśnie przed tym egzaminem maturzyści z Zielonej Góry dostali od studentów skarpetki na szczęście. Dzięki nim zdanie egzaminu ma być prostsze.
7: Chcielibyśmy też w ogóle wesprzeć maturzystów w tym trudnym dniu, więc żeby wyszli i zobaczyli też, że mają to wsparcie, że obchodzimy 25-lecie, no to też mamy trochę nowy design tych skarpetek, więc są bardzo ładne.
8: Ja nie stresowałam się w ogóle, przyszłam tu z czystą głową.
9: A dostałem od razu te skarpetki, ubiorę jutro, na szczęście.
0: Egzamin z matematyki startuje o 9 rano i potrwa 180 minut. Część rozszerzoną maturzyści napiszą 11 maja. A wśród zdających tegoroczne egzaminy jest gwiazda FC Porto Oskar Pietuszewski. Prosto z Fety po zdobyciu Mistrzostwa Portugalii wrócił do szkolnej ławki, żeby napisać maturę. Jak poradził sobie z językiem polskim?
10: Raczej pozytywnie. Fajnie temat się trafił, dużo rzeczy można było się odwołać. Przygotowałem gdzieś tam się indywidualnie w Portugalii. Jestem tak wychowany, żeby tą maturę zdać. Wiadomo, ta kariera przyspieszyła w niesamowitym tempie, a szkołę trzeba zdać, bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, a maturę trzeba mieć, to jest ważne.
0: Zaznacza wychowanek Jagiellonii Białystok i zawodnik FC Porto. A jutro przypomnę matematykę. Jednak jak powiedział nam Oskar, najgorsze, czyli język polski, ma już za sobą. A pierwszy egzamin ma za sobą również wyjątkowa 17-latka ze Szczecina. Zuzanna maturę pisała w szpitalu przy Unii Lubelskiej. W niedzielę zakończyła tam kolejny cykl chemioterapii. Jak mówi rzecznik placówki Magdalena Knop, to pierwsze takie wydarzenie w historii tego szpitala.
11: Ze wzruszeniem podziwiamy jej determinację, jej wielką odwagę oraz niesamowitą konsekwencję w realizacji postawionych i przyjętych kilka tygodni temu celów.
0: Za Zuzię, Oskara i blisko 345 tysięcy pozostałych maturzystów mocno trzymamy kciuki. Egzaminy zakończą się 30 maja. A teraz Poznań i agresor, który jest już w rękach policji. Mężczyzna był poszukiwany po niedzielnym ataku na terenie osiedla Maltańskiego. Szczegóły tej sprawy zna nasz reporter Paweł Adamczewski.
12: Mężczyzna wpadł w ręce policji na poznańskich Jeżycach. Wczoraj wieczorem na terenie osiedla zatrzymany miał ranić dwóch mężczyzn maczetą lub dużym nożem. Obaj trafili do szpitala, ale ich życiu nie zagrażało niebezpieczeństwo. Policja rano informowała, że żaden z poszkodowanych nie chciał mówić, co się stało. Obaj mieli w przeszłości problemy z prawem. Teraz nożownik zostanie przesłuchany.
0: Relacjonował Paweł Adamczewski. Dziękuję. Małopolscy sadownicy liczą straty i załamują ręce. Wszystko przez kilka ostatnich wyjątkowo zimnych nocy. Mróz uszkodził wiele drzew owocowych, głównie jabłoni i czereśni, mówią sadownicy z okolicy Nowego Sącza.
13: Czereśnia w tym roku ucierpiała praktycznie 100%. Owoce się wykształtowały, jest wszystko przemarznięte, to wszystko będzie opadało.
14: Wiele kwiatów i pąków jest po prostu uszkodzonych. Będzie się wiązało z dużym spadkiem produkcji.
15: Dla tych, którzy żyją wyłącznie z sadownictwa, to będzie bardzo ciężki rok. Nawet jeśli coś na tych drzewach zostanie.
16: Te informacje, które płyną z terenu, są bardzo niepokojące, bo sygnały mówią nawet i o 100% szkód. To jest naprawdę rzecz bardzo poważna i trudna.
0: Dodaje wójt gminy Łącko Jan Dziedzina. W najbliższym czasie w teren ruszy specjalna komisja, która ustali, jakie dokładnie straty wyrządziły ostatnie przymrozki. Niewykluczone, że program Ceny paliw niżej zostanie przedłużony aż do wakacji. Minister energii zapowiada, że rząd będzie na bieżąco reagował na sytuację na Bliskim Wschodzie i w resorcie rozważane są wszystkie scenariusze dotyczące cen paliw. Z Miłoszem Motyką na ten temat rozmawiał nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
17: Minister energii podkreśla, że rządowy program to reakcja na bieżącą sytuację na świecie. Dopóki blokada ciśniny Ormus trwa, dopóty ceny paliw będą nieprzewidywalne. Czy program zostanie przedłużony na wakacje? Tego nikt nie wyklucza, choć ani Ministerstwo Finansów, ani minister energii nie chce dać jasnej deklaracji.
18: Za wcześnie jest na takie deklaracje. Będziemy decydowali o tym, widząc, jak wygląda sytuacja w ciśnieniu Ormuz. Nam zależało na tym, by ten mechanizm był maksymalnie elastyczny, żebyśmy mogli szybko wrócić do sytuacji rynkowej, która gwarantuje nam niskie ceny na stacjach bez interwencji państwa.
17: Mówi Miłosz Motyka. Program ceny paliw niżej, obniżający VAT i akcyzę na paliwa, został przedłużony na razie do 15 maja.
0: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Dziękuję. Już ponad 30 milionów złotych długu mają wobec transportu zbiorowego Małopolski.

0: Przenoszony przez gryzoni wirus na pokładzie wieczdzieczkowca, płynący nim Polacy czują się dobrze, przekazał rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych. To potem jak Światowa Organizacja Zdrowia przekazała informację o śmierci 3 pasażerów statku. Według południowoafrykańskich mediów chodzi o wycieczkowiec płynący z Argentyny na Wyspie Zielonego Przylądka. O szczegółach nasz reporter Michał Rawa.
1: Za śmierć tych osób prawdopodobnie odpowiada hantawirus. Można się nim zarazić przez kontakt z odchodami, moczem lub śliną gryzoni. WHO przekazało, że potwierdzono jeden przypadek zakażenia. U 5 osób stwierdzono podejrzenie zachorowania. Jedna z zakażonych osób przebywa na szpitalnym oddziale intensywnej terapii w Republice Południowej Afryki. Rzecznik polskiego MSZ-u Maciej Wewiór potwierdził, że na statku byli Polacy, ale nie zgłaszali potrzeby wsparcia medycznego ani konsularnego.
0: Według informacji Sky News, który powołuje się na resort zdrowia RPA, pierwszą zakażoną osobą był 70-latek, który zmarł na pokładzie statku. Później zachorowała jego żona, która zmarła w szpitalu. 4 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Strażaka. Choć kojarzymy ich przede wszystkim z gaszeniem pożarów, rzeczywistość Marcina Bajura ze Świętokrzyskiej Straży to o wiele szerszy wachlarz wyzwań.
2: Wypadki drogowe, katastrofy budowlane. Mamy również do czynienia z wiatrołomami, z sytuacjami niebezpiecznymi. Ostatnio również dysponowani jesteśmy bardzo często do izolowanych zdarzeń medycznych w sytuacji, kiedy karetki systemu mają wydłużony czas dojazdu.
0: Wszystkim strażakom życzymy bezpiecznych powrotów z każdej akcji. Na koniec w wiadomościach jeszcze co najmniej 3 bobry, które żyją nam w morskim oku. Przyrodnicy mają już pewność, że zwierzę, które zadomowiło się w tej części Tatr 5 lat temu, założyło rodzinę, tłumaczy leśniczy Grzegorz Bryniarski.
3: Myśmy zawsze widzieli jednego osobnika gdzieś tam płynącego przez jezioro, wlekącego gałąź. Natomiast wydawało się nam, że musi być tego więcej, bo skala w cudzysłowie zniszczeń. Praktycznie wzdłuż szlaków koło morskiego oka wszystkie drzewa liściaste mamy już jakby wycięte. Wchodzi coraz dalej, już nawet ponad 100 metrów od jeziora.
0: Od kilku lat bobry występują też niżej, w rejonie Palenicy Białczańskiej.

Lektury szkolne to duże wyzwanie? Czasami wystarczy dobrze posłuchać. Macbeth. William Shakespeare. Słuchając tego streszczenia poznasz niezbędne minimum wiedzy na temat lektury. Przybliżymy właściwe streszczenie utworu, a potem wszystko dokładnie podsumujemy. Twórczość i życie Szekspira są fascynujące, jeżeli podejdziesz do tematu z pozytywnym nastawieniem. Trudność sprawia zapamiętanie imion bohaterów i nazw miejsc. Szekspir to w końcu Angol. Jeżeli znajdziesz sposób na opanowanie tych elementów, cała reszta to zbiór emocji, uczuć, fascynacji i wydarzeń, które odnajdziesz w swoim świecie, w swoim życiu i w popkulturze. Działaj na zasadzie skojarzeń i porównań. Przede wszystkim spróbuj zapamiętać podstawowe informacje, aby łatwiej przyswoić treść. Niezbędne minimum. Czas i miejsce akcji. Przenosimy się do XI wieku. Średniowiecze, Szkocja, chwilami Anglia. Czas po walkach szkocko-norweskich. Jeżeli jesteś wielbicielem Gry o Tron, słuchając tego streszczenia, wprowadź się w klimat tego serialu. Wyobraź sobie, że bohaterowie Macbetha wyglądają i zachowują się jak bohaterowie Martina. Nie używaj tego porównania w szkole, ale na pewno będzie ci łatwiej odnaleźć się w świecie Szekspira, mając przed oczami krajobraz serialu. Bohaterowie Macbetha. Duncan, król Szkocji. Duncan miał dwóch synów. Byli to Malcolm i Donalbain. Malcolm i Donalbain. Synowie Duncana, króla Szkocji. Dwaj następni ważni bohaterowie to wodzowie wojsk królewskich. Tytułowy bohater Macbeth i Banquo, jego przyjaciel. Macbeth i Banquo, wodzowie wojsk Duncana. Najważniejsze kobiety w dramacie to Lady Macbeth, żona Macbetha, i Hekate. W mitologii greckiej Hekate była boginią czarów i magii. Oraz trzy wiedźmy, czarownice przepowiadające przyszłość. W dramacie będą pojawiać się jeszcze inne osoby. Wprowadzimy je stopniowo, w razie potrzeby. Tych bohaterów zapamiętaj koniecznie. Duncan, Malcolm, Donalbain, Macbeth, Banquo, Lady Macbeth, Hekate i trzy wiedźmy. A teraz właściwe streszczenie utworu. Akt pierwszy. Macbeth i Banquo wracają z wojny z Norwegami. Szkoci wygrali, są w świetnym nastroju. W lesie spotykają trzy czarownice. Wiedźmy zwracają się do nich, używając tytułów, których nie posiadają. Tylko jeden się zgadza. Macbeth jest władcą zamku Glamis. Jedna z czarownic jednak odezwała się do niego jako do władcy zamku Kawdor. Mało tego, nazwała go przyszłym królem. Banquo zaś usłyszał, że będzie ojcem królów, czyli jego synowie będą królami. Chwilę potem spotykają panów szkockich, czyli posiadaczy ziem, lordów, Angus i Ross. Jeżeli zapamiętasz, to okej, jeżeli nie, nie przejmuj się. Którzy zapraszają ich do króla Duncana i oznajmiają Macbethowi, że zostanie władcą Kawdoru. Spełniła się więc przepowiednia wiedźm. Poprzedni władca zamku okazał się zdrajcą i tytuł przypadł Macbethowi. Zgadzają się więc dwie z trzech przepowiedni spotkanych czarownic. Macbeth zaczyna mieć apetyt na trzecią. Myśli o zostaniu królem Szkocji. Banquo go stopuje. Hola, uważaj facet na swoje zachcianki. Przyjaciele spotykają się z królem Duncanem. Ten potwierdza nowy tytuł Macbetha, dziękuje im za wierność i walkę i zapowiada swoją wizytę w zamku Macbetha. Macbeth więc szybko jedzie do siebie. Z drogi wysyła list żonie, w którym opowiada, co mu się przydarzyło. Lady Macbeth jest zaaferowana przepowiednią wiedźm. Bycie królową bardzo jej pasuje. Układa w głowie plan, jak pozbyć się króla i boi się tylko, aby jej mąż Macbeth nie okazał się zbyt słaby na jego przeprowadzenie. Macbeth ulega namowom żony na przeprowadzenie zamachu na króla. Chyba nawet nie musiała go szczególnie namawiać. Oboje myślą już o władzy nad Szkocją. Akt drugi. Zamek Macbetha. Król śpi. Zasnęli również pilnujący go strażnicy. Lady Macbeth wsypała im do napoju usypiający proszek. I przyszła pora na działanie Macbetha. Droga wolna, aby zabić króla. Zasztyletował go i zrozpaczony wrócił wypłakać się do żony.
Zirytowana mazgajeniem się małżonka Lady Macbeth dokończyła to, co on zaczął. Wykorzystała krew Duncana do wysmarowania nią strażników. Zostawiła sztylet i w ten sposób zrzuciła winę na nich. Do zamku Macbetha przychodzą panowie szkoccy. Macduff i Lennox. Zostaje odkryte morderstwo króla. Przerażeni sytuacją są synowie Duncana, którzy z nim przyjechali w odwiedziny. Malcolm i Donald Bane. Boją się o swoje życie i uciekają szybko z domu Macbetha. Jeden wyjeżdża do Anglii, drugi do Szkocji. W ten sposób nieświadomie pomogli Macbethowi i jego żonie. Uciekli, więc pewnie oni są winni śmierci ojca. I w ten sposób naturalnym następcą tronu Szkocji staje się Macbeth. Duncan nie żyje, jego synowie podejrzani o zdradę uciekli. Spełniła się trzecia przepowiednia wiedźm. Akt trzeci. Na zamku Macbetha trwają przygotowania do jego koronacji. Przybywa wraz z synem jego przyjaciel i świadek spotkania z wiedźmami, Banquo. Banquo głupi nie jest, więc zdaje sobie sprawę z przebiegu sytuacji. Kojarzy fakty. Spełniły się wszystkie trzy przepowiednie, ale nie wierzy w przypadek. Podejrzewa, że Macbeth zabił Duncana. W głowie ma również przepowiednię dotyczącą jego dzieci. Mają być królami. Spełniły się przepowiednie dotyczące Macbetha, może spełnić się też przeznaczenie jego synów. Banquo wraz z synem udaje się na przejażdżkę. Nie chce brać udziału w uroczystej kolacji z okazji nadchodzącej koronacji Macbetha. W tym czasie Macbeth wynajmuje morderców. Nie ufa Banquo. Wie, że zna wróżby. Chce władzy dla siebie. Postanawia więc zabić przyjaciela i jego syna. Plany jednak się nie powiodły. Zabójcom uciekł syn Banquo. W czasie kolacji przerażonemu Macbethowi ukazuje się duch Banquo. Siada na jego miejscu, uczestniczy w spotkaniu. Zaproszeni goście są zdziwieni zachowaniem Macbetha, jego szaleństwem. Lady Macbeth tłumaczy to zmęczeniem męża. Udaje, że to nic takiego, zabawia gości. W ostatniej scenie aktu trzeciego akcja toczy się na wrzosowisku, gdzie trzy wiedźmy spotykają się z Hekatę. Hekate jest wściekła, że pominęły ją w swoich planach i wplątały Macbetha w tę całą sytuację, nie konsultując tego z nią. Hekate, jako bogini czarów i magii, jest przełożoną czarownic, ich szefową. Nie mogą plątać ludzkich losów bez konsultacji z nią i jej rozkazów. Tymczasem gdzieś w Szkocji, miejsce nie jest bliżej określone, rozmawiają ze sobą dwaj lordowie. Analizują sytuację i są zdziwieni śmiercią Banquo, ucieczką jego syna, tak jakby znowu syn zabił ojca. Ponownie rozmawiają o śmierci króla Duncana i ucieczce jego synów. Zaczynają podejrzewać Macbetha o zdradę. Akt czwarty. Macbeth, niepewny swojej sytuacji, zestresowany tym, co zrobił, a jeszcze dopadły go zwidy i omamy, postanawia ponownie spotkać się z wiedźmami. Przychodzi do domu, w którym czarownice gotują w kotle jakieś czary-mary i pyta o swoją przyszłość. Przepowiednie czarownic uspokoiły go. Usłyszał, że nie zostanie zabity przez nikogo, kogo urodziła kobieta i że nic nie zagraża jego władzy, dopóki do bram zamku nie dojdzie Las Birnam. Dziwaczne opowieści nie zrobiły więc na nim wrażenia. Bez strachu rządzi despotycznie. Zabija rodzinę lorda Macduffa, bo nie ma do niego zaufania. Sam Macduff wcześniej uciekł do Anglii. Tam spotyka się z synem Duncana, któremu opowiada o despotycznych, krwawych rządach Macbetha. Po długich rozmowach, po tym jak Malcolm, syn Duncana, sprawdził, czy może mieć zaufanie do lorda, postanawiają zebrać wojska i rozprawić się z Macbethem. Akt piąty. Tymczasem Lady Macbeth po prostu zwariowała. Dopadła ją choroba psychiczna. Nie udźwignęła odpowiedzialności za morderstwa, zachłanności, żądzy władzy. Wszędzie widzi krew. Próbuje zmywać nieprawdziwe plamy, przypomina sobie morderstwa, ma urojenia. Syn Duncana, Malcolm, zebrał wojska i ze swoimi sojusznikami angielskimi wyruszył w stronę Macbetha. Macbeth z tego kpi. Powtarza sobie, że las do niego nie przyjdzie, a syn Duncana to przecież człowiek i urodziła go kobieta. Wreszcie Lady Macbeth nie wytrzymuje i popełnia samobójstwo. Macbeth zbytnio się tym nie przejął, raczej zirytował go moment, w którym się to wydarzyło. Jest zajęty utrzymywaniem się na tronie.
Nagle przybiega goniec, który twierdzi, że z daleka widział, jakby poruszył się i szedł w stronę zamku, las. Macbeth nie wierzy w te bzdury. Jednak goniec ma rację. Żołnierze Malcolma zasłonili się liśćmi i konarami, tworząc las, który idzie. Ale przecież nikt, kogo urodziła kobieta, nie może zabić Macbetha. Staje do walki z Macduffem, lordem, któremu zamordował rodzinę. Nie boi się go. Nie wie jednak, że Macduff został wyciągnięty z martwego już ciała swojej matki. Urodził się po prostu za pomocą cesarskiego cięcia. Nie urodziła go więc. I tyle w temacie nieśmiertelności Macbetha i przepowiedni. Pojawił się chodzący las i człowiek, którego nie urodziła kobieta. Nie żyje Macbeth, nie żyje jego zaborcza żona. Tron wrócił do prawowitego władcy, Malcolma, syna Duncana. Co się stało z drugim synem Duncana? Szekspir o nim zapomniał. No dobra, czas na podsumowanie. Jeżeli chcesz czegoś więcej, oto skrót podstawowych informacji o dramacie. Motywy występujące w Macbethie. Jest ich wiele, ale łatwo je zapamiętać i wykorzystywać na różne sposoby. Motyw zbrodni, motyw władzy, motyw winy i kary, motyw małżeństwa, motyw kobiety fatalnej, motyw przemocy, motyw cierpienia, motyw zdrady, motyw przepowiedni, motyw halucynacji, motyw choroby psychicznej, motyw wyboru, motyw przeznaczenia, a wolnej woli, motywy mitologiczne. Symbole w Macbethie. Wrzosowisko. Tajemnicze miejsce, w którym schronienia szukają osoby obdarzone jakąś mocą. Wiedźmy. Ucieleśnienie demonicznych sił zła. Pogoda. Grzmoty i błyskawice symbolizujące złe, trudne wydarzenia. Pojawiają się w sytuacjach tragicznych i strasznych. Krew. Symbol winy. I sztylet. Symbol zbrodni. Pojawia się Macbethowi jako halucynacja przed zabójstwem Duncana. Cechy głównych bohaterów. Macbeth. Postać tragiczna, cyniczna, żądny władzy, zdrajca. Pozornie pewny siebie, w rzeczywistości słaby. Zbrodniarz. Waha się między poczuciem obowiązku rycerza a żądzy władzy, a i tak ostatecznie ponosi klęskę. Lady Macbeth. Silna, żądna władzy, okrutna, wyrachowana, zaborcza, opanowana. Ale nie oszukujmy się, nie jest główną przyczyną macbethowskiego zła. Ona tylko wydobywa na zewnątrz to, czego i tak chciał Macbeth. Macbeth nie jest jej niewinną ofiarą. Ostatecznie pod wpływem wydarzeń oszalała i destrukcyjna. Cechy dramatu szekspirowskiego. William Shakespeare, dramatopisarz renesansowy epoki elżbietańskiej, najwybitniejszy dramaturg swoich czasów. Ale też jeden z najwybitniejszych pisarzy w ogóle. Musisz zapamiętać go jako tego, który złamał zasady tragedii greckiej. W sztukach Szekspira nie znajdziemy tego, co było na przykład w Antygonie. Czyli zasada trzech jedności tragedii greckiej. Tu brak. Akcja Macbetha dzieje się w różnych miejscach, trwa około 6 miesięcy i dotyczy wielu wątków. Na scenie pojawia się więcej niż trzech aktorów. Jest wiele scen zbiorowych, chociażby kolacja przygotowana przez Lady Macbeth. Nie ma antycznego dekorum, czyli są sceny tragiczne, są sceny komiczne, bohaterowie mówią zindywidualizowanym językiem. Zjawiska przyrodnicze, burza, tęcza, grzmoty budujące nastrój, było o tym już wcześniej. Macbeth to ze względu na rodzaj literacki dramat. To po prostu utwór, który można wystawić na scenie. Ze względu na gatunek literacki, czyli taki podzbiór, gdybyś jeszcze nie orientował się w tych niuansach, nie każdy dramat to tragedia, komedia też jest dramatem, Macbeth to tragedia. Teraz kilka słów dla bardziej ambitnych. Nawiązań w kulturze do Macbetha jest wiele, tak jak do większości popularnych dzieł Szekspira. Co może być bardziej interesujące niż władza, pieniądze i miłość? Widziałeś chociaż jeden sezon House of Cards? Czyż Frank Underwood nie przypomina ci Macbetha? A jego żona, Lady Macbeth? Żądza władzy, uzależnienie od niej, pokonywanie kolejnych przeszkód, żeby ciągle ją mieć, ambicja. Tajemnice małżonków, morderstwa. Mamy XXI wiek, a emocje jak w Macbethie. Bohaterowie szekspirowscy. Jeżeli znajdziesz jeszcze czas, obejrzyj film Macbeth z 2015 roku z Michaelem Fassbenderem i Marion Cotillard. Świetna, współczesna ekranizacja dramatu,
która swoim rozmachem wciągnie cię jak gra o tron. Jesteś ambitniejszy, może trochę zaciekawiony? Zobacz Tron we krwi, Akiry Kurosawy lub tragedię Macbetha Romana Polańskiego. Polański zdecydował się nakręcić scenę zamordowania Duncana, która rzekomo jest wzorowana na zbrodni, którą słynny psychopata Charles Manson popełnił na małżonce reżysera. Chcesz się zabawić? Pośmiać z formy? Nawet Bollywood sięgnęło do Macbetha. Indyjska wersja dramatu to Macbull. A może jesteś wielbicielem anime? Japończycy czerpią z Szekspira pełnymi garściami. Romeo i Julia, Otello i ulubiony ich dramat Hamlet. Nie bój się Szekspira. Macbeth to jedna z lepszych lektur, która może ci się trafić na maturze. Ilość wątków, nawiązań i możliwości jest ogromna. Zapamiętaj główne hasła i zawsze coś na ich podstawie wymyślisz. I jak? Spodobało ci się to streszczenie? Jeśli masz ochotę, poleć je swoim znajomym ze szkoły. Pamiętaj też, że ta praca jest pomocą w nauce, dlatego korzystając z okazji zachęcamy cię do przeczytania lektury w całości. A tymczasem powodzenia na zajęciach. Dziękujemy, że wysłuchałeś tego nagrania. Opracowanie tej lektury zostało przygotowane w ramach projektu Dobrze posłuchać.

0: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Mamy do czynienia z ciekawym zjawiskiem demograficznym. W polskich domach żyje już więcej psów niż dzieci. I to nie takich małych, ale wszystkich dzieci, takich do 17 roku życia. Jest już w Polsce mniej niż psów.
2: Dlaczego młodzi ludzie wolą mieć psy niż dzieci teraz?
3: Ludziom się poprzestawiało w głowach, no.
4: Bardzo kocham swoich dzieci psów.
2: A, że psów, że tak. te tutaj.
5: Jak dla mnie, mój psiak jest dla mnie trochę jak dziecko. Faktycznie też potrzebuje tej opieki, też potrzebuje tej miłości, zaopiekowania i w ogóle, więc psiecko.
6: Tak. Ja bym syn 800 na psiecko wprowadził, no przynajmniej 400.
2: A, że 400?
6: No.
2: A bo na małego 400,
6: na dużego 400, karta dużej psiej rodziny.
7: Ja byłem za granicą, w Belgii na przykład, i to jest normalne, że tam chodzą kobiety z wózkami, a w wózku jest pies, a nie dziecko.
8: Ja na przykład chciałbym mieć to dziecko, tylko trafiam na nieodpowiednie kobiety. Zamiast mieć tą odpowiedzialność, to wolę sobie latać po klubach i...
2: Dyskoteki, chłopaki, takie.
8: Tak. Szybkie życie tak zwane.
9: Ludzie się boją robić dzieci, bo wszystko idzie w górę, nie ma pomocy od rządu i po prostu ludzie się boją, no.
1: Według najnowszych danych GUS-u w Polsce żyje prawie 8,5 miliona psów, a osób poniżej 18 roku życia już niewiele ponad 6,5 miliona. Dlaczego młodzi ludzie wolą kupić sobie psa zamiast robić dzieci? O tym dzisiaj w Co ludzie powiedzą. Adam Feder, zapraszam.
0: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: No, wystarczy przejść się gdzieś między blokami i to widać, że place zabaw dla dzieci puste i zaraz trzeba będzie te place zabaw poprzerabiać na wybiegi dla psów.
5: Sama mam psa. Nie wiem, chyba wygodniej. Chyba dlatego głównie.
2: Ale wiesz, kiedyś to 20 lat miała dziewczyna i już tam dwójkę dzieci często.
5: No tak, nie, mam wrażenie, że w dzisiejszych czasach jest troszkę ciężej i młodzi ludzie bardziej chcą karierę najpierw zdobyć, a dopiero potem się zacząć przejmować dziećmi. Podróżować po świecie, zwiedzić wiele, dowiedzieć się, może się czegoś nauczyć i w ogóle.
2: No ale to z dzieckiem też można, wiesz, to są takie te nosidełka się.
5: Tak.
2: Co, a z psem mówisz, że łatwiej, tak?
5: Masz łatwiej i podróżować i w razie co, jak się chce gdzieś wyjechać, to ludzie chętniej się zaopiekują raczej psem czyimś niż dzieckiem.
2: A to masz rację, tak? No. To trudno. A myślisz w ogóle o dzieciach?
5: Nie, ja na razie nie.
2: Na razie nie myślisz w ogóle?
5: Nie. Mam psa i to mi wystarczy na razie.
2: Ale to rzeczywiście tak się przelewa trochę, ten instynkt, wiesz, na psa, że tak tę miłość...
5: Tak. Jak dla mnie, mój psiak jest dla mnie trochę jak dziecko. Faktycznie też potrzebuje tej opieki, też potrzebuje tej miłości, zaopiekowania i w ogóle, więc psiecko.
4: Tak. Teraz kobieta chce pracować, chce być wolna i chce podróżować, a nie mieć dzieci, kiedy ma 20 lat.
2: No ale to wiesz, to nie będzie przykro kiedyś tam później, wiesz, kiedy już
4: a dlaczego ja
2: psów
4: będę
2: nie będzie.
4: A pan myśli, że będzie kiedyś bez włos na przykład?
2: A nie, to ja już jestem bez włos.
4: No a jeżeli w ogóle nic prawie nie będzie, to co?
2: Aha.
4: No to... Pan nie żyje od 20 lat i nie myśli, co będzie po 50, tak? Trzeba żyć tu. A my żyjemy albo tym, co było, albo tym, co będzie.
2: Aha.
4: A tu gdzie?
2: A można właśnie tak przelać taką miłość, emocje właśnie tak na...
4: Tak, proszę bardzo.
2: Ale...
4: Może
2: a, że ja mogę przelać.
4: Ja codziennie to robię. No,
2: właśnie...
4: Bardzo kocham swoich dzieci psów.
2: A, że psów, że tak. te tutaj. No, ale aż tak bardzo, jak właśnie dziecko mogłabyś kochać?
4: Ja nie wiem, bo ja nie mam jeszcze dzieci.
2: No ale to wyginiemy, wyginiemy wszyscy i Polska wyginie.
4: Jeżeli tak Bóg powie i tak muszę być, to taki będzie.
2: To w końcu już tylko psy będą i koty.
4: Mogą
2: i...
4: być.
2: A ludzi nie
4: być,
2: będzie.
4: Może być. A może będą dinozaury, nie wiem.
1: Teraz trochę statystyk. W całym 2025 roku urodziło się w Polsce 238 tysięcy dzieci. To o 14 tysięcy mniej niż rok wcześniej, ale o grubo ponad 100 tysięcy mniej niż 5 lat temu, kiedy urodziło się 350 tysięcy dzieci. No i efekt jest taki, że na każdego obywatela przypadają dziś 22 setne dziecka, 26 setnych psa, no i 23 setne kota. No bo kotów jest już w Polsce 7,5 miliona, czyli to też więcej niż dzieci.
10: U nas w domu jest zachowana proporcja 4 dzieci, 1 pies. Na pewno łatwiejszy jest pies w utrzymaniu, bo pies kocha miłością bezwarunkową. Wystarczy dać mu jeść i pogłaskać, dać mu miejsce i on jest przeszczęśliwy na świecie. Z dziećmi to nie wystarcza.
2: Szczególnie z nastolatkami, nie? Bo to...
10: Nastolatki też dzieci, tylko tak w najgorszym stadium.
2: Skąd się to bierze, że ta dzisiejsza młodzież już tak właśnie bardziej ku psom się skłania?
10: No, brutalna prawda chyba jest taka, że właśnie z wygodnictwa. Z dziećmi, jak to... No sobie mówimy, w domu nie ma podręcznika wychowania dziecka. Każde dziecko jest inne. W dodatku w poniedziałek może być inne niż w środę i trzeba być na to wszystko czujnym i gotowym. I to jest wyzwanie, z którym młodzi ludzie pewnie sobie kiepsko radzą.
2: A pan jak sobie radzi z tą czwórką?
10: Różnie. Różnie.
2: I pies taki nie za duży, rzeczywiście to też mniej je, bo dziecko jak tak rośnie, to coraz więcej i to jest...
10: Myślę, że koszty utrzymania dzieci to jest najmniejszy problem, z tym zmagają się rodzice.
11: Też mam syna i też nie chcę mieć dzieci, absolutnie.
2: A psa ma?
11: Nie.
2: Kota
11: nie,
2: może?
11: Nie ma, nie. Dzieci powiedział, że nie będzie miał na pewno.
2: No, no i właśnie z czego to się bierze?
11: Nie wiem. Powiedział, że nie chce i koniec. Jego partnerka też nie chce.
2: Co, tak podróże, o, życie?
11: Raczej tak.
2: 7,5 miliona kotów jest w Polsce, a dzieci tylko 6,5 miliona, więc koty też już...
11: No ja za kotami nie przepadam za bardzo.
2: Psy bardziej.
11: Psy, tak.
2: Ubrany w taki sweterek.
11: U fryzjera był, dlatego.
2: Właśnie, bo to fryzjer, ubrać trzeba, nakarmić trzeba.
11: Tak, tak.
2: No to tak trochę jak z dzieckiem. No,
11: no tak.
2: Okay. Dlaczego Polacy wolą psa mieć niż dziecka? Co to się porobiło?
12: No pewnie mniejszy, więc się zmieści w małych mieszkaniach.
2: Nie, no to zależy jaki pies, wie pan, bo są też takie duże psy, że to...
12: Krócej żyje, mniej je.
2: No właśnie.
12: I nie ma 800 plus.
2: To może powinno być?
12: Na psa, na dziecko, no. No. Tak powinno być.
2: Jak to u pana w ogóle?
12: U mnie nie ma. Ani dzieci, ani psów.
2: Ani dzieci, ani...
12: Ani 800 na dziecko, ani na dziecko. Mm-hmm. Stara bida.
2: Rodzi się dwa razy mniej dzieci niż jeszcze 10 lat temu.
12: No to może się ludzie otrząsną po prostu, może.
2: Wybrzemy jako naród, wie pan, i nie będzie nas już niedługo, jak
12: to
2: tak
12: są
2: dalej.
12: To same psy. No może tak być, no. Może tak być, no.
2: Ale to po to, wie pan, nasi przodkowie tu
12: nasi
2: przelewali...
12: Nasi przodkowie dokładnie przelewali krew za psy, no to by się rzeczywiście trochę nie zgadzało, to prawda.
2: No właśnie.
12: No, co pozostaje, no? Co pozostaje czekać, kupować tą karmę? No nie wiem. Ale ja bym z tym 800 na psiecko wprowadził, no przynajmniej 400.
2: A, że 400?
12: No.
2: A bo na małego 400,
12: na
2: duży
12: na dużego 400, karta dużej psiej rodziny. Jak się nie da w jedną stronę, zatrzyma w drugą, no to też zależy, co kto lubi.
1: Biorąc pod uwagę fakt, że więcej rodzin w Polsce ma psa niż dziecko, no to taki program 800 plus na psa to jest bardzo ciekawy pomysł, który mógłby przynieść wprowadzającej go partii wymierne polityczne korzyści. Po prostu byłby to program adresowany do szerszego grona wyborców. No, oni na pewno odwdzięczyliby się przy urnie wyborczej. A jeżeli chodzi o 800 plus na dziecko, no to i tak ten program właściwie nie działa. Statystyczna Polka rodzi pierwsze dziecko, jak ma 29 lat, no i często jest to jedyne dziecko.
0: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
2: Dlaczego młodzi ludzie dzieci nie chcą już mieć? Że wolą mieć psy niż dzieci?
8: Się boją tej odpowiedzialności po prostu.
2: No.
8: Tyle mogę powiedzieć, bo boję się odpowiedzialności, a przy zwierzętach no, nie ma takiej odpowiedzialności jak przy dziecku. Trzeba się umieć tym zajmować, czy to jest dziecko, czy to

0: dyskoteki, chłopaki, takie.
1: Szybkie życie tak zwane.
0: No to co to będzie, wiesz, to nie będą się dzieci rodzić, taki świat bez dzieci to taki smutny będzie, wiesz.
1: Tak właśnie.
0: Dlaczego młodzi ludzie wolą mieć psy niż dzieci teraz?
2: Ludziom się poprzestawiało w głowach, no. A poza tym ludzi nie stać na dzieci, no. Żyjemy w takich czasach, że to 800 plus to co to jest?
0: No ale to na psy stać, a 800 plus nie ma na psa.
3: Niedługo zaczną dawać na psy 300 plus.
2: Utrzymanie psa mniej kosztuje niż dzieci, sama mam trójkę.
0: Dzieci.
2: No, trójkę dzieci i trzy psy mam. Więc...
3: I dwa koty ma jeszcze, no,
2: i dwa koty, tak.
0: Z kim łatwiej, powiedz? Z psem czy z dzieckiem?
2: Z kotami i z psami.
3: Teraz się doszukują chorób wrodzonych we wszystkich dzieciach, jakieś autyzmy, nie autyzmy. Kiedyś tego w ogóle nie było. Było mniej problemów, mniej chodzenia, załatwiania. Mi się wydaje, że to ludzi przerasta. Ja na przykład mam dwójkę dzieci już odchowaną, 17-18 lat, no. I więcej nie zamierzam. Ja już wyczerpałam limit. Kiedyś inne były czasy, nie było takich możliwości. To też my tak serio, to moim zdaniem też to ma wpływ na to, nie?
0: A, że człowiek woli sobie pojechać
3: po prostu
0: gdzieś.
3: Spełniać się w innych kwestiach, nie tylko w rodzicielstwie. Kiedyś, jak kobieta urodziła dziecko, to mu czekało się, nie wiem, do 30, to już był koniec, nie? Już po 30 nie rodziły. A teraz ten przyrost naturalny jest powyżej 30 roku życia.
0: Tak, dopiero około 29.
3: Dopiero tak, się zaczynają myśleć o tym, prawda? Zają, no, spełniają swoje marzenia. Łatwiej wziąć psa ze sobą na wakacje niż dziecko, za którym trzeba biegać. Psa zamkniesz w pokoju hotelowym i siedzi. No, ja się z tym osobiście nie zgadzam, nie? Bo ja mam dzieci wychowane. Ale no, mi się wydaje, że tak ludzie myślą.
4: Ten trend nie pojawił się znikąd. Przyszedł do nas z bogatych państw z zachodu, gdzie dzieci owszem rodzą się, często te statystyki są nawet lepsze niż w Polsce, ale wynika to głównie ze starań imigrantek. No, w Polsce też coraz częściej to cudzoziemki biorą na siebie trud rodzenia dzieci. No, one odpowiadają już za niemal 6% urodzeń. Tu prym nieprzerwanie wiodą Ukrainki, ale coraz więcej dzieci mają też Białorusinki, Hinduski, a także Kolumbijki. To jest nowy trend w Polsce, ta imigracja z Ameryki Południowej. No i to pozytywnie wpływa także na liczbę urodzeń.
5: Co ludzie powiedzą?
6: Ja byłem za granicą, w Belgii na przykład, i to jest normalne, że tam chodzą kobiety z wózkami, a w wózku jest pies, a nie dziecko. I tam już jest taka, mi się wydaje, że to jest moda z zachodu przychodzi może do nas. Może są tak zabiegani, że już im dzieci są niepotrzebne.
0: No ale przy takim psie to też trzeba, wie pan, biegać, bo to niewybiegane, no, to takie...
6: No tak, tak, ale no nie wiem, jak to określić, nie? Nigdy nie miałem psa ani kota, chociaż lubię zwierzęta, ale wolę bardziej dzieci, nie? Bo dzieci są śmieszne, nie?
0: Zależy, wie pan, bo to czasem potrafi złośliwy być taki, wie pan, albo...
6: Nie, takie te małe w żłobku to są najsłodsze. Słodsze niż chyba pies i kot. Mam nadzieję, że będzie więcej dzieci tylko. Populacja spada z tego, co słyszałem. Ksiądz nawet mówił w kościele, że populacja spada i trzeba chyba o to walczyć.
0: A pan ma psy, dzieci?
6: No nie, nie, właśnie też nie mam dzieci, psa też nie mam.
0: To kota może, jest 7,5 miliona kotów, też więcej niż dzieci.
6: Bardzo chcę mieć dzieci, ale im bardziej chcę, to właśnie nie mam.
0: A, to najpierw trzeba
6: taka jeszcze... tendencja, mi się wydaje, że to jest taka tendencja w Europie, im bardziej czegoś chcesz, pragniesz, to tego nie dostaniesz, nie? A jak ma się na to wyrypane, no to się otrzyma to.
0: Ja życzę panu, żeby się udało wreszcie. Zajemnie. I wszystkiego dobrego.
6: Dzięki.
4: No to na koniec jeszcze kilka argumentów, które przemawiają za tym, że jednak Polacy częściej decydują się na psa niż na dziecko.
7: Pies ma niższe koszty utrzymania, jednak można go zostawić od prawie małego samego w domu. No. Można użyć kamerki, zobaczyć, jak się zachowuje, jak nie ma jakichś lęków separacyjnych i tak dalej. No jest po prostu łatwiej i taniej, myślę, no, że w polskim państwie jest po prostu dosyć ciężko mieć dzieci, bo jest to dosyć droga sprawa. No. Jak słucham od kolegi, co ma czwórkę dzieci i musi przez to, że przedszkole nie przyjęło całej czwórki do jednego i musi je rozwozić po trzech przedszkolach, no to pogodzić to z pracą, no nie będę siedział na tacierzyńskim przez całe życie, tam, że przez 6 lat, nie? No jakby, no, to jest niewykonalne. No i też sytuacja mieszkaniowa, no na przykład jesteśmy w Warszawie, no wie pan, no, dosyć ciężko kupić większe mieszkanie, tak? A rodzice też myślą o tym, żeby dziecko miało przestrzeń, też chcą jakieś przestrzeń dla siebie, a nie zamknąć się z dzieckiem na 30 metrach kwadratowych za 800 tysięcy, no.
0: 8,5 miliona psów jest w Polsce. I 6,5 miliona dzieci. Dlaczego tak się dzieje?
8: Dlatego tak się dzieje, bo ludzie się boją robić dzieci, bo wszystko idzie w górę, nie ma pomocy od rządu i po prostu ludzie się boją. No, sami wiecie, jakie ceny były 8 lat temu, a jakie są teraz. Teraz idzie...

0: restauracji dzielą rachunek, no. A, no czy tak. To normalne? No.
1: Ale ci bogaci też nie mają dzieci właśnie, wiesz. Mają pieniądze, a nie
0: ale
1: mają
0: bo
1: dzieci,
0: oni bo... kochają pieniądze i kochają sławę, stary. Ja znam ten system i jestem Radziu RSG. Jestem jednym z lepszych polskich raperów, także wiem, co mówię. Teraz spójrz, gdyby ludzie na wsi nie bali się o to, co będzie za rok, powróciłaby stara wiejska tradycja. Nie ma co robić, robimy dzieci. Ja w 2012 roku złamałem dolny odcinek kręgosłupa. Jeździłem na wózku inwalidzkim i powiedziałem sobie, że gdy wstanę z wózka, to będę naprawiał ludzi. I od tamtej pory za swoje pieniądze, bez fundacji, bez niczego, stworzyłem swoją markę i wyciągnąłem więcej ludzi z narkotyków i z depresji niż nie jedna fundacja. Rapu Stara Gwardia.
1: Rapu Stara Gwardia.
0: Tak, wiesz, banda. Ja nawijam...
1: A właśnie jak tam Stara Gwardia rapu, wiesz, mają jakieś dzieci, coś? Czy...
0: Jest to ci, co zarobili na przysłowiową stabilizację, no to mogą się czuć, kurczę, pewnie tak i zakładać rodziny, wszystko. No ja na przykład chciałem kilka razy, ale mi się nie udało. Wyciągam z tego lekcję, stary, mam 39 lat i skupiam się już tylko na sobie, na pomocy innym i na ciszy i na spokoju.
1: Trzymaj się.
0: Szacun.
1: Wszystkiego dobrego.
2: Takie też ciekawe postaci ze świata sztuki, muzyki, rapu. Można no, całkiem przypadkiem spotkać gdzieś tam w okolicy Ronda Wiatraczna w Warszawie. Co człowiek, to historia. Więcej takich historii już za tydzień. W Co ludzie powiedzą? Adam Feder, do usłyszenia.
3: Co ludzie powiedzą? Tyta i słucha Adam Feder.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Adwokat od trumien na kółkach, poszukiwany przez policję listem gończym, Paweł Kozanecki, nie stawił się do więzienia, by odbyć karę. Przypomnijmy, mężczyzna został skazany na 1,5 roku więzienia. W 2021 roku na drodze Barczewo-Jeziorane spowodował wypadek, w którym na miejscu zginęły dwie kobiety. Ich samochód nazwał potem trumną na kółkach. O szczegółach nasza reporterka Elżbieta Piotrowska.
1: Mężczyzna ma do odbycia wyrok 1,5 roku więzienia. Policja opublikowała komunikat o poszukiwanym.
2: Policjanci z 3. Komisariatu Policji w Łodzi na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzą poszukiwania za Pawłem Kozaneckim celem odbycia przez niego kary pozbawienia wolności w wymiarze 18 miesięcy.
1: Mówi podkomisarz Kamila Sowińska z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. Policja udostępniła także dane identyfikacyjne oraz kontakt dla osób mogących pomóc w ustaleniu miejsca pobytu poszukiwanego.
0: Sprawa ma też inny wątek. Obrońca mężczyzny złożył wniosek o odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego. Sam wniosek nie wstrzymuje jednak wykonania kary, więc były adwokat nadal powinien rozpocząć jej odbywanie. W pierwszej kolejności należy rozważyć reset w zakresie Trybunału Konstytucyjnego. Ta instytucja straciła autorytet, ocenia w rozmowie z naszym dziennikarzem dr Antoni Rost z Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego. Chodzi o plany głowy państwa i powołane przez Karola Nawrockiego gremium, które ma opracować projekty zmian w ustawie zasadniczej. Tą sprawą zajmuje się Mateusz Chłystun. Powiedz, jakie jeszcze zmiany w Konstytucji są według twojego rozmówcy potrzebne?
3: Jedną z najważniejszych zmian, jakie rozważa dr Antoni Rost, jest likwidacja powszechnych wyborów prezydenckich.
4: Bo prezydent jest w naszym systemie reprezentantem państwa, a nie narodu.
3: Według mojego rozmówcy referendum w tej sprawie nie jest jednak dobrym pomysłem.
4: Jeżeli miałoby to być pytanie w rodzaju, czy jesteś za systemem prezydenckim, semiprezydenckim, czy parlamentarno-gabinetowym, to znakomita większość obywateli nie ma pojęcia, czym się poszczególne systemy charakteryzują.
3: Doktor Antoni Rost jest także sceptyczny, jeśli chodzi o skład powołany niedawno przy prezydencie Rady. Jego zdaniem to grono jest zbyt mało różnorodne poglądowo.
4: Trudno tutaj mówić o stworzeniu projektu, który mógłby być akceptowany przez większość sił politycznych.
3: Usłyszałem od wykładowcy Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza.
0: Dodajmy, że zamiar opracowania nowej ustawy zasadniczej Karol Nawrocki sygnalizował w pierwszym wystąpieniu po zaprzysiężeniu. Projekt nowej konstytucji ma zostać przedstawiony do końca 2030 roku, czyli do końca kadencji Karola Nawrockiego. Sprawca został aresztowany, prokuratura wszczęła śledztwo i zapowiada sekcję zwłok ofiar. To po tym, jak samochód wjechał w tłum ludzi w centrum Lipska w niemieckiej Saksonii. Dwie osoby nie żyją, 3 są ciężko ranne. Według informacji Radia Lipsk poszkodowanych zostało nawet 25 osób. Sprawcą jest obywatel Niemiec, poinformował minister spraw wewnętrznych Saksonii Armin Schuster. Jesteśmy pewni, że był to akt przemocy. Dlatego zakładamy, że Lipsk jest już całkowicie bezpieczny. Sprawcą jest 33-letni obywatel Niemiec. Według doniesień dziennika Bild, podczas zatrzymania mężczyzna miał wykazywać objawy choroby psychicznej. Kierowca pojazdu został zatrzymany, gdy znajdował się jeszcze w pojeździe. Obecnie przebywa w areszcie policyjnym. Był w pojeździe, gdy przyjechała policja. Byliśmy na miejscu wkrótce po otrzymaniu zgłoszenia o tym wydarzeniu. Mówi rzecznik policji w Lipsku Zuzan Lipke. Do zdarzenia doszło po południu na deptaku w samym centrum Lipska. Fundusze szybko mają trafić do polskiej armii. Już w piątek ma dojść do podpisania umowy pożyczkowej z programu SAFE. Przedstawiciele polskiego rządu zatwierdzą dokument wraz z członkami Komisji Europejskiej. Potwierdził to minister finansów Andrzej Domański, który zaznaczył, że zaliczka z SAFE w najbliższym czasie będzie już na polskim koncie.
5: Myślę, że słowo natychmiast jest adekwatne. Że w piątek ta umowa zostanie podpisana i te potężne środki najpierw w formie zaliczki, później w formie już kolejnych transzy będą do nas sukcesywnie trafiały.
0: Zaliczka z SAFE to około 6,5 miliarda euro z ponad 43 miliardów przyznanych Polsce. Środki w prawie 90% mają zostać wydane w polskim przemyśle zbrojeniowym. A przypomnijmy, że w marcu prezydent zawetował ustawę wdrażającą SAFE. Odpowiedzi na to rząd przyjął specjalną uchwałę, która umożliwia podpisanie umowy z Komisją Europejską. Centralna Komisja Egzaminacyjna nie wyklucza zawiadomienia do prokuratury. To po ujawnieniu podczas matury z języka polskiego zdjęć z tego egzaminu właśnie. Jak przekazał dyrektor CKE Robert Zakrzewski, sprawa jest analizowana. Tematem zajmuje się nasz reporter Michał Rawa.
6: Dyrektor CKE podkreślił, że przed godziną 9, kiedy zaczął się egzamin, nie było wycieku. Doszło do niego po jego rozpoczęciu. Ktoś musiał wnieść na salę urządzenie z dostępem do internetu.
7: I to może być podstawą do tego, żeby unieważnić egzamin temu maturzyście.
6: Mówi Robert Zakrzewski. Maturzyści pisali dziś egzamin podstawowy z języka polskiego. Jak im poszło?
8: Celuję, że z 50% to będzie na pewno. I będzie okej. Okay. Najważniejsze, żeby zdać.
9: Chciałabym 60.
10: Nie było dziadów w tym roku, więc to jest dziwna rzecz.
11: Bardzo przyjemne temaciki. Fajnie można było wybrać do tego książki.
6: A jutro maturzyści podejdą do egzaminu z matematyki.
0: I to właśnie przed tym egzaminem maturzyści z Zielonej Góry dostali od studentów skarpetki na szczęście. Dzięki nim zdanie egzaminu ma być prostsze.
12: Chcielibyśmy też w ogóle wesprzeć maturzystów w tym trudnym dniu, więc żeby wyszli i zobaczyli też, że mają to wsparcie, że obchodzimy 25-lecie, no to też mamy trochę nowy design tych skarpetek, więc są bardzo ładne.
13: Ja nie stresowałam się w ogóle, przyszłam tu z czystą głową.
14: A dostałem od te skarpetki, ubiorę jutro, na szczęście.
0: Egzamin z matematyki startuje o 9 rano i potrwa 180 minut. Część rozszerzoną maturzyści napiszą 11 maja. A wśród zdających tegoroczne egzaminy jest gwiazda FC Porto Oskar Pietuszewski. Prosto z Fety po zdobyciu Mistrzostwa Portugalii wrócił do szkolnej ławki, żeby napisać maturę. Jak poradził sobie z językiem polskim?
15: Raczej pozytywnie. Fajnie temat się trafił, dużo rzeczy można było się odwołać. Przygotowałem gdzieś tam się indywidualnie w Portugalii. Jestem tak wychowany, żeby tą maturę zdać. Wiadomo, ta kariera przyspieszyła w niesamowitym tempie, a szkołę trzeba zdać, bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, a maturę trzeba mieć, to jest ważne.
0: Zaznacza wychowanek Jagiellonii Białystok i zawodnik FC Porto. A jutro przypomnę matematykę. Jednak jak powiedział nam Oskar, najgorsze, czyli język polski, ma już za sobą. A pierwszy egzamin ma za sobą również wyjątkowa 17-latka ze Szczecina. Zuzanna maturę pisała w szpitalu przy Unii Lubelskiej. W niedzielę zakończyła tam kolejny cykl chemioterapii. Jak mówi rzecznik placówki Magdalena Knop, to pierwsze takie wydarzenie w historii tego szpitala.
16: Ze wzruszeniem podziwiamy jej determinację, jej wielką odwagę oraz niesamowitą konsekwencję w realizacji postawionych i przyjętych kilka tygodni temu celów.
0: Za Zuzię, Oskara i blisko 345 tysięcy pozostałych maturzystów mocno trzymamy kciuki. Egzaminy zakończą się 30 maja. A teraz Poznań i agresor, który jest już w rękach policji. Mężczyzna był poszukiwany po niedzielnym ataku na terenie osiedla maltańskiego. Szczegóły tej sprawy zna nasz reporter Paweł Adamczewski.
17: Mężczyzna wpadł w ręce policji na poznańskich Jeżycach. Wczoraj wieczorem na terenie osiedla zatrzymany miał ranić dwóch mężczyzn maczetą lub dużym nożem. Obaj trafili do szpitala, ale ich życiu nie zagrażało niebezpieczeństwo. Policja rano informowała, że żaden z poszkodowanych nie chciał mówić, co się stało. Obaj mieli w przeszłości problemy z prawem. Teraz nożownik zostanie przesłuchany.
0: Relacjonował Paweł Adamczewski. Dziękuję. Małopolscy sadownicy liczą straty i załamują ręce. Wszystko przez kilka ostatnich wyjątkowo zimnych nocy. Mróz uszkodził wiele drzew owocowych, głównie jabłoni i czereśni, mówią sadownicy z okolicy Nowego Sącza.
18: Czereśnia w tym roku ucierpiała praktycznie 100%. Owoce się wykształtowały, jest wszystko przemarznięte, to wszystko będzie opadało.
19: Wiele kwiatów i pąków jest po prostu uszkodzonych. Będzie się wiązało z dużym spadkiem produkcji.
20: Dla tych, którzy żyją wyłącznie z sadownictwa, to będzie bardzo ciężki rok. Nawet jeśli coś na tych drzewach zostanie.
21: Te informacje, które płyną z terenu, są bardzo niepokojące, bo sygnały mówią nawet i o 100% szkód. To jest naprawdę rzecz bardzo poważna i trudna.
0: Dodaje wójt gminy Łącko Jan Dziedzina. W najbliższym czasie w teren ruszy specjalna komisja, która ustali, jakie dokładnie straty wyrządziły ostatnie przymrozki. Niewykluczone, że program Ceny paliw niżej zostanie przedłużony aż do wakacji. Minister energii zapowiada, że rząd będzie na bieżąco reagował na sytuację na Bliskim Wschodzie i w resorcie rozważane są wszystkie scenariusze dotyczące cen paliw. Z Miłoszem Motyką na ten temat rozmawiał nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
22: Minister energii podkreśla, że rządowy program to reakcja na bieżącą sytuację na świecie. Dopóki blokada ciśniny Ormus trwa, dopóty ceny paliw będą nieprzewidywalne. Czy program zostanie przedłużony na wakacje? Tego nikt nie wyklucza, choć ani Ministerstwo Finansów, ani minister energii nie chce dać jasnej deklaracji.
23: Za wcześnie jest na takie deklaracje. Będziemy decydowali o tym, widząc, jak wygląda sytuacja w ciśnieniu Ormuz. Nam zależało na tym, by ten mechanizm był maksymalnie elastyczny, żebyśmy mogli szybko wrócić do sytuacji rynkowej, która gwarantuje nam niskie ceny na stacjach bez interwencji państwa.
22: Mówi Miłosz Motyka. Program ceny paliw niżej, obniżający VAT i akcyzę na paliwa, został przedłużony na razie do 15 maja.

0: Rekordzista zadłużył się na ponad 130 tysięcy złotych. A przypomnę, że za brak biletu w krakowskim MPK grozi kara w wysokości do 200 zł, a jeżeli będziemy zwlekać z zapłatą, to kwota wzrośnie nawet do 400 zł. Przenoszony przez gryzoni wirus na pokładzie wieczcieczkowca, płynący nim Polacy czują się dobrze, przekazał rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych. To potem jak Światowa Organizacja Zdrowia przekazała informację o śmierci 3 pasażerów statku. Według południowoafrykańskich mediów chodzi o wycieczkowiec płynący z Argentyny na Wyspy Zielonego Przylądka. O szczegółach nasz reporter Michał Rawa.
1: Za śmierć tych osób prawdopodobnie odpowiada hantawirus. Można się nim zarazić przez kontakt z odchodami, moczem lub śliną gryzoni. WHO przekazało, że potwierdzono jeden przypadek zakażenia. U 5 osób stwierdzono podejrzenie zachorowania. Jedna z zakażonych osób przebywa na szpitalnym oddziale intensywnej terapii w Republice Południowej Afryki. Rzecznik polskiego MSZ-u Maciej Wewiór potwierdził, że na statku byli Polacy, ale nie zgłaszali potrzeby wsparcia medycznego ani konsularnego.
0: Według informacji Sky News, który powołuje się na resort zdrowia RPA, pierwszą zakażoną osobą był 70-latek, który zmarł na pokładzie statku. Później zachorowała jego żona, która zmarła w szpitalu. 4 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Strażaka. Choć kojarzymy ich przede wszystkim z gaszeniem pożarów, rzeczywistość Marcina Bajura ze Świętokrzyskiej Straży to o wiele szerszy wachlarz wyzwań.
2: Wypadki drogowe, katastrofy budowlane. Mamy również do czynienia z wiatrołomami, z sytuacjami niebezpiecznymi. Ostatnio również dysponowani jesteśmy bardzo często do izolowanych zdarzeń medycznych w sytuacji, kiedy karetki systemu mają wydłużony czas dojazdu.
0: Wszystkim strażakom życzymy bezpiecznych powrotów z każdej akcji. Na koniec w wiadomościach jeszcze co najmniej 3 bobry, które żyją nam w morskim oku. Przyrodnicy mają już pewność, że zwierzę, które zadomowiło się w tej części Tatr 5 lat temu, założyło rodzinę, tłumaczy leśniczek Grzegorz Bryniarski.
3: Myśmy zawsze widzieli jednego osobnika gdzieś tam płynącego przez jezioro, wlekącego gałąź. Natomiast wydawało się nam, że musi być tego więcej, bo skala w cudzysłowie zniszczeń. Praktycznie wzdłuż szlaków koło morskiego oka wszystkie drzewa liściaste mamy już jakby wycięte. Wchodzi coraz dalej, już nawet ponad 100 metrów od jeziora.
0: Od kilku lat bobry występują też niżej, w rejonie Palenicy Białczańskiej.

0: Wygrywaj. Albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj. Pawelec do Marka. Witam.
2: Dzień dobry.
1: Wiele rzeczy zrobiłeś źle i o wszystkim będziesz musiał mi teraz powiedzieć. Jesteś na to gotowy?
2: Tak jest.
1: Kim jest Eliza? Jak ją poznałeś i co zepsułeś?
2: Elizę poznałem około 2 lat temu w pracy. Na początku byłem jeszcze wtedy w takim związku formalnym, ale już takim separacyjnym tak naprawdę. Tylko tamten związek separacyjny już nic dla mnie nie znaczył, dla tamtej osoby tak samo, także to były tylko formalne rzeczy, żeby się zakończył.
1: Czyli tam już był koniec.
2: Tak, ale dla mnie to już jest przeszłość. Po kawie umówiliśmy się do kina. Tak naprawdę wszystko się spierdzieliło 3 dni przed świętami. Ja tam sobie byłem gdzieś na jakimś wyjeździe i ona do mnie zadzwoniła i stwierdziła, że jestem prawdopodobnie pod wpływem alkoholu. Akurat wtedy nie byłem, co jest najgorsze.
1: Ale wcześniej bywałeś, stąd wnioski.
2: Tak, bywałem, tak, i stąd wnioski, tak jest. To trzeba sobie powiedzieć, że często gęsto oszukiwałem, bo pytała się, czy jestem, mówiłem, że nie jestem. I to było takie, było dużo kłamstw, było dużo takich, no takich sytuacji, gdzie no nie powinno się w ogóle dać. No wina tak naprawdę jest po mojej stronie całkowita, no bo bardzo dobra.
1: Ale jeszcze nie wiem, co zrobiłeś konkretnie.
2: Wiele razy ją okłamałem. Właśnie chodziło też między innymi o spożywanie alkoholu. Dla niej najważniejsze jest to, że nie lubi być okłamywana. No niestety musiałem się wyprowadzić. No i na razie nie mieszkamy przed świętami samymi, 2 dni, 3 dni przed świętami. Wyprowadziłem się tak jak chciała. Życzenia sobie wysłaliśmy, ale to takie, no nie jak to zawsze tak naprawdę.
1: Czyli trochę się sadziłeś, tak? Jeszcze nie przepraszałeś, jeszcze nie zmiękłeś.
2: Nie, ja zacząłem przepraszać, tylko że ja już wiele razy ją przepraszałem. To jest na tyle taka konkretna dziewczyna i na tyle wyrozumiała dziewczyna, że ona po prostu...
1: To, że ona jest aniołem, to ja zakładam. Wysłałeś jej również kwiaty, bukiet róż.
2: Tak, wysłałem kwiaty pocztą kwiatową, tak.
1: Było to przed świętami. Nic to nie dało.
2: No nic to nie dało.
1: Dobrze, oprócz tego, że ją oszukiwałeś, to jeszcze doszło do tego coś, czego ci ona już nie chciała wybaczyć, po czym kazała ci się wyprowadzić. Co miało miejsce?
2: To już powiedziała, że na pewno ją okłamałem, że na pewno wtedy byłem wypity, a twierdziłem, że nie byłem wypity.
1: Tylko o to chodziło?
2: No bo to się już tak naprawdę nagromadziło. Tych sytuacji było wiele.
1: A dlaczego ty pijesz, Marek, powiedz mi? Masz kobietę, którą kochasz, o której piszesz, że jest wszystkim, co masz, o którą teraz walczysz?
2: Było tak, że po prostu jak mi się nagromadziło, no to wtedy jak sobie gdzieś tam tryknąłem, no to wtedy, jak to się mówi, lepiej się człowiek poczuł.
1: Sądzę. Odkładał sprawę na później. Teraz tak, powiedz mi, dlaczego tak chętnie, kiedy powiedziała ci, że masz się spakować i macie tu nie być, to się spakowałeś, tak zrobiłeś. Prosisz mnie o pomoc, ale ty mi nie przedstawiasz prawdziwego obrazu tej sytuacji. Ty się na pewno ostentacyjnie spakowałeś.
2: Nie, tak naprawdę to ja poszedłem
1: przed... Zrobiłem to jak chciała. Próbowałem rozmawiać, ale na nic. Przygotowywała się do świąt. Widziałeś to przecież. Naprawdę, tak, wszystko zrobiła na 6. Tak. Potem mi napisała, że zniszczyłem jej święta i że zniszczyłem jej 2 lata. Tak. Wiesz, że ty co innego mówisz, a ja co innego czytam.
2: No bo to, ale to tak jest. Głównie jest zła na to, że zniszczyłem jej święta przez to, że po prostu tak się stało.
1: Dlaczego nie mogłeś przepraszać? Dlaczego nie mogłeś tłumaczyć, się przyznać? Dlaczego się tak łatwo wyprowadziłeś, chłopie, przed świętami? Przecież ja wiem, dlaczego to zrobiłeś.
2: Bo chciała.
1: Nie, bo ty też chciałeś jej coś pokazać.
2: Nie wiem.
1: W takiej chwili się nie wyprowadza. Święta idą. Okay. A ty chciałeś ją ukarać. Zostawiłeś ją samą na święta.
2: No to i to.
1: Nie błagałeś, nie przepraszałeś. Okej. To jest moja walizka. Gdzie są moje rzeczy? Dziękuję. Ale... Zrozumiesz, Marek, jak będę rozmawiał z Elizą, bo czas ci się skończył, że nie jesteś szczery wobec mnie. Klasyk. Czas się skończył. Wykorzystałeś go na bzdury. Kochaj albo rzucaj, Elizo.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: kochaj, albo rzucaj.
1: Proszę.
2: Dzień dobry, do Elizy. Czy dobrze się dodzwoniłem?
1: Dzień dobry, tak.
2: Cześć, Eliska. Aha. Nazywam się Paweł Pawelec. No i mam coś dla ciebie na Nowy Rok w prezencie. No, napisał do mnie zgłoszenie, że jak nie ja, no to zepsuję coś, nad czym przyznał, że nie za bardzo przez dwa lata fajnie pracował. Prosił, żebym dał sygnał. Ty to wszystko dobrze robisz.
1: Ja wiem, znam Marka, tak jest, był do tego w stanie. No, tak, wierzę panu, wierzę, tak. Że do radia zadzwonił.
2: Musiałem sam wyciągnąć z niego, bo się nie chciał przyznać. Chcę, żebyś wiedziała. On myślał, że tymi świętami to tak troszeczkę cię chyba do ściany przyprze. Że jak mu kazałaś się wyprowadzić i on to zrobi, to może zmienisz zdanie. Może jednak nie będziesz gotowa sama spędzić tych świąt. Może jednak jak się napracowałaś, to pękniesz, tym razem wybaczysz. Troszkę mu burę zrobiłem, powiem ci szczerze, poza anteną, bo wiem, po co to zrobił. To jest mały szantaż. Więc mu potem napisałaś, że nacharowałaś się, naprzygotowywałaś się, przede wszystkim namarzyłaś się, jeśli chodzi o te święta. I że może sobie coś powiecie, coś zażyczycie.

0: bardzo boi się, że ten rok 2024, że to co przed wami, może się już nigdy nie naprawić. Napisał mi, że często cię okłamywał, czego ty nienawidzisz. Mówił, że nie pije, a pił. Mówi mi, że powodem są niezałatwione jego sprawy, czyli ogony z poprzedniego związku, dzieciaki i to, że to tak źle wyszło. Być może masz o to żal, a może widzisz, jaką on ma niepisaną pretensję bądź ukrytą pretensję, żeby się tam to rozwaliło. Może cię to denerwuje. Gdzie się chłopina zagubił, ale kwiaty wysłał, miły gest, pusty pewnie twoim zdaniem, bo dlaczego nie przyszedł przepraszać osobiście i powiedzieć, że się wygupił, spakpakując się w tę walizkę. To byłoby ciekawsze niż kwiaty. Takie przeprosiny nawet.
1: Powiem szczerze, że to już masz starsze informacje, bo już był dzisiaj na przykład osobiście, ale to jakby...
0: A, to mi nie powiedział.
1: No, wszystko zawsze zależało od Marka i nadal od niego zależy, ale na to potrzeba bardzo dużo czasu i pracy.
0: A on cię tylko tak odwiedził? Czy tak pomalutku przyniósł na przykład parę spodni, szczoteczkę do zębów?
1: Nie, nic nie przyniósł, nie ma szans na to, żeby coś przyniósł.
0: Ja to bym cię prosił, żebyś mi powiedziała, że go kochasz, a ja ci go dam naprawdę przed drzwi skruszonego faceta, który będzie chciał z tobą rozmawiać, co mu tam w tej głowie się roi, dlaczego on nie mówi ci o tym, co jest nie halo. Może wobec ciebie będzie bardziej szczery niż wobec mnie. Powie ci o swoich demonach, byś ty się już nie musiała denerwować tym, czy dobrze robisz, czy nie, że on sięka po butelkę i tak koi swoje rany, oddalając je tylko. Liska, mogę cię prosić o to, żebyś mi powiedziała, że go kochasz?
1: Jak masz na imię?
0: Paweł.
1: Ja bardzo szanuję, Paweł, że tak powiem, wszelkie przekazy medialne i bardzo szanuję ciebie za to, że mi poświęciłeś tyle czasu. I bardzo szanuję Marka Kreatywność. Stoję na takim stanowisku, że Marek przysyła mi kwiaty, Marek dzisiaj był u mnie z kwiatami. Ja Marka traktuję jak tego przyjaciela, a nie jak wroga. Cieszę się, że aż takie ma pomysły, natomiast nie chciałabym tego absolutnie jakby roztrząsać czy rozkminiać w mediach, w radiu, przez kogoś. Takie jest moje stanowisko w tej sprawie, aczkolwiek no, jestem bardzo zdziwiona i zaskoczona, bo myślałam, że ktoś się odezwał w odniesieniu do mojego konkursu, w którym brałam udział o właśnie wygranie ekspresu do kawy. I myślałam, że tym razem mi się udało.
0: Czyli słuchasz tej stacji. Kochasz go jeszcze trochę?
1: Oczywiście, że go kocham.
0: Parek Kolana.
2: Halo, Elisko.
1: Marek,
2: halo.
1: Tak. Czy my jesteśmy na jakiejś antenie? Marek, powiedz mi szczerze, bo ja nie wiem, czy ten pan...
2: Ja do ciebie zadzwonię, wszystko ci powiem, ale bardzo cię
1: kocham. Dobrze, ja nie wiem, czy to wszystko poszło w radiu. Ja nie mam zielonego pojęcia.
2: Jak ci wszystko powiem, bardzo cię kocham.
1: Dobrze, ja nie wiem, czy to jest jakiś kolega twój. Ja nie wiem, Marek. I ty jesteś...
0: Nie, ja jestem prezenterem, tego naprawdę widzę.
2: Eliska, to jest radio. Ja. To nie jest...
1: Dobrze, ja to wszystko...
0: Teraz ci ludzie biją brawo, gwarantuję ci, Marek. Tobie, tak, Eliza, też dziękuję.
1: Dobrze, ja wiem, że to chyba wszystko poszło na antenie. No, Marek, mam nadzieję, że twoi podwładni tego nie słyszą, bo moi mogą już to słyszeć, bo...
2: Nie, ale mnie interesują podwładni, mnie ty interesujesz. Ale świat niech usłyszy.
0: Niech żyje miłość! Pięknie ten rok zaczynamy.
2: Bardzo dziękujemy.
1: Dziękujemy, ja przepraszam.
2: Dzięki.
3: Kochani? Albo rzucaj. Vox FM. Jeśli...

0: Reklama.
1: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
0: Reklama.
2: Sprawcą jest obywatel Niemiec. Na początek najnowsze informacje po tragedii w Lipsku. Auto wjechało w ludzi. Sprawa może trafić do prokuratury, to po maturalnych przeciekach. Dołączył do Krakowa i wielu innych miast. Bełchatów ma własny hejnał.
3: Jest wtorek, 5 dzień maja, godzina 6, czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Sprawca został aresztowany, prokuratura wszczęła śledztwo i zapowiada sekcję zwłok. To po tym, jak samochód wjechał w tłum ludzi w centrum Lipska, to w niemieckiej Saksonii. Dwie osoby nie żyją, trzy są ciężko ranne, a według informacji Radia Lipsk poszkodowanych zostało nawet 25 osób. Sprawcą jest obywatel Niemiec, poinformował minister spraw wewnętrznych Saksonii Armin Schuster. Jesteśmy pewni, że był to akt przemocy, dlatego zakładamy, że Lipsk jest już całkowicie bezpieczny. Sprawcą jest 33-letni obywatel Niemiec.
4: Absolut sicher ist. Der Täter ist 33-jähriger deutscher Staatsangehöriger.
2: Według doniesień dziennika Bild, podczas zatrzymania mężczyzna miał wykazywać objawy choroby psychicznej. Kierowca pojazdu został zatrzymany, gdy znajdował się jeszcze w pojeździe. Obecnie przebywa w areszcie policyjnym. Był w pojeździe, gdy przyjechała policja. Byliśmy na miejscu wkrótce po otrzymaniu zgłoszenia. Mówiła Zuzanna Lubke, rzeczniczka policji w Lipsku. Do zdarzenia doszło na deptaku w samym centrum miasta. Centralna Komisja Egzaminacyjna nie wyklucza zawiadomienia do prokuratury. To po ujawnieniu podczas matury z języka polskiego zdjęć egzaminu. Jak przekazał dyrektor CKE Robert Zakrzewski, sprawa jest analizowana. Z tym tematem nasz reporter Michał Rawa.
5: Dyrektor CKE podkreślił, że przed godziną 9, kiedy zaczął się egzamin, nie było wycieku. Doszło do niego po jego rozpoczęciu. Ktoś musiał wnieść na salę urządzenie z dostępem do internetu.
6: I to może być podstawą do tego, żeby unieważnić egzamin temu maturzyście.
5: Mówi Robert Zakrzewski. Maturzyści pisali egzamin podstawowy z języka polskiego. Jak im poszło?
7: Celuję, że z 50% to będzie na pewno. I będzie okej. Okay. Najważniejsze, żeby zdać.
8: Chciałabym 60.
9: Nie było dziadów w tym roku, więc to jest dziwna rzecz.
10: Bardzo przyjemne temaciki. Fajnie można było wybrać do tego książki.
5: A już dziś maturzyści podejdą do egzaminu z matematyki.
2: Start punktualnie o 9. Maturę w tym roku zdaje ponad 340 tysięcy osób. Część pisemna potrwa do 21 maja, egzaminy ustne do 30 maja. Teraz województwo opolskie i problem mieszkańców Komorzna z wodą pitną. Z tamtejszych kranów popłynęła woda ze środkami ochrony roślin. Policja pod nadzorem prokuratury od ponad tygodnia szuka osoby, która ją zanieczyściła.
11: Mieszkańcy się zgłaszali, że woda z kranu ma zmienioną barwę, zapach i smak. Niezwłocznie podjęto działania celem zabezpieczenia procesowego dowodów związanych z tą sprawą. Między innymi przysłuchując mieszkańców wsi i pracowników podmiotów zarządzającego siecią.
2: Mówił Stanisław Bar z prokuratury. Problemy zaczęły się w połowie kwietnia, a najpierw doszło do przerwy w dostawie wody. Odkąd znów płynie z kranów, jest niezdatna do picia. Za zanieczyszczenie miejskich wodociągów grozi do 8 lat więzienia. Bełchatów dołączył do grona miast z własną tradycją muzyczną. Mieszkańcy mogą już każdego dnia usłyszeć oficjalny hejnał miasta.
12: Wpada w ucho. Coś nowego.
13: Historyczny moment dla właśnie naszego miasta.
14: No i z tego powodu jestem bardzo szczęśliwy, bo mam nadzieję, że to mieszkańcom Bełchatowa ten sygnał zapadnie w pamięć, tak jak wszystkim innym w Krakowie na przykład.
2: Z mieszkańcami i kompozytorem hejnału Bełchatowa Sławomirem Bartkiewiczem rozmawiał Rafał Różycki. Melodia rozbrzmiewa w centrum miasta codziennie o 17.37. Godzina nie jest przypadkowa. Nawiązuje do daty nadania Bełchatowowi praw miejskich.
15: Tak, wczoraj straszyliśmy, że będzie zimno, a dzisiaj znowu kolejny upalny dzień.
16: Ale taki chłodny wiatr jest trochę, nie?
15: Ojejku, ale jak jest 27 stopni na termometrze, to nie obchodzi cię wiatr, bo ty na niego czekasz.
16: 29 stopni nawet w Łodzi dzisiaj mogą pokazać termometry, w Krakowie 28, za to w Gdańsku maksymalnie 15 stopni.
15: Czyli jak zwykle, jak jest ciepło, to w Gdańsku jest zimno.
16: Ale opady deszczu, one będą się dzisiaj pojawiały, głównie na północy i zachodzie kraju.
1: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
15: Julia Chren.
3: Konrad Piwowarski.
15: Dzień dobry.
3: 4 minuty po godzinie 6. Mamy wtorek.

0: we wtorek, tak, już minął poniedziałek, to znaczy, że jest się z czego cieszyć w związku z tym. 11 minut po godzinie 6, wcześnie rano, tak, to prawda, ale nie martwcie się, czas płynie szybko.
1: A jakiś dowód na to, że czas płynie szybko?
0: Tak. Na przykład dowód na to, że czas płynie szybko, no. Wystarczy robić coś w pracy. I wtedy czas szybciej płynie, niż jak się nie robi.
2: Wystarczy robić coś...
1: To nie jest dowód. To jest sposób na to, żeby szybciej płynął. To nie jest dowód na to, że płynie szybko.
0: No
1: pani,
0: jak nie?
1: Pani przeprosi, pani się zgłosi na termin poprawkowy.
0: Nie, no ja proszę, doktorze.
1: Ale przepraszam, nie, dzisiaj jest matematyka, to nie. To fizykę zostawimy na kiedy.
0: Dzisiaj będziemy dodawać. Mogę powiedzieć, 2 plus 2 to jest 4.
1: To zależy.
0: Słucham?
1: No bo jest coś takiego jak synergia. I przy synergii wtedy, jak ja mam 2 i ty masz 2, to razem możemy mieć 6.
0: Dobra, pan się nie mądrz, bo jak pan będziesz mądrzejszy od nauczyciela, to będzie jedyneczka.
1: 609-869-869, Julian właśnie napisał, jak nam wczoraj Pawelcowi poszło na maturze z polskiego?
0: No, trzymamy kciuki, ale dzisiaj właśnie zmagania z matematyką przed nim.
1: No, boję się, że będzie ciężko.

0: kartka z kalendarza odleciała. Mamy wtorek, 5 dzień maja. Dzisiaj imieniny obchodzą Anioł, Benvenut, Chocimir, Eulogia, Eulogiusz, Eutymiusz, Geroncjusz, Gotard, Hilary, Irena, Ireneusz, Iryda, Jowinian, Maksym, Nicetas, Penelopa, Peregryn, Pius, Stanisław, Stanisława, Teodor, Waldemar, Zdzibor i Zdziebor.
1: W Albanii dzisiaj Dzień Męczenników, Danii Dzień Wyzwolenia, Etiopia obchodzi Dzień Patriotów, Holandia Święto Niepodległości, Japonia Kodomo no Hi, czyli Dzień Dziecka, Kirgistan Święto Konstytucji, Korea Południowa Dzień Dziecka, Meksyk rocznicę bitwy o Pueble ma. Do tego mamy Dzień Międzynarodowej Klasy 505. To jest co? Aha, to łódka taka. Światowy Dzień Języka Portugalskiego. Dzień Światowego Dziedzictwa Afryki. Do tego w państwach Europy Dzień Europy. Oraz Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Do tego w Palau Święto Ludzi w Podeszłym Wieku, czyli po 30.
0: Wszystkiego najlepszego.
1: Dziękuję. Tajlandia obchodzi Święto Koronacji. Z tych bardziej nietypowych, jeżeli są jeszcze bardziej nietypowe, są Światowy Dzień Higieny Rąk, bo chyba o tym nie mówiłem. Międzynarodowy Dzień Położnej dzisiaj również oraz Światowy Dzień Astmy.
0: No i Dzień Bez Makijażu, to też nie wspomniałeś.
1: Przepraszam, za dużo tych świąt dzisiaj.
0: Dobra, to teraz daty te dzisiejsze właśnie. 1494 rok, Krzysztof Kolumb, znany wszystkim z odkrycia Ameryki, dokładnie 5 maja odkrywa, uwaga, Jamajkę. I już tam się bujał do reggae, myślę.
1: No i zimno mu było troszeczkę, jak znaczy jej było zimno, bo ją odkrył. Rok 1988, 5 dzień maja, na świat przychodzi Adele Laurie Blue Atkins, brytyjska piosenkarka znana jako Adele.
0: I chciałabym powiedzieć, żeby teraz maturzyści nadstawili uszu, ale w sumie już nie musicie, chyba że jesteście przedustną. 1846 rok, na świat przychodzi polski nowelista, powieściopisarz, publicysta, laureat Nagrody Nobla, pan Henryk Sienkiewicz. Bardzo panu dziękujemy, że mogliśmy wiele filmów obejrzeć, do których pan napisał scenariusz pośrednio.
1: On nie jedyny Henryk, który ma dzisiaj urodziny. Jeżeli czujecie się staro, jak tam było Dzień Osób Starszych w podeszłym wieku dzisiaj jest, to się proszę tym nie przejmować, ponieważ dzisiaj 43 lata kończy Superman.
0: A to też Henryk?
1: Tak, Henry Cavill.
0: Ten przystojniak. Dobra, wszystko wiem. To teraz rok 1923 i tutaj w imieniu kobiet pochwalę się, ponieważ pani Helena Jurgielewicz tego dokładnie dnia jako pierwsza kobieta otrzymała dyplom lekarza weterynarii.
1: To jeszcze jedna data. Rok 1996, czyli dokładnie, tak patrzę, sprawdzam, wszystko się zgadza, 30 lat temu. 5 maja na świat przychodzi Sebastian Czekaj.
0: Czekaj.
1: Na co?
0: To on tak ma na nazwisko?
1: Tak.
0: Bardzo pięknie.
1: Raczej nikt go nie zna z tego nazwiska. Wszyscy go znają jako White 2115.

0: Dorota do nas napisała: dzień dobry, mówicie dzień bez makijażu, a ja właśnie oko maluję. Dorota, nie przejmuj się, Jula o godzinie 6 w czasie wiadomości WhatsAppem malowała.
1: Tak, bo zaspałam trochę dzisiaj, także musiałam pewne rzeczy robić w trasie, a no już oko zostało na pracę.
2: Pierwsza zmiana od rana z WoxFM.
3: Reklama. 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
2: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
7: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
8: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Reklama.
0: Jest godzina 6.30. To czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
11: I na początek, Stany Zjednoczone. Dwie osoby zostały ranne w wyniku strzelaniny niedaleko Białego Domu. Do incydentu doszło około godziny 15.30 czasu lokalnego. Jeden z funkcjonariuszy Secret Service zauważył mężczyznę z bronią. Zaczął go ścigać, wtedy padły strzały. Ranny został napastnik, ucierpiał też przypadkowy nastolatek, który przechodził w tym miejscu. Obaj zostali przewiezieni do szpitala. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Nie wiadomo, dlaczego mężczyzna otworzył ogień. Wszyscy podróżni z Polski czują się dobrze. Taki komunikat odnośnie osób płynących na wycieczkowcu przekazał rzecznik resortu spraw zagranicznych Maciej Wewiór. Przypomnijmy, na jednostce płynącej przez Atlantyk potwierdzono przypadek zarażenia hantawirusem. U czterech kolejnych osób podejrzewano zakażenie. Trzy z nich zmarły, jedna w stanie krytycznym przebywa w szpitalu. Trwają dalsze badania. Hantawirusy przenoszą się przez kontakt z odchodami lub śliną gryzoni. Mogą wywoływać ciężkie choroby układu oddechowego. Więcej za benzynę, diesel bez zmian. Znamy maksymalne ceny paliw. Dziś litr benzyny 95 będzie kosztował 6 zł i 49 groszy. Za 98 zapłacimy 6 zł i 99 groszy. Cena diesla pozostaje bez zmian, to 7 zł i 31 groszy za litr.
2: Pierwsza zmiana. Pierwsza zmiana. Od rana. Z Vox FM.
4: Dzień dobry.
1: Cześć.

0: i nasz Harris, trzeba się tym chwalić. Drugie miejsce w bestliście Zocharia w OXFM.pl, tam możecie wchodzić i głosować.
1: A jeżeli chodzi o chwalenie się, to możemy się wam pochwalić, że posłuchali się nas. Posłuchała się nas Centralna Komisja Egzaminacyjna.
0: I co? Zajęli się Podlasiem?
1: Nie zajęli się. No jak gdzie zajęli się Podlasiem? Chodzi o to, że my mówiliśmy, że skoro to jest egzamin dojrzałości, to te tematy tam na egzaminie dojrzałości powinny być bardziej życiowe. I co? Jaki był jeden z tematów rozprawki do wyboru? Wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość.
0: Ujacie. I teraz boję się sama siebie.
1: Dlaczego?
0: Czy to znaczy, że my przewidzieliśmy przyszłość?
1: Nie, no po prostu oni posłuchali nas.
0: I na szybciutko zmienili.
1: I na szybko zmienili. I bardzo mi się podoba ten temat, bo tam można wiele rzeczy napisać o niewyspaniu porannym, o oczekiwaniu na weekend można.
0: Ale weź do tego lekturę dopasuj.
1: Poczekaj.
0: O niewyspaniu porannym.
1: Dziady. Ciemno wszędzie, tak, głucho wszędzie. Co to będzie? No kto się tak nie obudził z taką myślą o poranku?
0: No właśnie, wczoraj matura była, bo my o tej godzinie zazwyczaj spoglądamy do tego, co się działo, i często jak czytam w Superekspresie różne informacje, wydaje mi się, że to nie jest prawda. Ale no, to chyba jest prawda. Na policję została zgłoszona kradzież roweru. I do tego roweru...
1: Ryszard, tutaj rower.
0: To nie był Ryszard, to była kobieta. Ukradła, uwaga, dziecięcy rowerek i tym rowerkiem ukradła spod sklepu pani i pojechała nim do domu.
2: Pierwsza z mnie pierdana.
3: Od rana z XFM.
1: My nic tu śmieszniejszego nie wymyślimy. Ale jak na dziecięcym rowerku?
0: No pojechała i ludzie później, a rzeczywiście widzieliśmy taką panią, która...
1: Może się dopiero uczy jeździć.
0: Może potrzebowała czterech

0: wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
2: Dzień dobry, chciałbym zgłosić żonę do pobudki telefonem z komisariatu.
3: Okazuje się, że to Andrzej zgłasza swoją żonę Ulę. Ula, no niestety miała ostatnio pewną sytuację drogową. Ktoś przytarł jej drzwi. Mhm. No i niestety są pewne problemy, bo okazuje się, że tam był zły kolor na tych drzwiach.
2: Ajajaj, no. Czyli to nie ta osoba,
3: był zły kolor niebieskiego, a czerwone przetarcie, ale tam były czerwone elementy, to bardzo skomplikowana sprawa. Mhm. Ja tutaj ekspertów do spraw kolorów musiałem zatrudnić, ale wszystko udało się na szczęście wyjaśnić, dzwonimy do Uli.
4: Halo?
3: Dzień dobry, Wojciech Suchodolski, posterunek policji w Tykocinie. Czy ja rozmawiam z panią Urszulą?
4: Tak.
3: Pani Urszula, ja dzwonię w sprawie z tej stłuczki, tego obtarcia.
4: Tak.
3: Wie pani co, no bo my przeprowadziliśmy ekspertyzę koloroznawcy i wie pani, no tam jest ślad na samochodzie, ma kolor czerwony, a koloroznawca powiedział, że ten bus to ma kolor amarantowy. Ja nie wiem, proszę pani, jaki to jest, no ale no że to jednak nie ten bus.
4: A czy ktoś spojrzał z drugiej strony właśnie, bo on z jednej strony, proszę pana, ma właśnie taki ten kolor jakiś tam, nie wiem, no niebieski, tak jak widziałam, ale z drugiej strony, z tej strony, z której właśnie stał, z strony mojego auta, on tam ma więcej tego właśnie czerwonego.
3: No wie pani, tylko że ten czerwony, to znaczy ten amarantowy to jest czerwony, no dla mnie to jest jedno i to samo, ale koloroznawca to mówi, że to jest w ogóle, że to nie jest czerwień, tylko amarant i że to są inne kolory.
4: No to nie wiem, ale wiem, że tak jakby no, to było w nocy, na starcie w nocy jest mały ruch, no i no bardzo innej opcji nie było, tak?
3: Aha. No ale wie pani, ja tutaj nie mam chyba żadnych innych możliwości niż umorzyć sprawę z powodu małej szkodliwości i nieustalenia sprawcy.
4: Aha, rozumiem.
3: Wie pani, ja nie widzę, nic mi nie przychodzi do głowy, jak to inaczej rozumieć, bo tam żadnego monitoringu, prawda, nic nie ma.
4: No z tamtej strony akurat właśnie tak nie łapie, nie?
3: No właśnie.
4: Tak jakby z tego, widać, z tego momentu, tak jakby tego uderzenia nie widać, no widać, że te drzwi gdzieś tam w tym samochodzie są otwarte, tak aż tak mocno, szeroko, no ale nie widać tak, że stricte tak jakby tego samochodu dotyka, aha, nie? Tylko właśnie tak jak widziałam, no to właśnie z tamtej strony, z tej strony, z której to był ten bus, tak, od strony mojego auta, tam ma dużo więcej właśnie tego koloru, tej czerwieni, no nie?
3: Aha, no, amarantowego.
4: Amarantowego, no. Ale... Dla mnie to tak jak pan mówi, dla mnie tak samo, czerwień to czerwień, nie?
3: Znaczy, to właśnie to Jula mi powiedziała, że jest, co to jest za kolor amarantowy?
2: No to taka czerwień bardziej wpadająca w fiolet.
3: Co to jest?
2: No, czyli taka nie bardzo intensywna, ale trochę idąca w takie ciemniejsze tony.
3: Jak słyszysz, na kolorach się nie znamy. Pierwsza zmiana budzi ludzi, Radio Vox FM.
5: Jesteś?
3: Ula, jesteś? Spokojnie.
4: Tak, jestem.
3: Sprawa jest dalej w toku, my nie jesteśmy policją.
2: Nie mamy niestety żadnych informacji na temat tej stłuczki. Tak.
4: Okej, okay, a skąd o tej stłuczce wiecie?
3: Od Andrzeja.
4: Aha.
2: Andrzej ma przechlapane.
3: Ja już sobie z nim porozmawiam.
4: Nawet bardzo tak.
2: 500 na prezent marzeń mamy dla ciebie, więc nie bądź na niego zła.
4: Dobra.
3: Miłego dnia życzymy, cześć.
4: Dzięki wzajemnie.
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
0: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu

0: Dwie minuty do godziny siódmej. Mamy wtorek, przypominamy, jak ktoś ma na siódmą, to do pracy warto się pospieszyć, bo macie już tylko dwie minuty.
1: 609-869-869, ten numer do waszej dyspozycji, możecie pisać i dzwonić. Dobra, ten wyciąg wczorajszy na maturze, to wasza sprawka, prokuratura się tym już zajmuje, mimo było was poznać.
0: Krzysiek!
2: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
1: Przepraszamy i zapraszamy po godzinie siódmej, w takim razie zajmiemy się matematyką.
3: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
4: Reklama.
5: Keno kręci nas już 18 lat.
6: A my się rozkręcamy.
5: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
7: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
8: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
9: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
10: Ale to kręci.
5: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
13: Cześć, tu Michał Micut, komentator Canal Plus. Już dziś hit półfinału UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a jutro Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
14: Skoczysz do Carrefoura?
15: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
16: Castorama!
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
16: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
17: Tak?
16: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Reklama.
0: Duże zadymienie, ewakuowane noworodki. Na początek nocna akcja strażaków w szpitalu w Łodzi. Wstrzymanie ognia ma rozpocząć się dziś w nocy. Wołodymyr Zełenski ogłosił zawieszenie broni z Rosją. Co dalej z programem CPN? Rząd nie wyklucza przedłużenia go do wakacji.
1: Jest godzina siódma, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
0: 27 noworodków ewakuowanych w środku nocy, to w Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Dwie osoby są poszkodowane. W budynku doszło do dużego zadymienia. Tym tematem wiadomości o 7 otwiera Andrzej Pinkowski.
18: Jak poinformowali mnie strażacy, największym wyzwaniem było ustalenie źródła gęstego dymu, który pojawił się między piętrami budynku. 27 niemowląt zostało przeniesionych z drugiego piętra na niższe kondygnacje. Dzieciom nic się nie stało. Dwie osoby z personelu medycznego wymagały jednak pomocy lekarza ze względu na zawroty głowy. Okazało się, że doszło najprawdopodobniej do zwarcia instalacji elektrycznej w wentylatorowni. Co pół godziny robione były specjalistyczne pomiary jakości powietrza. W końcu noworodki wróciły na swoje sale.
0: W akcji ratowniczej uczestniczyło 11 zastępów Straży Pożarnej. Akcja zakończyła się po 3 w nocy. Prezydent Wołodymyr Zełenski ogłosił wstrzymanie ognia w wojnie z Rosją. Cisza na froncie ma nastąpić o północy z wtorku na środę. Ta decyzja to odpowiedź na działania Moskwy. Zawieszenie broni miał wcześniej wprowadzić rosyjski przywódca Władimir Putin. I z tymi informacjami już teraz Michał Rawa.
19: Wołodymyr Zełenski podkreślił, że dotychczas nikt nie zwrócił się do Kijowa z prośbą o przerwanie ataków, ale jak napisał w mediach społecznościowych, życie ludzkie ma nieporównywalnie większą wartość niż obchody jakiejkolwiek rocznicy. W związku z tym ogłosił reżim ciszy. Zapowiedział, że Ukraina od tego momentu będzie działała na zasadzie wzajemności, czyli na ewentualne ataki ze strony Rosji odpowie analogicznie. Wcześniej Władimir Putin zdecydował o wprowadzeniu dwudniowego zawieszenia broni, które ma obowiązywać 8 i 9 maja w związku z obchodami zakończenia II wojny światowej.
0: Jeśli do zawieszenia broni faktycznie dojdzie, będzie to drugi taki przypadek od początku rosyjsko-ukraińskiej wojny. Pierwszy miał miejsce w kwietniu tego roku w związku z prawosławnymi świętami wielkanocnymi. Wtedy według ukraińskiej armii rozejm został naruszony ponad 10 000 razy. Więcej za benzynę, diesel bez zmian. Znamy już maksymalne ceny paliw na dzisiaj, czyli tuż po majówce. Litr benzyny 95 będzie kosztował maksymalnie 6,49 zł, a 98 6,99. Zaś za diesla zapłacimy wciąż 7,31. Według ekspertów program CPN z wyznaczaniem maksymalnych cen paliw będzie konieczny również w czasie wakacji. Rząd rozważa takie rozwiązanie, ale decyzje będą podejmowane na bieżąco, tłumaczy minister energii Miłosz Motyka.
4: Za wcześnie jest na takie deklaracje. Będziemy recydowali o tym, widząc, jak wygląda sytuacja w ciśnieniu Ormuzu. Nam zależało na tym, by ten mechanizm był maksymalnie elastyczny, żebyśmy mogli szybko wrócić do sytuacji rynkowej, która gwarantuje nam niskie ceny na stacjach bez interwencji państwa.
0: W obecnym kształcie program ceny paliw niżej ma obowiązywać do 15 maja. W wiadomościach zaproszenie na poranną rozmowę Vox FM. Gościem Jana Wróbla będzie dziś aktywista Jan Śpiewak. Początek rozmowy minutę po 8 w Vox FM na voxfm.pl i na kanale Superlink na YouTubie. Ruszyła jedna z największych w Polsce kampanii prozdrowotnych, to Rowerowy Maj. Organizatorzy podkreślają, że akcja ma pomóc ograniczyć ruch samochodowy i poprawić bezpieczeństwo dzieci. Tłumaczy przewodnicząca Rady Rodziców w jednej z łódzkich podstawówek, Jagoda Kondratowska-Muszyńska.
10: Staramy się rodziców informować, żeby dbać o swoją własność, żeby dzieci nie uczyć otwierania samodzielnie furtek. Tutaj zawsze każdy rodzic zwraca uwagę, że te rowery stoją, każdy dba, żeby było bezpiecznie.
0: Biorący udział w akcji mogą liczyć na nagrody. Dzieci za każdy dojazd do szkoły na jednośladzie dostaną punkty, które później wymienią na prezenty.
1: Łódź, Skierniewice, Kalisz i Szczecin. Tam o poranku opady deszczu, a po południu ten deszcz pojawi się w większej części kraju. Na całej północy oraz wschodzie tego deszczu będzie sporo.
20: Polska, góra, dół, prawo, lewo, tam wszędzie dziś gorąco. No dobra, może oprócz Pomorza. Tam nie liczcie na temperatury powyżej 20 stopni, ale w pozostałej części Polski 20.
1: Powyżej 20, 15 maksymalnie dzisiaj w Gdańsku.
3: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
1: Ale ja już widzę, że niektórzy narzekają na upały, także zapraszamy na...
20: Mamy to!
1: Pomorze.
20: Julia Hren.
1: Konrad Piwowarski.
20: Dzień dobry.
1: 5 minut po godzinie 7.

0: 11 minut po godzinie 7. Życzę wszystkim maturzystom, żeby nie zdali.
1: Dlaczego?
0: Bo być może jak nie zdacie w tym roku z matematyki, to za rok już matematyki nie będzie.
1: Ale to chyba, ale to jak już jest niezdane, to chyba i tak trzeba zdać. Nie wiem.
0: Tak, to tak nie działa.
1: Tak.
0: Dobra,
1: mi się
0: to cofam swoje słowa, trzymam kciuki.
1: Słuchajcie, bo my się tutaj próbujemy trochę o tej matematyce dowiedzieć. Ja się już zgubiłem na tym, ile punktów trzeba do zaliczenia. Posłuchajcie tego.
2: Czyli 38%, a zamkniętych będzie 62%. Czyli jeżeli musimy zdać 14 punktów, najlepszą taktyką prawdopodobnie będzie zrobić, nie wiem, z 6 zamkniętych, zdobyć 2 punkty z jednego zadania i 2 punkty z drugiego zadania z otwartych, też daje nam 10. No, no i teraz potem na końcu będziemy mieli tak zwane strzelanie.
1: O, to akurat znam.
0: To strzelanie jest najlepszą częścią tak naprawdę
1: tak
0: matury
1: mi się
0: z matematyki.
1: Tak mi się wydaje. Zwłaszcza, że nie oszukujmy się, to tak jak z tym językiem polskim. One są mało życiowe, te matury z matematyki.
0: Tak uważasz?
1: No powinny być bardziej życiowe. Nie wiem, powinno być coś odnoszącego się do rzeczywistości.
0: Wczoraj słuchacz, ile kosztuje kilogram cukinii?
1: Na przykład. Albo wczoraj słuchacz proponował, jak dotrwać do 10 z wypłatą.
0: Tak? Oblicz, ile masz dziennej racji.
1: Tak. Oblicz stopę procentową i wpływ jej na kredyt na przykład. To kolejna rzecz, którą można by było.
0: Czy ty chcesz, żeby ci maturzyści już się załamali?
1: Albo na przykład to proszę obliczyć.
3: Taki pęk mi... Jeden z dwóch paznokci, jeden z pięciu paznokci, bo jest ich pięć. Jeden pęka, tylko trzy są długie, a dwa pękły. To się dwa są nierówne z tego powodu, że popękały mi paznokcie, a taki pęk mi...
4: Pierwsza zmiana.
1: Pytanie na maturze, ile paznokci pękło cesarzowej?
0: Wezmę te drugie, żeby zdobyć dwa punkty, a tu strzelę.

0: Cześć, witam serdecznie. Słuchajcie, podstawowe pytanie na maturze w tym roku to jest, ile to jest 6 razy 7? Nie zadawajcie tego pytania sportowca.
1: Nie wiem, dlaczego sportowca.
0: Jarek z Lubliny.
1: Jarek, musisz nam wyjaśnić, dlaczego sportowca mamy nie zadawać tego
2: pytania. Żebym znała jakiegoś sportowca, to bym mu zadała to pytanie, ale nie.

0: sportowcem.
1: Ja jestem sportowcem.
0: Mhm. Ile to jest 6 razy 7?
1: 42.
0: No i dalej nie wiem, o co chodzi. No nic. Ale czemu powiedziałeś, że jesteś sportowcem?
1: Bo tydzień temu byłem na koszykówce.
0: A, dobra, nie, no to wszystko jasne, to się zgadza.
1: Poza tym planuję iść znowu, jak się matury skończą.
0: A, czyli teraz przerwa, taki urlop można by było
1: urlop
0: powiedzieć.
1: Przez matury, mam bazale, mi zamknęli do kosza.
0: 19 minut po godzinie 7, my dziś o maturze z matematyki rozmawiamy, której cieszymy się, że już nie musimy zdawać, bo jest to jednak duży plus.
1: Monika do nas napisała z propozycją zadania z matmy na maturę. Tak? Ile zębów potrzebuje wróżka zębuszka, aby w końcu wybudować sobie zamek?
0: Ale po co wróżce zębuszce zamek?
1: No, żeby mogła w nim mieszkać, no.
0: A to ona jest bezdomna? No, ona nie ma domu, żeby... No, to ale... ona po to zbiera zęby, żeby... Ja myślałam, że ona to robi bezinteresownie, a nie, żeby sobie na dom zbierać.
1: Nie,
0: no
1: dla zarobku, ale przepraszam, bo potrzebuję odpowiedzi.
0: Ale chwila.
1: Bo ja znam odpowiedź.
0: No. Poczekaj, wróżka zębuszka nie zbiera pieniędzy, tylko daje. No. Co w ogóle za poplątanie? Nie psujcie mi wróżki zębuszki.
2: Pierwsza zmiana.
1: Odpowiedź brzmi wszystkie.

0: Synchronezyta. Przeżyliśmy wczoraj, przeżyjemy i dzisiaj. Kochani rodzice, maturzystów, trzymajcie się. Kolejny dzień przed nami.
1: Będzie dobrze.
2: No tak, ale nie wiadomo, czy przeżyjecie jutro.
1: Dlaczego? Nie bądź taka.
2: Nie, no żartuję, oczywiście, wiadomo, że się stresujecie i trzymamy kciuki. Będzie dobrze, no czemu ma być źle? Każdy maturę zdał, to i wasze dzieci zdadzą.
1: To na rozluźnienie pytanie od Ryśka Piwka.
3: Co robi budzik, jak nie budzi?
2: 609-869-869. Czekamy, z jakiego to przedmiotu?
1: Co robi budzik, jak... Co my to nie wiem. Z przedmiotu, który się nazywa życie.
4: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A z lady tradycyjnej polecamy świeżą ćwiartkę tylną kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: Reklama.
6: 7.30 to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszam Marta Kiermasz.
7: Dramatyczny finał policyjnej interwencji w Poznaniu. Funkcjonariusze starali się pomóc ofierze z rozciętym gardłem. Wtedy jeden z postronnych mężczyzn przeszkadzał służbom i uniemożliwiał pomoc rannemu. Użyto wobec niego gazu pieprzowego. Stracił przytomność, której, jak informują służby, nie udało się przywrócić. Do sprawy będziemy wracać. 7 osób nie żyje po nocnych rosyjskich atakach na Ukrainie. 4 osoby zginęły, a ponad 30 zostało rannych w obwodzie połtawskim na wschodzie kraju. Tam uszkodzona została infrastruktura kolejowa i przedsiębiorstwo przemysłowe. A z kolei w obwodzie zaporowskim życie straciły 3 osoby, kilkanaście zostało rannych. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne. Także o rannych w wyniku nocnych ostrzałów informują lokalne władze Charkowa i obwodu kijowskiego. W wiadomościach Małopolska i balony przemytnicze, w których było 180 tysięcy sztuk papierosów z białoruską akcyzą. Paczki odkryto w Lwkowej i w Iwkowej. W ładunku znajdowały się też nadajniki GPS. Zabezpieczony towar trafił do magazynu Izby Administracji Skarbowej w Krakowie. W sumie znaleziono 3 balony, do których przymocowano 6 paczek. W wiadomościach zaproszenie na poranną rozmowę Vox FM. Gościem Jana Wróbla będzie dziś aktywista Jan Śpiewak. Początek rozmowy minutę po 8 w Vox FM, na voxfm.pl i na kanale Super Ring na YouTubie.
8: Wiadomości sportowe Vox FM.
7: Trzecia wygrana z rzędu Radomiaka w meczu 31. kolejki Ekstraklasy. Zespół z Radomia nie dał szans Lechii, z którą wygrał 3-1. Gospodarzy do wygranej poprowadził Abdul Tapsoba, który ustrzelił hat-tricka. Lechia nie dała rady nawiązać walki mimo gry w przewadze. Po tej kolejce jest tuż nad strefą spadkową. Radomiak awansował na 8 miejsce. W La Lidze Sevilla próbuje ratować się przed spadkiem. Klub wygrał wczoraj 1-0 z Realem Sociedad. Dzięki temu zespół opuścił strefę spadkową, ale nie może być pewne utrzymania. Stefan Horngacher wraca do polskich skoków. Austriacki szkoleniowiec będzie koordynatorem systemu szkolenia w reprezentacji skoczków narciarskich. W ostatnich latach pracował z niemiecką kadrą, a wcześniej przez 3 lata prowadził Polaków. Potknięcie Manchesteru City na finiszu Ligi Angielskiej. Jego piłkarze zremisowali z Evertonem 3-3. W tabeli City tracą 5 punktów do prowadzącego Arsenalu Londyn i mają mecz zaległy. Do rozegrania zostały 3 kolejki.
8: Pierwsza zmiana.
6: Rysiu, pytanie.
9: Co robi budzik, jak nie budzi?
6: 6098 6969. Poprosimy SMS-em.
10: Jasiana.

0: minut do godziny 8, a Rysiu nie śpi.
1: Co robi budzik, jak nie budzi?
2: Budzi podejrzenia.
0: Straszy dziki, bo budzik.
2: Śpi jak jego ofiary.
0: Nakręca się, korzysta z czasu dla siebie.
2: Jak nie budzi, to ma drzemkę.
0: No, jak każdy.
2: A jaka jest poprawna odpowiedź?
3: Suchary pana Ryśka.
1: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Co robi budzik, jak nie budzi? Dzwoni po znajomych. Pozdrawiam.
3: Suchary pana Ryśka.
4: Wszystkie Ryśki to porządne chłopy.

0: Ja nie wiem, za co ona się przebrała, ale była na Met Gali, czyli takiej największej, najbardziej prestiżowej imprezie w świecie mody i w świecie tych znanych. Oni wszyscy się wczoraj pojawili w Nowym Jorku, no i się przebierali. Ktoś się przebrał za posąg, Heidi Klum
1: się przebrała za posąg, Ariana moim zdaniem przebrała się za gniazdo, bo ona ma taki szal, ale taki stojący szal, tak jakby za dużo krochmalu nawaliła na ten szal.
0: Ja mam nadzieję, że tam jaskółek w Nowym Jorku nie ma, że one nie podrzuciły jej czegoś do tego gniazda. Pani Kim Kardashian to się za jakąś super bohaterkę chyba przebrała.
1: Nie, najlepszy jest strój, bardzo mi się spodobał, ale to jest chyba pani Kylie Jenner. Aha. Pani Kylie Jenner ubrana, tak, jest w taki, w takie body, które wygląda jak ciało.
0: Nie, body, no body to ciało. Jak to?
1: No, chodzi o to, że takie przylegające coś,
0: okay,
1: w kolorze cielistym, mhm, i pod tak, wygląda tak, jakby jej spadała sukienka, bo pod tu, gdzie powinny być majty, to ona ma taki, no takie spadające właśnie górę sukienki.
0: Dobra, porozmawialiśmy sobie o tym, w co się ubrali, ubrały te panie wszystkie i panowie to się pewnie w garnitury ubrali i wyglądali tak samo, ale mhm, ja się zastanawiam, po co to jest w ogóle organizowane?
1: No właśnie po to, żebyśmy mieli o czym gadać.
0: O tym, że ci najbogatsi ludzie spotykają się, tak, ubierają na sobie sukienki i garnitury za miliony dolarów. Mhm. I potem narzekają na biedę na świecie, tak?
1: Tak, dokładnie.
0: A, okej, dziękuję. Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. No, tylko chciałem się upewnić po prostu.
1: Tam, żeby przyjść, to trzeba było być zaakceptowanym, strój mieć zaakceptowany przez organizatorkę.
0: Myślisz, że mój dres by zaakceptowali?
1: Nie.
0: Dlaczego?

0: pod żadnym pozorem, ci, którzy jadą właśnie autem, nie słuchamy tej piosenki.
1: Dlaczego?
0: Znaczy, nie słuchamy się jej słów. No, proszę się nie bujać, tylko prosto jechać.
1: Ale bujać się można.
0: Że na fotelu?
1: Na fotelu możesz przód, tył, prawo, lewo. Samochodem nie bujajmy, to rzeczywiście.
0: No właśnie, bo to może być niebezpieczne, a bezpiecznie dojedźcie dziś do pracy, bardzo prosimy.
2: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
3: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
5: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
4: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanii i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
6: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brykomanii mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brykomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Reklama. Awantura i dramatyczny finał policyjnej interwencji. Wiadomości o 8. Zaczynamy od doniesień z poznańskich Jeżyc. Bon senioralny ma pomóc tym, którzy ukończyli 65. rok życia. Projektem zajmie się dziś Rada Ministrów. A za chwilę też poranna rozmowa w Vox FM. Zapraszają wróbel. Posłuchajcie.
9: Jest 8. To czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
8: I na początek wracamy do dramatycznej akcji służb na poznańskich Jeżycach. Późnym wieczorem na ulicy Mickiewicza policjanci reanimowali mężczyznę, wobec którego użyli wcześniej gazu pieprzowego. To pokłosie interwencji z innym mężczyzną. Ze szczegółami z Poznania Natalia Krystek. Natalia, powiedz, co dokładnie się stało?
10: Jak powiedział mi rzecznik Wielkopolskiej Komendy, interwencja policji i ratowników medycznych dotyczyła mężczyzny z rozciętym gardłem. Służby udzielały mu pomocy, kiedy na miejscu pojawił się postronny mężczyzna. Ten miał wdać się z policjantami w awanturę i uniemożliwiać pomoc rannemu. Funkcjonariusze użyli wobec niego gazu pieprzowego. Mężczyzna miał stracić przytomność, której nie udało się już przywrócić.
8: Policja na razie nie zdradza więcej szczegółów. Do sprawy będziemy wracać. O bonie senioralnym na dzisiejszej Radzie Ministrów. Ta zajmie się projektem pełnomocniczki rządu do spraw polityki senioralnej Marzeny Okły-Drewnowicz. Bon ma być dostępny dla każdego, kto ukończył 65. rok życia, jest obywatelem Polski, Unii Europejskiej, a jego średni miesięczny dochód nie przekracza 3410 zł. Bon będzie przyznawany na usługi doraźne, maksymalnie na 2 tygodnie. Chodzi m.in. o zaspokojenie potrzeb życia codziennego. Na zegarze już minuta po 8:00, z nami Jan Wróbel i jego gość. Dzień dobry.
11: Dzień dobry. A tym gościem jest Jan Śpiewak, doktor socjologii.
12: Doktor, dzień dobry, bardzo mi miło.
11: I autor książki, chciałem przybyć powieści, państwo. To jest książka analityczna. Serdecznie polecam, choć jakby powieść powstała.
12: Ale czyta się jak powieść.
11: Miejscami jak najbardziej. Tak. Wrócimy do niej dzisiaj, ale pierwsze pytanie jest takie, że Rzeczpospolita dzisiaj donosi, że prokurator Sławomir Solas z Gliwic jest jednym z najlepszych śledczych w kraju, znających się na kryptowalutach i miał prowadzić śledztwo w znanej sprawie Zonda Krypto, ale sam napisał, przecież ja brałem udział w szkoleniach, które robili założyciele Zonda Krypto i potem ich pracownicy, to tu raczej jest konflikt interesów i nie przejął tego śledztwa.
12: No to można powiedzieć, że dobrze to o nim świadczy, że ujawnił ten fakt oczywiście, ale słabo świadczy to o państwie polskim, że prokuratorzy szkolą się w tak szemranych instytucjach.
11: Ale może one nie były kiedyś szemrane?
12: No, zarzuty wobec pana Suszka pojawiły się bardzo wcześnie. Ja przypomnę, że TVN24, konkurencję tutaj będę promował, tak? No, zaczęło robić reportaż o panu Suszku już wiele, wiele lat temu, zanim pan Suszek zaginął, prawdopodobnie zamordowany. I tych zarzutów wobec Suszka i tej giełdy było bardzo wiele, tak? Znaczy związek między mafią paliwową, która wyłudzała VAT i prała pieniądze po prostu za pomocą kryptowalut, były potężne, tak? No i wszystko po prostu wskazuje na to, że ta giełda prawie od samego początku była po prostu wehikułem prania pieniędzy. Zresztą kryptowaluty służą do prania pieniędzy na ogromną skalę na całym świecie. Poniekąd zostały po to wymyślone. Początkowo kryptowaluty służyły przecież głównie temu, żeby kupować narkotyki, handlować bronią czy tego typu rzeczy. To nie było tak, że ta spółka była od początku czysta i od początku wszyscy myśleli, że...
11: Z 11 strony pomyślmy sobie tak. No jest państwo polskie, które chce dobrze, chce wyszkolić prokuratorów, żeby w nowej dziedzinie, o której nie było na studiach, nie tylko w Akademii Policyjnej, ale i w Akademii Ekonomicznej, no dowiedzieli się czegoś od ekspertów, czyli tych, którzy się tym zajmują. Jak uniknąć tego, by tak...
12: Nie wiem, panie redaktorze, jak uniknąć,
11: jak
12: ale...
11: pomóc państwu.
12: Ale wiem, że ta sprawa jest kolejną kompromitacją polskiej prokuratury i to nie pierwszą i nie pewnie nie ostatnią, tak? Znaczy mamy taki, można powiedzieć, że w Polsce jest takie święto, mamy taki obyczaj, mamy, że co dwa lata czy co rok musi wybuchać wielka afera gospodarcza. Jak nie ma wielkiej afery gospodarczej, to po prostu ci prokuratorzy są chorzy. Chyba, ja nie wiem, nie wiem, prawda? Mieliśmy sytuację, gigantyczną aferę, prawdopodobnie większą niż afera Zonda Krypto, który już nikt dzisiaj nie mówi, afera Hrejt, tak? Czyli upadł deweloper w Polsce. Jak deweloper może upaść w Polsce? Jak można upaść, tak? I ukraść 2 miliardy, czy ileś tam miliardów złotych. Czy my coś wiemy, gdzie się te podziały...
11: To było ukradzione, one po prostu są nie do odnalezienia. Aha. Od razu takie mocne słowa padają.
12: Tak samo jak pieniądze z Zonda Krypty są nie do odnalezienia, tak? Czyli państwo polskie nie działa. No te afery wybuchają z regularnością, po prostu można ustawiać szwajcarski zegarki co do tego, że wybuchnie w Polsce co rok, czy co dwa lata jakaś potężna afera.
11: Można też się założyć, że zostanie ona zapomniana.
12: I zostanie zapomniana. Państwo nie wyciągnie żadnych konsekwencji, nikt nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności, tysiące ludzi zostanie bez oszczędności, ewentualnie jak w przypadku skoków, to inni podatnicy zapłacą za tą aferę.
11: Krótki quiz. Chcemy starej konstytucji, czy chcemy nowej konstytucji? Myć starą, czy robić nową?
12: Na pewno nasza konstytucja nie byłaby dobrze pomyślana, tak? Państwo, które jest tak historycznie słabe i tak historycznie rozbite i historycznie, no po prostu tak długo nie było na mapach kraju, no nie może sobie pozwolić na to, że miała dwa ośrodki władzy, które ze sobą konkurują i tak naprawdę ich kompetencje są nie do końca zakreślone. Ale pójście w stronę ustroju prezydenckiego? Absolutnie nie.
11: Kontynuacja porannej rozmowy Radia Vox FM, na pewno równie barwna i szybka jak ta radiowa, już w internecie. Zapraszamy.
8: A możecie to sprawdzić na voxfm.pl i na kanale Super Ring na YouTubie.
9: Jest dobrze, ale nie tak dobrze, jak było wczoraj.
13: No przestań, a czemu tak mówisz?
9: Znaczy, jest. Bo widzę, ile będzie stopni dzisiaj maksymalnie w Gdańsku. 15.
13: Dobrze, ale maksymalnie w Polsce? 20?
9: 8, 9. Kraków dzisiaj chyba wygrywa tę prognozę pogody.
13: No to właśnie, mało ci. No ale jeszcze rzeczywiście łódź. Mogą się dzisiaj pojawić opady deszczu. Tak. I tego możemy się spodziewać, ale to wiadomo, jak jest gorąco, później musi popadać deszcz.
9: I burza?
13: No pewnie.
14: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
9: Nie no, o burzach nam nic nie wiadomo na ten moment.
13: Ale cieszmy się, bo jest prawie lato. Julia Kren.
9: Konrad Piwowarski.
13: Dzień dobry.

0: oddaj mi rower.
1: Jedę za 15 minut.
0: Ryszard, ty draniu.
1: Za 15 minut.
0: Oddaj rower. Ja się boję, bo mi stracisz. Jadę
1: długo.
0: Dawaj mi rower. Oddaj. Ryszard, oddaj. Oddaj rower. Oddaj. Nie za.
2: Oddał czy nie? Oddał. Mało... Rysiek, oddał.
3: Nie, nie dość, że nie oddał, to okazało się, że to nie był Rysiek, tylko 22-latka z Pomiechówka.
2: Ja kocham mistrzów zbrodni, bo oni tyle radości nam dostarczają. Naprawdę. Pani, no bardzo się pani spodobał rowerek dziecięcy, który stał w bloku, więc sobie go wzięła. 22-latka, przypomnijmy. Wzięła go sobie i tym oto rowerkiem postanowiła wrócić do domu.
3: Tak. To jak dzisiaj

0: Stanęli w drzwiach, a ona w szoku. No jak mnie państwo mogli znaleźć?
1: Drogie panie, jeżeli chcecie iść do fryzjera, to po prostu idźcie, a nie szukajcie takich wymówek.
2: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.

0: Islandzie narzekać!
1: Tak napisał do nas Szymon i wysłał zdjęcie z Islandii, całej ośnieżonej ulicy. Dobrze, już przestajemy. Jest u nas super. Zapraszamy cię, Szymon.
0: Będziemy chwalić teraz dzisiejszą młodzież.
1: Młodzież, bardzo pięknie powiedziane. Słuchajcie, dzisiaj wychodziłam do pracy, a na mojej klatce piękne ogłoszenie. Uwaga, czytam. Hej, jestem Mija, mam 10 lat i dopiero się tu wprowadziłam. Ten, kto chce się ze mną spotkać, we wtorek, 5 maja, to dzisiaj, o 19 na placu zabaw pod blokiem.
0: I tak, jak wysłałaś zdjęcie tego ogłoszenia, tam są jeszcze takie gwiazdki, widać, że to dziecko narysowało.
1: No jest też pismo takie.
0: Pismo, tak. I to pierwsza moja myśl, to jest kolejna wersja, ta para, która chce w twoim bloku kupić mieszkanie, a tak naprawdę to chce tam zrobić 18 innych mieszkań i później je odprzedać z zyskiem, tak? Ale, no, ale nie, no to nie wygląda, no bo tu nie no, masz...
1: Mija chyba jest prawdziwą osobą i chyba naprawdę chce o 19 dzisiaj na placu zabaw się spotkać.
0: I to jest moja druga myśl. Mhm. W takim wieku o godzinie 19 się spotykać?
1: Ale co?
0: No jak? No 19 to spać, dobranocka, i spać!
2: Pierwsza zmiana.
0: Jeszcze jedno. Czy wybierasz się na spotkanie?
1: No pewnie.

0: Była Islandia, to teraz czas na Norwegię.
1: Też zimowo w Bergen dostaliśmy zdjęcie śniegu, także cieszmy się, bo być może jeszcze śnieg w tym roku wróci, kto to wie.
0: 609-869-869, możecie dawać znać, jak tam u was poranek mija, czy jest chłodno, czy jest ciepło, czy deszczowo. Dajcie znać, jak to wszystko wygląda. No i przede wszystkim, czy się chciało wam dzisiaj wstawać?
1: No pewnie, ja jestem przekonana, że każdemu się chciało. Każdy wstał od razu z uśmiechem na twarzy, pomyślał sobie, cóż za piękny dzień. I jakoś tak od razu lepiej.
0: Wcale nie słychać, że kłamiesz. Wcale!
1: Ale ja nie kłamię. Ja po prostu mam marzenia.
2: Pierwsza zmiana. Pierwsza zmiana.
0: Bardzo dobrze, życzymy spełnienia marzeń w takim razie.
3: Reklama.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
6: Skoda. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 7,99 za kilogram, a do tego tylko z aplikacją Biedronka winogrona różowe na wagę 11,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kilogram na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chipsy Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
11: Już są Dni My Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
3: Reklama.
1: 8.30 to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
12: Na początek Warszawa i tragiczny finał policyjnej interwencji. Mundurowi pojawili się w budynku na Żoliborzu. Mężczyzna, który przebywał w jednym z mieszkań, próbował wyjść przez okno, spadł z trzeciego piętra. Mimo natychmiastowej reanimacji nie udało się go uratować. Policjantów do budynku wezwali pozostali lokatorzy, informowali o nieprzyjemnym zapachu, który miał się wydobywać z jednego z lokali. Gdy służby przyjechały na miejsce, mężczyzna otworzył okno, przerzucił linę i próbował zejść na ziemię. Chwilę później zmarł. Sprawą zajmuje się policja. Potężne uderzenie Straży Granicznej i Skarbówki w mafię tytoniową. 18 osób zatrzymanych. Przez ich działalność Skarb Państwa mógł stracić nawet 640 milionów złotych. Wszyscy zatrzymani są podejrzani o produkcję i handel nielegalnymi papierosami oraz posiadanie składników do wytwarzania narkotyków. Zatrzymani usłyszeli zarzuty przestępstw skarbowych. Do tematu będziemy jeszcze wracać. I jeszcze sport. Wieczorem poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Będzie to wygrane z pary Arsenal-Atletico. Kanonierzy w tej edycji Champions League są jedyną niepokonaną drużyną. W pierwszym meczu z zespołem z Madrytu padł remis 1-1. Początek rewanżu w Londynie o 21:00, a jutro rewanż w Monachium, gdzie Bayern podejmie PSG i spróbuje odrobić jednobramkową stratę z pierwszego pojedynku, kiedy przegrał 4-5.
3: Pierwsza zmiana.
2: Od rana z Vox FM.
1: 28 minut do godziny 9. Kto na 9, to spieszcie się.

0: Dyskretnie zapytam, dlaczego masz kask budowlany na głowie? Ten kask budowlany, który nie mieści ci się na głowę, więc wyglądasz jakbyś miał dwie głowy.
1: Jak to nie mieści mi się na głowie? Idealnie mi się mieści na głowie.
0: Naprawdę?
1: Tak, ze względów bezpieczeństwa.
0: A czujesz się zagrożony?
1: Tak.
0: A przeze mnie?
1: Tak.
0: Ojej, a dlaczego?
1: Bo chciałem zadać pytanie i się boję reakcji.
0: No.
1: Bo dzisiaj jest dzień bez makijażu.
0: Ten kask ci nie pomoże. Tak, słucham.
1: Dlaczego kobiety używają makijażu? To jest pytanie.
0: Bo lepiej się tak czujemy. Co ty liczyłeś na jakąś odpowiedź? Po prostu lepiej się tak czujemy. My wolimy się pomalować, bo po prostu chcemy się dobrze czuć. Mhm. No i co dalej?
1: 609-869-869 to jest pytanie do słuchaczy, nie do ciebie, bo...
0: Nie, słuchacze mają zakaz odpowiadania na to pytanie, to jest pytanie do słuchaczek.
1: Słuchajcie, ja będę czytał wasze SMS-y, mam kask na głowie, więc się niczego nie boję.
2: Pierwsza zmiana.

0: Obawiam się, że ten kask ci nie wystarczy. Proszę, mów. Zacząłeś temat, a słuchacze cię ostrzegają. Nie ciągnij tego, to jest grząski i śliski temat. Tak tego nie ogarniesz, to napisał Michał. Ale ty nadal chcesz. Proszę
1: ten temat
0: bardzo.
1: Jest bardzo poważny i mnie żywotnie interesuje. Dlaczego kobiety się malują, a faceci nie? No bo, dlaczego? Dlaczego? Przecież kobiety są i tak ładniejsze od facetów.
0: O, to ładnie powiedziałeś.
1: No, ale właśnie nie rozumiem tego. Ja to syna mówię, chcesz poznać prawdziwą twarz kobiety, to pierwsza randka na basenie.
0: No super, naprawdę, ha, ha, ha. Bo naturalne piękno czasem potrzebuje małej aktualizacji, dokładnie.
1: Kobiety noszą makijaż, bo nie każdy facet pije alkohol.
0: Nie no. Jak ja mogę wyrazić swój sprzeciw przez radio, nie używając słów, bo po prostu słów mi brak?
1: No dobrze, no to tutaj od Agnieszki w takim razie SMS może być. Kobieta ma łatwo, wstaje, namaluje twarz jaką chce i może iść, a jak facet wstanie, to ma twarz taką jaką ma.
0: No, ale to jest akurat prawda. Można sobie wybrać, czy chcesz róż sobie pomarańczowy dać, czy róż czerwony, czy róż pomarańczowy.
1: Przepraszam, a czy róż nie jest różowy z samej nazwy?
0: Nie.
2: Pierwsza zmiana.

0: Malowanie jest odporne na warunki atmosferyczne. To odnośnie make-upu. To akurat nieprawda, bo niestety jak pada, można się rozmazać. Ale bardzo mądre pytanie, znaczy mądre, ja sama na nie nie znam odpowiedzi. Po co nakładać puder matujący, żeby się nie błyszczeć, a potem na ten puder nałożyć rozświetlacz, żeby się błyszczeć?
1: To ja się pytam, po co? To ty powinnaś wiedzieć, ty takie rzeczy robisz.
0: No po to, żeby się błyszczeć.
1: No ale to jak gdyby nic nie nakładać, to i tak by się błyszczało chyba.
0: Ale wtedy wszystko, a tak rozświetlacz nakładasz, to się błyszczysz tam, gdzie chcesz.
1: 609-869-869. Po co się kobiety malują? To jest pytanie na dziś, bo dzisiaj dzień bez makijażu i odpowiadacie SMS-owo, a także telefonicznie.
2: Witam, Krzysiek z tej strony. Jeżeli chodzi o to, dlaczego kobiety się malują, to było tak, że Bóg stworzył Adama i Ewę, popatrzył na Adama, powiedział, ty to mi się udałeś. Po czym spojrzał na Ewę i powiedział, a ty to się będziesz musiała całe życie malować.
0: Oj, chyba się zaraz obrazimy ze słuchaczami. Czy, no, nieładnie.
1: A czy to oznacza, że Bóg woli facetów, że tak? Że to, nie wiem, dobra. Jest jeszcze propozycja SMS-owa, dlaczego kobiety się malują? Bo ukrywają się przed byłym.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
0: To jest siła makijażu, że można zmienić swój wygląd.
4: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci. Autoprojekt.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
5: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
4: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
6: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
8: To co, Angela? Idziemy na rower?
9: Ale mój stary już nie daje rady.
8: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
9: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
8: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
10: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Reklama.
12: Tragedia na Mazowszu. Samochód wjechał w drzewo, nie żyją dwie osoby. Potężne uderzenie w mafię tytoniową. Zatrzymano 18 osób. A za chwilę też maturalne zmagania z matematyką. Właśnie teraz rozpoczyna się egzamin z Królowej Nauk.
13: Jest godzina 9, to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
12: Tragiczny wypadek w Przasnyszu na Mazowszu, nie żyją dwie osoby. Droga krajowa nr 57 jest całkowicie zablokowana.
14: Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący pojazdem marki Audi A3 stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z drogi, a następnie uderzył w drzewo. W pojeździe podróżował dwóch mężczyzn. Niestety, w wyniku odniesionych obrażeń, obaj ponieśli śmierć na miejscu. W chwili obecnej droga jest całkowicie zablokowana. Wyznaczone są objazdy.
12: Mówiła Ilona Cichocka z policji w Przasnyszu. Służby badają, jak doszło do wypadku, ustalają też tożsamość ofiar. Wyznaczony został objazd drogami lokalnymi. Straż Graniczna i Skarbówka rozbiły mafię tytoniową. Zatrzymano 18 osób. Przez ich działalność Skarb Państwa mógł stracić nawet 640 milionów złotych. Jak ustalił nasz reporter, mundurowi jednocześnie weszli do 40 lokalizacji w całej Polsce. Z nami Jakub Krzyżak. Kubo, co służby znalazły na miejscu?
15: Pieniądze, luksusowe samochody, ale przede wszystkim działającą nielegalną fabrykę papierosów. Tam zabezpieczono ponad 13 milionów sztuk wyrobów tytoniowych o wartości przekraczającej 12 milionów złotych. Oprócz tego sprzęt i około 2 kg składników do wytwarzania narkotyków. Grupa działała od lipca 2022 roku. W tym czasie wprowadziła na rynek około 485 milionów sztuk papierosów bez akcyzy.
16: Tym samym spowodowała straty Skarbu Państwa sięgające 640 milionów złotych.
15: Mówi mi major Anna Sobieska-Tekień z Komendy Głównej Straży Granicznej. Zatrzymani usłyszeli już zarzuty, m.in. działania w zorganizowanej grupie przestępczej. Grozi im nawet do 8 lat więzienia.
12: Jakub Krzyżak. Dziękujemy. Czas na Królową Nauk. Właśnie teraz rozpoczyna się egzamin maturalny z matematyki. Test obowiązkowy i na poziomie podstawowym. Przed jednym z liceów w Bełchatowie jest nasz reporter Rafał Różycki. Rafale, w jakich nastrojach maturzyści przystępują do egzaminu?
17: Właśnie zamknęły się drzwi do sal. Przed chwilą biały tłum maturzystów zniknął w korytarzach. Jedni gorączkowo sprawdzali wzory, inni postawili na całkowity spokój.
18: Wiem, że wszystko będzie zaliczone, więc to jest najważniejsze.
19: Trzeba być pozytywnie nastawionym.
18: Będzie dobrze.
17: Teraz pod szkołą zapadła charakterystyczna cisza przed zdającymi 180 minut walki z funkcjami i geometrią.
12: Z kolei po południu przeprowadzone zostaną egzaminy pisemne z języka kaszubskiego, łemkowskiego oraz z łacińskiego i kultury antycznej. Blisko 300 komisji oszacuje straty w sadach i gospodarstwach na Mazowszu, wszystko po ubiegłotygodniowych przymrozkach. Niskie temperatury wyrządziły szkody m.in. w regionie grójeckim.
14: Według przekazanych informacji zgłoszono już co najmniej 413 gospodarstw poszkodowanych, a ta liczba może jeszcze wzrosnąć. Skala strat będzie oceniana indywidualnie przez komisje w terenie, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.
12: Mówiła rzeczniczka wojewody Luiza Jurgiel-Żyła. Komisje szacują szkody w ciągu 2 miesięcy od zgłoszenia. To gratka nie tylko dla filatelistów. W czwartek do obiegu trafi znaczek pocztowy upamiętniający setną rocznicę nadania Gdyni praw miejskich. Jego projekt inspirowany jest plakatem jubileuszowym i ukazuje dynamiczny rozwój miasta, przekonuje Sławomir Kondracki z Poczty Polskiej.
11: Motyw znaczka został oparty na plakacie jubileuszowym. Ten arkusz składający się z 8 znaczków z przywieszką pełni funkcję narracyjną, a elementy graficzne, te dodatkowe, które się pojawiają, porządkują kompozycję i wzmacniają przekaz, podkreślając tożsamość miasta Gdyni, miasta otwartego na morze, otwartego na świat.
12: Specjalny znaczek wydany zostanie w nakładzie 76 tysięcy sztuk, a Gdynia swój jubileusz będzie świętować przez cały rok.
20: A ja bym chciała nadać też Gdyni order najchłodniejszego miasta w Polsce. Dzisiaj no tak, gratuluję.
13: Dzisiaj Trójmiasto będzie najchłodniejsze, maksymalnie 15 stopni tam. Jeżeli chodzi o resztę kraju, to nawet 29 dzisiaj. Kraków wygrywa prognozę pogody. Tam najcieplej.
20: Ale będzie popadało. Wiadomo, jak jest gorąco, to zaraz później musi popadać i po południu może kropnąć. W całej Polsce można się tego deszczu spodziewać. Julia Chren.
13: Konrad Piwowarski.
20: Dzień dobry.
13: I pytamy się, dlaczego kobiety się malują?
20: Znaczy, ty się pytasz, ja nie.
13: 609 8 6 9 8 6 9.

0: proszę mów, a nie tak cicho siedzisz. Teraz, teraz się tłumacz.
1: Się trochę bardziej boję, niż się bałem jeszcze przed chwilą, bo sporo SMS-ów i telefonów przeleciało.
0: I ty zamierzasz je, rozumiem, przeczytać, tak?
1: Tak. Tak.
0: Bo ja powiedziałam głośno i otwarcie, że ja nie będę się wypowiadać w tym temacie.
1: A ten temat to dlaczego kobiety się malują?
0: No więc... Ale SMS-a od Kasi zacytuję. To nieprawda, że wszystkie kobiety się malują, ja się nie maluję, bo wolę być naturalnie brzydka niż sztucznie piękna.
1: Bardzo ładne. Kobiety się malują, bo chcą zamaskować swoje pryszcze i zmarszczki na twarzy.
0: Ale chciałam tylko powiedzieć, że faceci też mają pryszcze i zmarszczki. I
1: ale jesteśmy naturalni. Naturalnie brzydcy.
0: A co to za argument?
1: Ja chciałbym tylko zaznaczyć, że Joker też malował twarz. Przypadek?
0: No przestańcie, naprawdę, przestańcie, bo po prostu jesteśmy w konflikcie. Jutro będą kwiatki musiały być grane.
1: Dlaczego kobiety się malują? Nie taki diabeł straszny, jak go pomalują.
2: Pierwsza zmiana.
1: Jak dobrze,

0: Damn.
1: Pozdrawiamy wszystkich, którzy aktualnie na siłowni, bo to taki numer idealny na bieżnię.
2: Czy ty uważasz, że ktoś nas teraz słucha na siłowni o godzinie 9:24? Ktoś jest na siłowni?
1: Możliwe, że tak.
2: To ja bardzo chciałam powiedzieć, że szanuję naprawdę to. Jesteście super, jeżeli aktualnie jesteście na siłowni, ale w sumie po co iść na siłownię, jeżeli jest taka piękna pogoda, można wyciągnąć rower, można pójść pobiegać, pójść na spacer. To jest lepszy sposób na spędzanie czasu.
1: To jest dobry sposób. Dobry sposób jest też pisać do i dzwonić do Radia Vox FM.
2: Tak, próbuję uniknąć tematu, dlaczego kobiety muszą się malować.
1: To posłuchajcie tego.
3: A propos tego malowania się, no kobiety niestety mają taką tendencję, że lubią ukrywać faktyczny stan rzeczy.
2: Ojojoj.
3: Ja tylko przypomnę, artykuł 197 kodeksu karnego, kto oszustwem lub podstępem doprowadza do obcowania płciowego i podlega karze pozbawienia wolności do lat 7.
1: I co, głupio się teraz?
2: Bardzo. Słuchacz jest tak poważny, że naprawdę aż się przestraszyłam.
1: Kolejny telefon.
4: Kobiety się nie malują. To są barwy wojenne, bo one wiedzą, że prędzej czy później nadejdzie wojna.
2: No i nadejdzie, a przez kogo? No na pewno nie przez nas.
1: Jest też jeden SMS, który uważam, że jest bardzo dobrą odpowiedzią.
2: Czy ja mam zatkać uszy, żeby się nie denerwować?
1: Kobiety się malują, żeby odwrócić uwagę od piersi.
5: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
1: Jak człowiek pomyśli o tym, to rzeczywiście.
2: Ja się załamię.

0: Listen to me. Klaudia, dzisiaj też cicho.
1: Dobrze.
0: Bo dzisiaj też piszą.
1: Tak, stan na wtorek, na 5 maja, na 26 minut przed godziną 10.
0: Nie przeszkadzajcie maturzystom.
1: Maturzyści piszą maturę z matmy.
0: Trzymajcie kciuki, bo tam ojej ciu.
1: Do tego jest ciepło bardzo, ponad 20 stopni już w większości w miastach Polski.
0: I ile? Naprawdę?
1: Ponad 20.
0: Poczekaj, bo ja jechałem, to było 19.
1: No to teraz no, już mogło
0: to już
1: tam
0: może
1: troszeczkę
0: być 20 w sumie, no tak.
1: Drygnąć.
0: Piękny dzień przed nami. Klaudia
1: Piękny.
0: Wasiluk.
1: Jarek Sikora, dzień dobry. Dzisiaj mamy 5 maja, więc no. To będzie dzień na piątkę. Jak nie?
0: Ładnie powiedziałaś. No, z matury.
1: Do tego wszystkim życzymy. Arek Sikora.
0: Klaudia Wasiluk.
1: Dzień dobry.
0: Maturzyści, bądźcie dzielni.
2: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
2: Skoda.
3: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
4: Od poniedziałku do środy wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Reklama.

0: Thomas Gray i Rumors, a jeżeli chodzi o Rumors, to tutaj Klaudia jest mistrzynią.
1: Ploteczek?
0: No!
1: Mogę ci powiedzieć, coś, co cię naprawdę zaskoczy.
0: Tak?
1: Trzy stopnie, śnieg i jeszcze do tego ostrzeżenie żółte przed śniegiem.
0: Ale to
1: wrowanie mi teraz na przykład.
0: No to tak, myślałem, że to na pewno nie u nas.
1: Nie.
0: U nas już wiosna, właściwie to lato pełną gębą za moment,
1: właśnie.
0: Bo burze w prognozach synoptyków, no ale więcej o pogodzie powiemy po wiadomościach o 10:00. Do 10:00 jeszcze trochę czasu, jeszcze zagramy wam ładnie.
1: No, teraz to rozpalimy wszystkie sery ducha. Prawie że jak Pawelczyk.
0: Mogę już cyknąć? Proszę,
1: tak,
0: cykam. Miłość.
1: Brzmisz jak pan z radia.
0: Dziękuję, dziękuję. Jakoś tak może to by pasowało, wiesz, do tego, czym się w życiu zajmuję.
1: Ty, dobrze trafiłeś.
0: Miłość gorąca jak ogień
1: teraz. Również dobrze, że jesteście. 13:50. Gramy.
0: W rytmie hitów.

0: Zerknijmy na zegarki. 10 za moment.
1: Tak, zbliża się wielkimi krokami, a punktualnie o 10 zapraszamy na wiadomości Vox FM. Garść wieści z kraju, ze świata.
0: Zaprezentuje Marta Kiermasz. Później pogoda, no i zagramy w rytmie hitów. Po 10 również Alice DJ, Uncle Funkle, Freaky Boys na horyzoncie.
2: Vox FM. Autopromocja. Vox Alert.
3: Vox Alert.
2: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
3: Vox Alert.
2: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
7: Lidl, to się opłaca.
8: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
9: Może poinformować po prostu.
10: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
11: No w sumie.
12: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Reklama.
14: Tragiczny finał policyjnej interwencji w Warszawie. Mężczyzna wypadł z okna. Polacy czują się dobrze, płyną wycieczkowcem, na którym wykryto niebezpiecznego wirusa. Aktywnie i ekologicznie ruszył kolejny rowerowy maj.
0: A my ruszamy z serwisem informacyjnym o godzinie 10 na wiadomości Radia Vox FM. Zaprasza już teraz Marta Kiermasz. Słuchamy uważnie.
14: Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności dramatu. To na warszawskim Żoliborzu. Jak wiecie z Vox FM, w trakcie policyjnej interwencji zginął mężczyzna. W jego mieszkaniu znaleziono zwłoki. Mundurowi przyjechali na miejsce po tym, jak dostali zgłoszenie od innych lokatorów w sprawie nieprzyjemnego zapachu.
15: Nikt nie odpowiadał na pukanie do drzwi, więc wezwano straż pożarną z wysięgnikiem. I w trakcie wjazdu wysięgnikiem na wysokość trzeciego piętra z innego okna, znajdującego się po drugiej stronie mieszkania, wyskoczył mężczyzna. Policjanci, jak byli na wysokości, to usłyszeli hałas. Jak weszli do mieszkania, to no, wyjrzeli przez to drugie okno i wtedy zauważyli, że leży tam mężczyzna.
14: Mówiła Elwira Kozłowska z Komendy Miejskiej Policji na Żoliborzu. 68-latek mimo reanimacji zmarł. Jak nieoficjalnie ustaliliśmy, mężczyzna celowo wyskoczył przez okno, nie próbował uciekać.
15: W mieszkaniu ujawnili zwłoki znajdujące się w stanie znacznego rozkładu oraz list.
14: Wiele wskazuje na tak zwane rozszerzone samobójstwo. Przenoszony przez gryzoni wirus na pokładzie wycieczkowca są tam też Polacy. Czują się dobrze, przekazał MSZ. To po tym, jak Światowa Organizacja Zdrowia przekazała informację o śmierci 3 pasażerów statku. To wycieczkowiec płynący z Argentyny na Wyspy Zielonego Przylądka. Najnowsze informacje w tej sprawie ma Michał Rawa.
16: Za śmierć tych osób prawdopodobnie odpowiada hantawirus. Można się nim zarazić przez kontakt z odchodami, moczem lub śliną gryzoni. WHO przekazało, że potwierdzono jeden przypadek zakażenia. U 5 osób stwierdzono podejrzenie zachorowania. Jedna z zakażonych osób przebywa na szpitalnym oddziale intensywnej terapii w Republice Południowej Afryki. Rzecznik polskiego MSZ-u Maciej Wewiór potwierdził, że na statku byli Polacy, ale nie zgłaszali potrzeby wsparcia medycznego ani konsularnego.
14: Według informacji Sky News, które powołuje się na resort zdrowia RPA, pierwszą zakażoną osobą był 70-latek, który zmarł na pokładzie statku. Później zachorowała też jego żona, zmarła w szpitalu. W pierwszej kolejności rozważyć reset w zakresie Trybunału Konstytucyjnego. Ta instytucja straciła autorytet, ocenia w rozmowie z naszym dziennikarzem dr Antoni Rost z Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego. Chodzi o plany głowy państwa i powołane przez Karola Nawrockiego gremium, które ma opracować projekty zmian w ustawie zasadniczej. O szczegóły dopytywał Mateusz Chłystun. Mateuszu, opowiedz, jakie jeszcze zmiany w Konstytucji są według twojego rozmówcy potrzebne?
17: Jedną z najważniejszych zmian, jakie rozważa dr Antoni Rost, jest likwidacja powszechnych wyborów prezydenckich.
18: Bo prezydent jest w naszym
11: naszym systemie reprezentantem państwa, a nie narodu.
17: Według mojego rozmówcy referendum w tej sprawie nie jest jednak dobrym pomysłem.
11: Jeżeli miałoby to być pytanie w rodzaju, czy jesteś za systemem prezydenckim, semiprezydenckim czy parlamentarno-gabinetowym, to znakomita większość obywateli nie ma pojęcia, czym się poszczególne systemy charakteryzują.
17: Doktor Antoni Rost jest także sceptyczny, jeśli chodzi o skład powołany niedawno przy prezydencie Rady. Jego zdaniem to grono jest zbyt mało różnorodne poglądowo.
11: Trudno tutaj mówić o stworzeniu projektu, który mógłby być akceptowany przez większość sił politycznych.
17: Usłyszałem od wykładowcy Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza.
14: A projekt nowej konstytucji zostanie przedstawiony do końca 2030 roku. Dwa kółka i na lekcję ruszył kolejny rowerowy maj, który promuje aktywny i ekologiczny sposób docierania do szkół i przedszkoli. Przez najbliższe tygodnie dzieci za wybieranie rowerów, hulajnóg, rolek czy deskorolek w drodze do placówek będą zdobywać nagrody.
18: Zasady udziału są proste. Każdy uczestnik, który dotrze w sposób właśnie aktywny do swojej placówki edukacyjnej, otrzymuje do indywidualnego dzienniczka naklejkę, jak również naklejkę do plakatu klasowego i tym samym zbiera punkty dla siebie indywidualnie i dla swojej klasy.
14: Tłumaczy Paulina Chełmińska z Gdańskiego Magistratu. W nagrodę wyjścia do kina i teatru, warsztaty oraz zajęcia sportowe. Akcja potrwa do 29 maja.
1: Pogoda sprzyja takim rowerowym wycieczkom. Dzisiaj prognozę pogody wygrywa Kraków. 28 stopni, brawo.
0: Ale ja widzę tam jakieś deszcze, słuchaj, na północy kraju.
1: Ale to też dobrze. Trochę popada, podleje, oczyści atmosferę.
0: Bo jedziesz rowerem i nie wiadomo, czy się spociłeś, czy zmokłeś od deszczu. No i teraz niech się zastanawiają. No pewnie, że tak. Biometr naprawdę bardzo dobry. Tak teraz zerknąłem.
1: No,
0: super
1: jak
0: jest.
1: Ma być, słuchaj, taka pogoda. Pięknie. No.
0: Poza tym jesteśmy po majóweczce. No. W domu spokój, bo maturzyści piszą matury, nie?
1: Korzystać.
0: Wszyscy są szczęśliwi. 4,5 minuty po 10. Wtorek, wtoreczek, wtoruniu w kalendarzu. Od nas dzień dobry. Klaudia Wasiluk.
1: Arek Sikora, dzień dobry również.
0: Dzień
1: i
0: dobry.
1: Marta Kiermasz, która wraca za godzinę.
14: A zapraszam
0: na kolejne wiadomości Radia Vox FM.
1: A teraz ładnie zagramy. Alice DJ?
0: W tak zwanym międzyczasie chciałem powiedzieć.
1: W tak zwanym międzyczasie, dokładnie. To gramy.
0: Gramy.
1: Tak.
0: No, to już.
1: No.
0: Proszę bardzo.
1: Dzięki.

0: Tak się umówiliśmy z Klaudią, że nie przeszkadzamy dzisiaj maturzystom.
1: To po cichutku pomagamy. Mówimy. Dokładnie.
0: Ale wiesz, bo nawet jeżeli nie słuchają maturzyści, no to fale radiowe i tak falują, nie? Mm-hmm. I rezonują i idą i może
1: i to
0: pomogą.
1: Działa. I to działa. To może jakoś wspomoże. A mówimy o maturzystach, bo trwa cały czas matura z matematyki. Mamy 18 minut po godzinie 10.
0: Dajecie tam, łobuzy, lecicie.
1: Dokładnie, tak. Wiecie, kto jeszcze pisze maturę?
0: Kto pisze?
1: Oskar Pietuszewski.
0: Sportu ten...
1: i reprezentacji Polski.
0: Ten piłkarz, ten młody.
1: Ten 18-letni. Znaczy, 18 lat tutaj doczytałam, skończy 20
0: maja. 17-letni, no bo to tak, właśnie.
1: Tak.
0: No to już niebawem będzie świętował urodziny.
1: Wczoraj pisał maturę z polskiego i powiedział, matura raczej poszła mi pozytywnie, trafił mi się fajny temat.
0: Okej. No, znając życie, to po prostu nas strzelał. A teraz my strzelimy hitem.
1: Oj, to jaki...
0: Wilki Urkę.
1: Robert Gawliński na czele, super numer. A za moment Save Me Tonight od J-Lo i Davida Getty. 19 minut po 10.
0: Tu Vox FM, tu gramy w rytmie hitów.

0: On the Dust. I Harris.
1: Harris. Zokaria.
0: Miejsce drugie ostatniego notowania Best Listy.
1: Bardzo dobry numer.
0: Właśnie. I bardzo dobry wynik. Czy w przyszły piątek ten wynik będzie jeszcze lepszy?
1: W najbliższy piątek. No to ten piątek, co już będzie, to już ten piątek.
0: To już
1: ten piątek.
0: Jak mamy dzisiaj wtorek.
1: To ten piątek, to co najbliższy.
0: Jutro środa, pojutrze czwartek, a po pojutrze piątek.
1: Wytłumaczyliśmy wam właśnie
0: matematyka, poziom matura.
1: Ekspert.
0: To właśnie, no. Vox.fm.pl, zakładka Best Lista. A propos matematyki, no to tam plusy i minusy w zakładce Best Lista. Klikajcie, symbole dobrze wam znane.
1: A potem słuchajcie, tak. Po 17 w piątek Best Listy w wydaniu Krzyśka Skrzypkowskiego. A propos cyferek i numerków, to jeszcze chcieliśmy jedną rzecz powiedzieć.
0: Co chcieliśmy?
1: Że Skolim zarobi 15 razy więcej niż Maryla.
0: Na Sylwestrze.
1: Ja tutaj sprawdzam w dzisiejszym Super Ekspresie. Są takie kalkulacje. Trwa matura z matmy, więc też przy okazji
0: policzymy.
1: Skoro Maryla zarobi w rok 3 miliony nawet, a Skolim zarobi w rok nawet 37 milionów, to ile razy więcej zarobi Skolim?
0: No 15, powiedziałaś.
1: Ale wiesz,
0: czego to wynika? To są koszty prowadzenia działalności gospodarczej.
1: Można by było powiedzieć tak.
0: Tak, bo Maryla ma przecież zamrażalnik i ile to prądu musi ciągnąć, a to nie są tanie rzeczy.
1: Myślę, że zdaliśmy. Na piątkę z plusem.
0: Tam w procentach się liczy, wiesz, te wyniki z matmy.
1: No to przelicz sobie.
0: 40 wystarczy, żeby zdać. Od 30 się zdaje.
1: Ale ja na piątkę zdałam.
0: Dobra, poczekaj, bo tu trzeba pieniądze zarabiać.
1: Tak.
2: Reklama. Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry, i odkryj sekrety królowej ringu.
3: Reklama.

0: marzenie. Takie niekończące się lato.
1: No, to no, prawda.
0: Tak, ale niestety,
1: jak potem popada, potem ochłodzi, to też jest dobrze. Niech że będzie równowaga zachowana.
2: Zatęsknisz,
1: tak,
2: zatęsknisz i bardziej docenisz.
1: Oczywiście,
2: właśnie,
1: tak to działa.
2: Właśnie to jest podstawa wszechświata.
1: Po to uważam też robią coś takiego jak urlop, żeby robię, zatęsknić tak, i żeby wrócić. I na przykład w tym temacie Darek pod 6098698689 pisze: witam. Darek. Dlaczego doktor o specjalizacji miłość ma wolne?
2: Darek tęskni za doktorem miłość? Darek może ma problem.
1: Darek, jak masz problem, no, to może i doktor miłość jest na urlopie właśnie po to, żeby zatęsknić za swoją robotą.
2: No właśnie.
1: Ale myślę, że jest czas na to, żeby do niego napisać.
2: Można. On pomimo tego, że na urlopie
1: trzyma serce na pulsie.
2: Za granicą, gdzie gorsza jest pogoda niż u nas.
1: I wcale ci się to nie podoba bardziej.
2: No właśnie. Wróci i będzie rozwiązywał wasze problemy miłosne na voxfm.pl. Cały czas możecie się zgłaszać do programu Kochaj albo Rzucaj.
1: Przy okazji przypominamy, tak jest. 13 do 11. Teraz bardzo ładnie zagramy.
2: A proszę,
1: zobacz.
2: Proszę bardzo. Uno do stres.
1: Ja myślę, że
2: raz,
1: to jest,
2: dwa, trzy,
1: że to jest dobry hit. I myślę, że to może być jeszcze lepszy hit. Zresztą przy okazji voxfm.pl tam nie tylko możecie się zgłosić do Pawelca, ale też zagłosować przy okazji na swoje ulubione numery w zakładce Bestlista.
2: Pani czasem oddycha, bo tak długo pani
1: czasem
2: mówi bez brania
1: oddycha. No to daj oddechu, tak. Klubową gramy. Uno do stres.

0: Ajko!
1: I już mamy o 11 wiadomości w OXFM, a ta 11 za moment, więc koniecznie robimy głośniej za moment i słuchamy uważnie tego, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Dokładnie tak, po 11 również, no, zagramy w rytmie hitów przecież.
1: No, Ava Max, to Ava taki Max. Hit jeszcze, Amadeus z letnim wiatrem czeka.
0: No właśnie, bądźcie i my.
2: Reklama.
3: Castorama.
4: Teoria
2: i praktyka.
4: I po majówce to co dobre szybko się kończy.
2: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2% 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
8: Teraz w grupie PSB i PSB Profi znajdziesz drzwi i okna marki Polskone, które zachwycają jakością i stylem.
7: Z PSB zawsze się da.
9: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
2: Reklama.
10: Zwarcie instalacji to prawdopodobna przyczyna zadymienia w łódzkim szpitalu. Od tego zaczynamy. 180 tysięcy papierosów z białoruską akcyzą znajdowały się w balonach przemytniczych w Małopolsce. W Piotrkowie Trybunalskim chcą walczyć z wandalizmem. Posłuchajcie jak.
0: A więc słuchamy wiadomości radia Vox FM punktualnie o 11, które do studia przynosi Marta Kiermasz.
10: Zwarcie instalacji wentylatorowni to prawdopodobna przyczyna zadymienia w szpitalu Matki Polki w Łodzi. Ewakuowano noworodki i dzieciom nic się nie stało. Dwie osoby z personelu miały zawroty głowy i potrzebowały pomocy lekarza, mówi Łukasz Górczyński z Miejskiej Straży Pożarnej w Łodzi.
11: W związku z tym, że zadymienie pojawiło się na drugim piętrze, była konieczność przeniesienia 16 noworodków z tego oddziału na inne kondygnacje. Kolejnych 11, które pozostawały na tym oddziale, nie wymagało ewakuacji.
10: Po sprawdzeniu powietrza maluchy wróciły już na swoje sale. Na miejscu pracowało ponad 30 strażaków. Balony przemytnicze w Małopolsce. 180 tysięcy papierosów z białoruską akcyzą zabezpieczyli funkcjonariusze Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Iwkowej w powiecie brzeskim. Kontrabanda została przemycona do Polski przy użyciu balonów, zaznacza Robert Szewczyk z Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie.
12: Do transportu wykorzystywano 3 połączone balony, do których przymocowano 6 paczek zawierających wyroby tytoniowe. Przeprowadzone oględziny potwierdziły, że zabezpieczone papierosy różnych marek posiadały białoruskie znaki akcyzy. Wśród nich były również papierosy mentolowe. Łącznie zatrzymano 180 tysięcy sztuk papierosów z białoruską akcyzą. W ładunku tym ujawniono również nadajniki GPS, co wskazuje na zorganizowany charakter operacji.
10: W sprowadzeniu ładunków na ziemię pomogli strażacy. Zabezpieczony towar trafił do magazynu Izby Administracji Skarbowej w Krakowie. Region Płocki zmaga się z dramatyczną sytuacją hydrologiczną. Od grudnia 2025 roku jest tam głęboka susza opadowa, a deficyt wody w glebie staje się coraz bardziej dotkliwy. Sytuacja jest na tyle poważna, że władze gminy Bielsk apelują o ograniczenie korzystania z wody.
13: Ogólny problem wody, braku wody. Dlatego poprosiliśmy mieszkańców, żeby przestali podlewać ogródki, żeby nie wykorzystywali wody do zupełnie innych celów. Ta susza powoduje to, że właśnie ludzie nie zwracają uwagi, tej wody zaczyna brakować.
10: Powiedział nam wójt Józef Jerzy Rozkosz. Susza hydrologiczna najbardziej dotkliwa jest na Mazowszu oraz w zachodniej części kraju. Już ponad 30 milionów złotych długu mają wobec transportu zbiorowego Małopolscy podróżni. Chodzi m.in. o brak biletu czy niepłacenie tzw. opłat dodatkowych. A wielu z nich to osoby bezdomne, mówi Sebastian Kowal z Krakowskiego Zarządu Transportu Publicznego.
14: Tak, zgodnie tutaj z wszystkimi obowiązkami będziemy dalej utrzymywać, że są to osoby, które no, powinny swoje zadłużenie spłacać. No niemniej doskonale wiemy, że najprawdopodobniej nigdy tego nie zrobią.
10: Rekordzista zadłużył się na ponad 130 tysięcy złotych. Przypomnę, że za brak biletu w Krakowie Polskim MPK grozi kara w wysokości 200 zł. Jeśli będziemy zwlekali z zapłatą, kwota wzrośnie do 400 zł. Sport i historia. Zamiast wulgaryzmów i zbitych szyb w Piotrkowie Trybunalskim pojawił się nietypowy pomysł na walkę z wandalizmem na przystankach autobusowych. Na wiatach miałyby się pojawić mini-murale ze znanymi postaciami z Piotrkowa, m.in. tenisistą Kamilem Majchrzakiem.
3: Projekt zakłada zaangażowanie lokalnych artystów z Piotrkowa, m.in. ze szkół.
10: Mówi pomysłodawca akcji Filip Derewenda. Teraz piłeczka jest po stronie miasta.
0: No i co tam na tych termometrach widać? No
1: maksymalnie od 14 stopni na północy, tak około 20 na zachodzie, do maksymalnie, słuchajcie, 28 na południowym wschodzie. Chłodniej tylko nad morzem od 10 do 12, wiatr słaby, umiarkowany, na południu okresami porywisty, na obszarach podgórskich, w Karpatach miejscami dość silny. Czy jeszcze chcesz wiedzieć?
0: Nie, pięknie to powiedziałaś. W nocy, tak jak patrzę, 7 stopni w najzimniejszych miejscach w kraju, to też jest sporo.
1: I popada, do tego popada.
0: Jutro deszczowo praktycznie w całym kraju. Wszędzie. Patrzę, deszcze, burze.
1: Dobrze. Ojej.
0: Dobrze, niech popada.
1: To będzie letni i wiosenny deszcz. Na horyzoncie jeszcze letni wiatr, to do Amadeo, ale wcześniej Ava Max i Sweet Bicycle w Vox FM na 4 minuty po 11.
0: Tak wam zagramy, a ja jeszcze tak przeklikałem sobie przyszły tydzień.
1: No co?
0: Poniedziałek 27 stopni.
1: Pięknie.
0: Najzimniej 21, także...
1: To mi się podoba.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
0: To my będzie powiemy, tak, co?
1: Naprawdę dzień dobry chciałam
0: powiedzieć.
1: Dzień
0: dobry. Tak. Klaudia Wasiłek.
1: Jarek Sikora, dzień dobry. Oh, so-

0: dwa kolory.
1: Dwa.
0: Matma się skończyła już.
1: Już?
0: Do dwóch może... No tak, no 16 po 11 to myślę, że już raczej powychodzili z tych sal.
1: Ale
0: tak
1: jeszcze mają czas chyba. Ile się
0: A nie
1: pisze?
0: Dwie godziny przypadkiem? Tak,
1: na Polski były 4 godziny.
0: 4 godziny były na Polski?
1: To na matmę też myślę coś około
0: tego. To musimy to sprawdzić, ale na pewno sprawdziliśmy to, żeby nie wnosić telefonów absolutnie na salę egzaminacyjną. Słuchajcie, kilkanaście osób w całym kraju ma unieważniony wczorajszy egzamin z polskiego. Bo przez gapiostwo na przykład.
1: Wzięli telefon.
0: Wiesz, jakie to przyzwyczajenie jeszcze w tym stresie całym. Pakujesz do kieszeni, do torebki, coś tam. No co?
1: Ale to w ogóle nawet wyłączone nie można mieć?
0: Nie można, absolutnie.
1: Uważajcie, jak macie, to chowajcie gdzieś tam w gacie, głębiej, żeby nikt nie znalazł.
0: Nie, absolutnie nie chowajcie, nie zabierajcie tego absolutnie pod żadnym pozorem.
1: Ale jak już zabrali, to niech chowają, wiesz.
0: Niech wywalają, zostawiają przed salą,
1: albo
0: nie
1: najlepiej.
0: Noszą.
1: A jak już weszli na salę, no to tam gdzieś, nie?
0: No, a tak, dobra. O tej maturze mówimy cały czas, no bo wiecie, one trwają. Wczoraj Polski, dzisiaj matma.
1: A wiesz, ile lat ma najstarszy maturzysta w Polsce?
0: Obstawiam 80.
1: O, 87. Józef Perugę, jak czytam, po raz kolejny, po raz trzeci podszedł do egzaminu dojrzałości. Powiedział, jak mu poszło z języka polskiego. Cytuję, mam nadzieję, że tym razem się uda.
0: Trzymamy kciuki bardzo mocno.
1: Panie Józef, jak pan nie wniósł telefonu, to jest duża szansa.

0: To już można gadać, proszę
1: tam
0: bardzo.
1: Tam jest niby bla, bla, bla.
0: Bla, bla, bla. No, to maturzyści bla, bla, bla pisali na tym, na maturze wczoraj z polskiego.
1: A kto nie pisał bla, bla, bla?
0: No właśnie.
1: Też pisałeś bla, bla, bla.
0: Też napisałem bla, bla, bla.
1: Przecież tam się wleje wodę, a potem...
0: Ale pykło.
1: No oczywiście.
0: Czasami wystarczy właśnie polać wody troszeczkę i ten...
1: Ale... Woda generalnie jest mega zdrowa.
0: Jest zdrowa. To właśnie...
1: Ja dzisiaj przyszłam,
0: ile ty dzisiaj masz wypić? 3
1: mam
0: litry?
1: Mam dzisiaj 3 litry. Mam butelkę litrową, ale wiesz, że tutaj jest nawet podział godzinowy. Na przykład rano między 7 a 13 pijesz wodę, słuchaj, no to najpierw rozbudzasz w sobie taki power.
0: Żeby
1: nie?
0: Łatwiej było policzyć.
1: Tak, musisz wzbudzić więcej energii w swoim ciele i żeby sfokusować swój
0: umysł. A taki bidon można na maturę zabrać, żeby tam pod ten...
1: Lepiej nie. Że zero bidonów, zero telefonów, dajcie spokój, tam idziesz z długopisem i z głową pełną wody.
0: W głowie niech coś będzie. Olej, nie woda. Dobrze. W głowie musi być olej. No właśnie, maturzyści, może już ktoś z was wyszedł z matury. Może jesteście niezadowoleni. Właśnie takich maturzystów potrzebujemy, którzy wyszli i mówią, kurczę, nie poszło.
1: No bo mamy coś, co naprawdę poprawi wam humor.
0: Chcemy wam poprawić humor, właśnie. 609-86-9869. Zgłaszajcie się, maturzyści, którzy już wyszli z sali maturalnej.
1: Mogę?
0: Możesz.
1: No wejściówki do Energylandii czekają. 609-86-9-869 albo nasz voxowy messenger. Czekamy na was.
0: Napiszcie, jak wam tam poszło na maturze.
2: Reklama. Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: Cześć, tu Michał Miczut, komentator Kanal Plus. Już dziś hit półfinału UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a jutro Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
6: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
7: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
8: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
9: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
2: Reklama.
10: Vox. Vox F.

0: to Shakira w Vox FM, tak wam gramy.
1: Na pod 609-869-869, no odzywacie się w sprawie matury.
0: Aha.
1: Witam, piszę od taty w sprawie mojej wczorajszej matury, jest po prostu wielka lipa. W ogóle pomyliłem tematy, zamiast pisać o dziadach, pisałem o panu Tadeuszu.
0: Pomieszał dziady z panem Tadeuszem?
1: No.
0: No. Pomieszał dziady z panem Tadeuszem.
1: Ajajajajajajaj. No. Pomieszać dziady z panem Tadeuszem. No to dobrze, że chociaż z tymi dziadami, bo jakby pana Tadeusza z Soplicą pomieszał, to by było jeszcze gorzej.
0: A no.
1: Ale to ma czas, żeby się jeszcze nauczyć.
0: Młody jest, także wszystko przed nim. Ogólnie jak się miesza, to na drugi dzień. Oj! Wyrzuty sumienia są.
1: I nie tylko sumienia.
0: Ból głowy.
1: 13 minut do 12.
0: Inne wyrzuty też się
1: zdarzają. Bye, bye, bye, gramy!

0: Poczekaj, 67, 60 odjąć 57,5, to jest 2,5.
1: No.
0: 2,5 minuty.
1: Komik tam biega w głowie,
0: tak,
1: słyszę.
0: 2,5 minuty zostały do 12. Jeszcze 2,5 minuty
1: i
0: maturzyści mają ten czas, żeby napisać maturę z matmy, nie? No, tak?
1: Tak.
0: A za 2,5 minuty, w zasadzie to już za 2 minuty.
1: Wiadomości Vox FM.
0: Dawid Osysko już wkroczył do
1: już
0: studia.
1: Już wkroczył, no, i ma wiadomości Vox FM, ma również
0: Dawid,
1: wiadomości
0: masz?
1: Sportowe. Masz?
2: Są.
1: Mówisz, że są. I, no, to... no to my też będziemy mieli w takim razie. 12 punkt, robimy głośniej i słuchamy wiadomości.
0: Zamieniamy się w słuch,
1: nawet,
0: drodzy państwo.
1: Tak jest.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
4: Autopromocja.
5: To jest w dużym korku, ale tam słucham Vox FM.
6: To jest dzień.
7: To jest dzień.
8: To jest dzień.
9: Nie chcę się pracować, ale jak słyszę waszą muzykę, to jest bajka.
10: To jest człowiek, który ma życie na
11: tak. Poniedziałek super, wtorek też, środa też, czwartek, piątek też.
10: Dziękuję, więcej nic nie trzeba.
12: Tak, właśnie kończę

0: Autopromocja. Reklama.
1: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Yeah, mój

0: Lekarstwo w mojej Biedronce. Castorama. Teoria
1: i praktyka.
0: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
0: Tak?
1: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.
2: Miał przeszkadzać w policyjnej interwencji. Sekcja zwłok wyjaśni przyczynę śmierci 40-latka w Poznaniu. Na jej napisanie mieli 3 godziny. Niektórzy z maturą z matematyki poradzili sobie szybciej i dzielą się wrażeniami. Będzie miała stałe połączenie z lądem. Chodzi o wielką żuławę, wyspę na jeziorze Jeziorak.
3: W studiu Vox FM witamy Dawida Osysko.
2: Dzień dobry.
3: Jest 12:00, czas na wiadomości Vox FM.
2: Wyniki będą kluczowe dla śledczych. Na jutro zaplanował na sekcję 40-latka, który zmarł podczas policyjnej interwencji na poznańskich Jeżycach. Eksperci sprawdzą, dlaczego stracił przytomność po użyciu gazu przez mundurowego. Do dramatycznych wydarzeń doszło podczas udzielania pomocy innemu mężczyźnie z przeciętym gardłem. Relacjonuje Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
4: Mężczyzna przeszkadzał w udzielaniu tej pomocy rannemu, dlatego też jeden z policjantów użył miotacza gazu pieprzowego. W jakimś czasie ten mężczyzna zaczął tracić przytomność, a pomimo udzielonej mu pomocy i reanimacji nie przywrócono funkcji życiowych.
2: Sprawę badają prokuratura i Policyjne Biuro Spraw Wewnętrznych. Funkcjonariusze mieli na sobie kamery, które wszystko nagrały. Mężczyzna z przeciętym gardłem trafił do szpitala, jest pod opieką lekarzy. Kolejne zdjęcie arkusza maturalnego mogło pojawić się w sieci. Zaraz po początku egzaminu z matematyki w mediach społecznościowych opublikowano fotografie z zadaniami. Centralna Komisja Egzaminacyjna na razie sprawy nie komentuje, ale przypomnijmy, że wczoraj w sieci pojawiło się zdjęcie arkusza z polskiego. Maturzyści właśnie odłożyli długopisy. Jak poszła matematyka?
5: Ogólnie zadania były bardzo powtarzalne, jakby podobne do tych, co były w poprzednich latach. Dla mnie najtrudniejsze było zadanie z funkcją.
6: Myślę, że tak powyżej 90.
7: Moim zdaniem była na pewno prostsza niż wszystkie próbne i też nie zajęło mi jakoś dużo czasu.
8: Mi też raczej bardzo dobrze poszło, wydaje mi się tak.
2: Jutro maturzyści podejdą do egzaminu z języka obcego. Skarb Państwa mógł ponieść straty w wysokości 640 milionów złotych. Krajowa Administracja Skarbowa wspólnie z nadodrzańskim oddziałem Straży Granicznej rozbiły zorganizowaną grupę przestępczą. Zajmowała się handlem nielegalnymi wyrobami tytoniowymi, działała od 2022 roku. Funkcjonariusze przeszukali łącznie 40 lokalizacji, mówi Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek z Dolnośląskiej KAS.
9: Funkcjonariusze w jednej z lokalizacji wykryli działającą fabrykę, w której zabezpieczono ponad 13 milionów sztuk wyrobów tytoniowych, maszyny do nielegalnej produkcji oraz prekursory do wytwarzania narkotyków. W akcji zatrzymano 18 osób.
2: Wszyscy usłyszeli zarzuty, grozi im do 8 lat za kratami. Największa wyspa śródlądowa w Polsce będzie miała stałe połączenie z brzegiem. Za nami wstępne spotkanie dotyczące budowy mostu na wyspę Wielka Żuława na jeziorze Jeziorak w Iławie. Przedstawiono pierwsze pomysły i kierunki działań, mówi Dawid Kopaczewski, burmistrz Iławy.
10: Wybudujemy parking ogólnodostępny. Most będzie miał około 300-310 metrów długości od strony drogi wylotowej na Susz w okolicach Ronda.
2: Kolejnym etapem będzie przetarg na opracowanie projektu.
1: Wiadomości sportowe Vox FM.
2: Za nami komplet meczów 31. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. W ostatnim meczu Radomiak nie dał szans Lechii, z którą wygrał 3-1. Na czele tabeli Lech Poznań. Pewna spadku do pierwszej ligi jest Termalika, a w strefie spadkowej znajdują się Arka Gdynia i Widzew Łódź. Wieczorem poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Będzie to wygrany z pary Arsenal-Atletico. W pierwszym meczu padł remis 1-1. Początek rewanżu w Londynie o 21:00. Jutro rewanż w Monachium, gdzie Bayern podejmie PSG. Zawodnicy z Bawarii spróbują odrobić jednobramkową stratę z pierwszego pojedynku, kiedy przegrali 4-5. Stefan Horngacher wraca do polskich skoków. Austriacki szkoleniowiec będzie koordynatorem systemu szkolenia w reprezentacji skoczków narciarskich. W ostatnich latach pracował z niemiecką kadrą, a wcześniej przez 3 lata sukcesami prowadził Polaków. Koszykarze New York Knicks rozbili u siebie ekipę Philadelphia 76ers 137-98 w pierwszym meczu półfinału konferencji wschodniej ligi NBA. Cały mecz na ławce rezerwowych gospodarzy przesiedział Jeremy Sochan.
11: Kto się stęsknił za deszczem?
3: Ja!
2: A ja nie.
3: No to... Zdania są podzielone.
2: Ale deszcz jest potrzebny. Podobno tak. Bardzo sucho jest.
3: Tak, podleje wszystko, słuchajcie. I popada. Kiedy, gdzie, jak? Areczek ma informację.
11: Wszędzie. Jutro w całym kraju ma padać deszcz, mają być też burze.
3: No.
11: Padać ma też w nocy ze środy na czwartek. W czwartek deszczowo też praktycznie w całej Polsce, tylko na wybrzeżu bez opadów deszczu. No i tak sobie można przeklikiwać, bo piątek też deszczowy.
3: Ale to są dobre informacje też, bo jeżeli ktoś na przykład nie lubi deszczu, ale będzie, to będzie ciepło, słuchajcie.
11: Sobota i niedziela taka. Troszeczkę da nam odpocząć od deszczu, ale w poniedziałek znów deszczowo, ale gorąco, 27-28 stopni.
3: Właśnie, nawet 28 dzisiaj w Krakowie, jak patrzę. 27 w Warszawie, 26 w Lublinie, 25 w Białymstoku, a najchłodniej 14 stopni w Koszalinie.
11: No, także tak.
3: Także tak, no. Słuchajcie, mamy 5 minut po godzinie 12, to jest już pora jak bardzo obiadowa. No bardzo.
11: Bardzo, ale ja jeszcze chciałbym wrócić do tego deszczu. Niech deszcz leje, a maturzyści niech nie oblewają matury.
2: Dobrze powiedział.
3: Dobrze powiedział.
11: Dziękuję.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami, z witaminą C i magnezem.
3: Powiedziałabym nawet polać mu, ale mi troszeczkę nie wypada.
11: To jest właśnie, 3 litry wody przyniosła dziś
3: do właśnie o tej wodzie mówię. Już jestem prawie na końcówce pierwszego litra.
11: Poczekaj, bo my maturzystów szukamy. Tak. 609-869-869, zgłaszajcie się. Tak. Najlepiej ci, którym poszło najgorzej, mamy coś na pocieszenie. 609-869-869.
3: Tak, bilety do Energylandii. Mhm.

0: No tak zrobiła Sharon den Andel.
1: Jak zrobiła. A do tego Armin nie, van Buuren.
0: Ja już nie, nie wyję już tak, bo przecież za te wycie to my wczoraj byliśmy na dywaniku. Za te krzyki.
2: Już cicho, bo znowu nas zaproszą. 19 minut po godzinie 12.
0: My zapraszamy na dywanik. Właśnie, na dywanik.
2: Oj, tam na dywanik od razu. My chcemy tutaj, wiesz, atmosferę na przyjacielską zrobić. Jak kumplowi trzeba opowiedzieć, jak tam maturka poszła, bo wiadomo, dzisiaj matma.
0: Halo!
3: Halo!
2: Siemano!
0: Czy Aleksander po drugiej stronie?
3: Tak.
2: Cześć, Woksik dzwoni.
3: Cześć.
2: Klaudia i Arek.
0: Tak, Woks FM. A ty słuchasz
2: trochę radio.
0: Właśnie, przycisz, żebyśmy się dobrze słyszeli. Aleks, jesteś już po maturze, tak? Zadzwoniłeś, powiedziałeś, że Polak matma za tobą. Jak poszło? Mów.
3: Ciężkie to było.
0: Ale to...
3: Najgorzej z matematyki tylko poszło.
0: Ale to co tam obstawiasz, że nie poszło? Co nie pykło? Masz jakieś takie zadanie, które będzie ci się śniło po nocach?
3: Aż tak to chyba nie.
0: Aha, okay.
2: A było gdzieś jakieś zadanie, w którym była odpowiedź, że x równa się 2?
3: Bo podobno... tak nie wyszło.
0: No, ale zaznaczyłeś.
2: To najważniejsze, może akurat się uda.
0: Aleksander, a ta, wiesz co, mamy coś na pocieszenie, ale to musisz rozwiązać zadanie maturalne. 1 dodać 1 dodać 2, ile to jest?
3: 4.
0: No właśnie. I takie poczwórne zaproszenie do Energylandii w twoją stronę leci. Co ty na to?
3: Dziękuję.
2: Na poprawę humoru, na otarcie łez.
0: Bierz koleżanki, kolegów, którym też źle poszło i po prostu idźcie, jedźcie wypocić ten strach, ten stres, to wszystko, dobra?
3: Dobra.
0: Wszystkiego dobrego, by wyniki były zaskakujące. Pozdrawiamy.
3: Dzięki.
2: Pozdrawiamy.
3: Do widzenia.
2: Ależ zestresowani ci maturzyści,
0: nie?
2: Mamy jeszcze trochę tej Energylandii, też rozdamy, nie martwcie się. Nie?
0: Słuchajcie nas uważnie.
2: Dokładnie.
0: To jak słuchacie, to usłyszycie kiedy?
2: Tak.
0: I wtedy do ataku.
2: A teraz głęboki oddech.
0: DJ Bobo, everybody.
2: Jesteśmy z wami.
0: Gramy.
2: Tak.
0: W Vox FM.
2: 20 po 12.
0: W rytmie hitów, drodzy państwo.

0: cię.
1: To było tak, że byli pokłóceni, a teraz się pogodzili. No.
0: Tak. Tak. A troszeczkę takiego zaplecza, jak to wygląda u nas w radiu, drodzy państwo. Arek siedzi za sterami, on tam ma różne heble. Ja mówię, Areczku, poproszę jakąś taką muzykę na zgodę. I proszę na bardzo, zgodę? Arek klika i już wiadomo, jest, co Arkowi jest, chodzi po głowie.
1: To jest na zgodę.
0: Ale słuchajcie, zgoda będzie, bo tak się składa, że lustro, tak, to lustro, pogodziło się z Disco Polo.
1: Lustro to taki klub, który absolutnie Disco Polo nigdy w życiu nawet nie spojrzał na Disco Polo, ten klub.
0: Ale mówi, taki mężczyzna, zwany Łatwogangiem, sprawił, że nie tylko takie rzeczy się pogodziły, słuchajcie. Przypominamy przy okazji oczywiście bardzo serdecznie gratulujemy wielkiej akcji właśnie Łatwogangowi, a lustro będzie grało dla Fundacji Cancer Fighters. I to już niebawem.
1: Już 7 maja.
0: Czyli to już za 2 dni, słuchajcie.
1: Pojutrze, tak.
0: Tak zwane... dołącza do akcji.
1: Promujemy jak najbardziej roztańczone lustro.
0: I wszyscy razem będziemy grać dla Cancer Fighters.
1: Łobuzy, Topki, Miły Pan, Piękni Młodzi, Defis, Kama Sutra, Roni Ferrari, Doktor Swag, Playboys, Nowator, Dziewczyny, Menelaos, Dance to Disco, no. Justyna Luba z Folk Show, Max z Jankowej, Ksokso, Kwestia 07, Lovers, Top Girls, Kinga, Kola.
0: I wszyscy właśnie będziemy wspierać akcję Łatwoganga. Przy okazji cegiełki również będziemy od siebie dokładać. Wy również możecie. No i zapraszamy.
1: I pamiętajcie, to wszystko na zgodę. Tak jest. Jedziemy z tym.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
9: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2%, litr, złoty 59 przy zakupie 2 z Kaufland Karty Ekstra. 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Karty Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
10: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
11: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z 2 numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
12: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
14: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
15: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
16: Reklama.
17: Vox FM.
18: Ask for money and get advice. Ask for advice. Get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: to były telenowele. Już dzisiaj takich telenoweli nie robią.
1: Teraz to już nie. No to weź sobie zbuntowany anioł znajdziesz.
0: Czapeczka z daszkiem do tyłu, hop, siup i Natalia Oreiro, proszę bardzo.
1: A w zasadzie Milagros w Vox, tam w rytmie hitów. Na 9 minut przed godziną 13. A przed nami kolejne hity, prawda? Bo my gramy w rytmie hitów.
0: Stereo Love jeszcze będzie przed godziną 13 i Eben.
1: Eben,
0: hello, muzyczna nowość, jeszcze chyba ciepła jak bułeczka. No, gramy.
1: Spróbujemy.

0: Ale jaki to jest duet, jaki oni dobrą robotę robią, słuchaj. Siedzą.
1: Ale tak nie wolno tak o sobie samym tak się chwalić.
0: Edward i Vika,
1: ale ja myślałem, że to... No dobra, nieważne. Za moment 13, szanowni państwo. I za moment wiadomości Radia Vox FM.
0: Serdecznie zapraszamy. Dawid Osysko pojawi się w studiu, a później również będziemy dobrze grać. I duety też będą. Gabry i Galvaro na przykład.
1: No też będzie, no.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
2: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.

0: łatwo w mojej Biedronce.
1: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
0: Reklama.
2: Wprowadza jeszcze wyższe kary. W tym tygodniu wróci projekt w sprawie kryptowalut, zapowiada premier. Prokuratura Europejska chce uchylenia immunitetu jednemu z polskich posłów w tle fundusze unijne i afera na Śląsku. Jutro ceny paliw na stacjach takie jak dziś, tak wynika z obwieszczenia resortu energii.
3: Jest 13. W Vox FM to czas na najnowsze wydanie wiadomości. Zaprasza Dawid Osysko.
2: Jeszcze w tym tygodniu wróci projekt w sprawie kryptowalut, zapowiada premier Donald Tusk. Poprzednich przepisów te będą różniły się jedynie tym, że zaostrzone mają być kary dla tych, którzy oszukują i narażają państwo polskie. Szef rządu ponownie zarzucił opozycji i prezydentowi związki z największą giełdą kryptowalut Zonda Krypto.
4: Mamy do czynienia z największą aferą ostatnich nie lat, ale dekad, którą wplątani bezpośrednio są były i aktualny prezydent prawicowe partie opozycji, bezpośrednio finansowani politycy z tej opozycji. Macie ostatnią szansę, żeby pokazać, że coś do was dotarło i że wspólnie z rządem będziecie chcieli zablokować na przyszłość działania tego typu gangsterki.
2: Zapowiedziany projekt będzie kolejnym dotyczącym rynku kryptowalut, który zostanie skierowany przez rząd do Sejmu. Dwie poprzednie ustawy w tej sprawie zawetował prezydent Karol Nawrocki. Polski poseł częścią korupcyjnego procederu to podejrzenie europejskich śledczych, którzy zwrócili się do marszałka Sejmu o odebranie immunitetu jednemu z parlamentarzystów. Nie ujawniono jednak, o którego konkretnie polityka chodzi. W ostatnich dniach w ramach śledztwa w tej sprawie zatrzymano na Śląsku 6 osób. Nasz reporter Mateusz Chłystun zna szczegóły. Mateuszu, o co dokładnie podejrzewają go śledczy?
5: Według Europejskiej Prokuratury Generalnej polityk mógł być powiązany z korupcyjnym procederem ujawnionym podczas modernizacji infrastruktury tramwajowej na Górnym Śląsku i w Zagłębiu. Ta inwestycja, przypomnę, została dofinansowana unijną dotacją w kwocie blisko 2 miliardów złotych. Pod koniec ubiegłego roku zatrzymano w tej sprawie jednego z urzędników. Śledczy są przekonani, że przekazywał on poufne informacje konkretnej firmie po to, by zapewnić jej przyznanie kontraktu. Jak informuje dziś Europejska Prokuratura, w ostatnich dniach CBA na jej zlecenie przeszukało prywatne mieszkania i biuro posła, w sprawie którego wniosek skierowano do Sejmu. 6 zatrzymanych w trakcie tych działań osób usłyszało już zarzuty korupcyjne.
2: Mateusz Chłystun, dziękuję. Ceny maksymalne paliw na stacjach benzynowych jutro bez zmian. Za litr benzyny 95 zapłacicie nie więcej niż 6,49 zł. Maksymalna cena 98 to 6,99, a oleju napędowego 7,31 zł. Dwoje obywateli Niemiec, 63-letnia kobieta i 77-letni mężczyzna, zginęli w domniemanym ataku w centrum Lipska. Mężczyzna wjechał tam samochodem w grupę ludzi. Według portalu dziennika Die Welt 33-letni sprawca był bokserem i dzień wcześniej opuścił szpital psychiatryczny. Wśród dwóch ofiar śmiertelnych 3 osoby zostały poważnie ranne, kilkadziesiąt ma lżejsze obrażenia. Lublin, podobnie jak wiele innych polskich miast, mieni się dziś na pomarańczową. To z okazji Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, a także walki z dyskryminacją. Przez miasto ruszył marsz, którego uczestnicy okazywali wsparcie pod hasłem #Lublin nie hejtuje.
6: Chcemy, aby ten dzień był dniem pełnym radości, miłości, energii. Sylwia Guść, Środowiskowy Dom Samopomocy Mozaika w Lublinie. Dlatego ten kolor pomarańczowy nam towarzyszy.
7: Jestem tatą Pawła, mojego kochanego, który jest tancerzem w zespole Słoneczko. W Lublinie zauważa się duże pozytywne zmiany w zakresie takiej opieki i wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami. I takie eventy pokazują, że miasto jest zainteresowane wsparciem takich osób.
2: Barwa marszu nie jest przypadkowa. Kolor pomarańczowy symbolizuje godność osób z niepełnosprawnościami.
3: Mapa Polski też maluje się na pomarańczowy kolor, na żółty również i na zielony, bo tak są alerty, tak te ostrzegają o takich dosyć wysokich...
8: Ale burza i silny wiatr ja widzę tu.
3: To pomarańczowy alert, mój drogi, przed burzami, przed silnym wiatrem, a to też prawda.
8: Jak burza, no to znaczy, że lato idzie. No.
3: Że lato idzie, tak. I te letnie temperatury również, 27 stopni dzisiaj w Warszawie, 28 w Krakowie, najchłodniej 14 stopni w Zielonej Górze.
8: Ja pamiętam takie nieprzyzwoite powiedzenie mojego dziadka a propos burzy.
3: No.
8: Będzie burza, bo mi się wydłuża.
3: No tak, dlaczego nieprzyzwoite? Chodzi o kości pewnie, bo to czuł w kościach, tak?
8: No to tak? No tak, jest taka kość jedna i tam tak.
3: 4,5 minuty po godzinie 13.
8: Dzień dobry!
3: Teraz na pewno. ty tu musisz tak zawsze w tę stronę.
8: Klaudia Wasiluk.
3: I Jarek Sikora.
8: I Dawid Osyska.
2: Zapraszam za godzinę.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami, z witaminą C i magnezem.
8: Dawid, spokojnie, za godzinę już nas nie będzie, także może będą jakieś bardziej przyzwoite żarty.
3: A w tej godzinie, słuchajcie, to będziemy opowiadać o komuniach i o przygotowaniach do nich. Droga sprawa, bądźcie z nami.
8: Kosztowna.

0: Ja pamiętam, moja nauczycielka od matematyki mówiła: uczcie się dzieci matematyki, bo to bardzo ważne, żeby umieć liczyć pieniądze.
1: To prawda. A w przypadku komunii to tych pieniędzy jest na tyle, że się tam naliczysz.
0: Wydatków, tak. Rodzice, mamy troszeczkę, pewnie, że no to oczywiście masz jakieś wyliczenia, rozumiem.
1: Mam wyliczenia do tego, tak. Po pierwsze, na przykład mamy dziewczynek, no bo wiadomo, tutaj może być troszeczkę trudniej, bo i włosy są do wystylizowania, tak wiecie, jakimś wiankiem na przykład ze sztucznych kwiatów, rękawiczki, buty.
0: A make-upy się robi już, czy nie?
1: Może tam pewnie delikatne podkreślenie oka, ale tak, wiesz, bez szaleń.
0: Żeby na kasecie ładnie, na filmie wyglądało,
1: na
0: taśmie.
1: Też trzeba będzie. I słuchaj, kamerzysta 360 na przykład. Za wszystkie te dodatki, co mówiłam, 500 zł.
0: 360 kamerzysta?
1: 150 tutaj jeszcze liczył za sukienkę, ale sukienkę na przebranie.
0: Ja myślę, że drożej, że tam ktoś się machnął o 1-0 za kamerzystę, wiesz? Naprawdę, wiem, znam ceny.
1: To nie wesele, to tylko niby komunia na parę godzin, ale mimo wszystko kamerzystę na komunię. Niektórzy twierdzą, że wiesz, no już bez przesady. No bo jak przyjdzie, zrobi parę zdjęć i to wystarczy, nie?
0: Telefon kup też 3,5 tysiąca może kosztować.
1: Na przykład. Do tego to wszystko, wszystkich gości trzeba ugościć odpowiednio.
0: Nakarmić, napoić.
1: Tutaj już za talerzyk płacisz. Tam na przykład 170, a tutaj w cenie jakiś tam albo rosół, albo jakiś schabowy, albo pulpet. Tutaj wiesz,
0: dewolaj.
1: No a.
0: Dewolaj.
1: Dewolaj
0: zawsze musi być. Dewolaj nam towarzyszy w każdym momencie życia. Wesela, komunie, stypy. Wszędzie jest dewolaj. Życie dewolajem się toczy. I skleja nas w tych momentach, jak ten ser w dewolaju. Tak, skleja nas wszystkich, łączy, wiesz.
1: Łączy, no,
0: czasem jest kwaśny, jak ten ogórek w tym dewolaju, ten nasz żywot, ale jest koniec końców. Mniam.

0: Devolaj musi być jest. I obowiązkowo czerwony barszcz z krokietem, to pisze
1: ale
0: Marcin.
1: A propos Devolaja, to jest afera.
0: No. Od kiedy w prawdziwym Devolaju jest ogórek? Tylko szynka i ser, pisze Grzesiek. 6098 69
1: inni piszą, gdzie Devolaj z serem? Tam masło zamiast sera jest. No okazuje się, że każdy Devolaja widzi inaczej.
0: Dokładnie.
1: Ale to jest idealna właśnie sprawa, bo tak jak powiedzieliśmy, Devolaj jest jak życie. Każdy z nas ma inne.
0: Dokładnie, dokładnie. Ale jak zaczniemy wchodzić w to wszystkie, w to całe nazewnictwo i w to jak każdy, no to zaczniemy się różnić, bo wiecie, jedni wychodzą na pole, drudzy wychodzą na dwór, a trzeci na zewnątrz. A czym jest pazłotko, jeszcze mi powiedz.
1: Pazłotko?
0: No, folia.
1: Folia aluminiowa.
0: Właśnie.
1: No, tak.
0: Jeszcze, a czym wlewasz zupę?
1: Chochlą.
0: A niektórzy czym innym. A właśnie.
1: Czym?
0: 6098 69 869. Jak afera, to afera!
1: Szklanką nalewają! Ja to przestańcie, to będziemy się kłócić o jakieś duperele.
2: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Można poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
7: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2%, 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Cześć, tu Michał Micut, komentator Kanal Plus. Już dziś hit półfinału UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico. A jutro Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
12: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
13: Teraz w grupie PSB i PSB Profi znajdziesz drzwi i okna marki Polskone, które zachwycają jakością i stylem.
12: Z PSB zawsze się da.
14: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
16: Skoda. 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
19: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
21: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
22: Reklama.
23: Vox

0: No i wysypało się. Wysypało się. Teraz patrz ile tego.
1: U nas do nalewania nazywa się albo warząchew, a to babcia tak mówi, albo nabierka. To my o połowę młodsi. Pozdrawiam serdecznie. Jaro pisze pod 6098698869.
0: Warzącha do zupy ktoś napisał, Tomasz.
1: Warząchew lub czerpak, Marek z Belgii.
0: Czerpak tutaj też. Warzęchą.
1: Warzęchą albo warzacha ktoś jeszcze.
0: Warzacha też, no.
1: Widzicie, także co kraj, to obyczaj.
0: Właśnie tak. Koniec końców powinniśmy spotkać się w tym miejscu, że nieważne czym, ważne co i z kim.
2: A? To akurat prawda. Złota prawda.

0: Thank you so much, drodzy państwo, za wspólnie spędzoną część wtorku.
1: Thank you so much thank i zapraszamy so much. Na jutro, drodzy państwo. Arek Sikora.
0: Klaudia Wasiluk.
1: Tak, w tym samym składzie meldujemy się o 9.30 jutro w środę, a tymczasem mamy jeszcze wtorek. Przed nami program To Jest Dzień.
0: I o 14.00 punktualnie wiadomości Radia Vox FM. Wszystko, co najważniejsze w kraju i na świecie. Zostańcie, posłuchajcie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Autopromocja.
4: Mamy 8.30 na zegarach.
1: 5 po 7.
4: 6.30.
5: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
4: Cześć dziewczyny, chłopaki.
1: Dzień dobry.
4: Dobry, dobry.
3: Nie ma spania. Jest pierwsza zmiana.
6: Jest super. Wow.
1: Ale zrobiliście mi dzień.
3: Słuchaj codziennie od 6 rano.
7: Bo Vox FM robi dzień dobry.
3: Autopromocja. Reklama.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
1: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
4: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
3: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
5: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
1: Castorama!
6: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
1: Tak?
2: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Ceny codziennych zakupów idą w górę i w dół, a w Biedronce ceny idą w dół i w dół, bo w Biedronce regularne ceny są faktycznie niskie, a w majowych supercenach jeszcze niższe. I to codziennie, bo w majowej supercenie do końca maja mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w supercenie. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Oraz makaron durum spaghetti pastani 500 gramów w supercenie. 2,29 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
12: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
13: Można poinformować po prostu.
14: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
15: No w sumie.
16: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: Reklama.
19: Wniosły telefon albo ściągały kilkanaście osób marzenia o zdanej maturze muszą odłożyć na przyszły rok. Polska będzie pierwsza, w piątek podpiszą umowę pożyczkową z programu SAFE. Do końca roku kwiaciarki z Krakowa mają spokój, później sprzedaż kwiatów na rynku na nowych zasadach.
20: 14 na zegarach to czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza już teraz Dawid Osysko, a my słuchamy.
19: A na początek matury i najnowszy komunikat Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Kilkunastu osobom unieważniono egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. Powodem jest wniesienie na egzamin telefon albo niesamodzielne rozwiązywanie zadań. Te osoby do matury będą mogły przystąpić dopiero za rok. A jak maturzystom poszła matematyka? Abiturienci z Grudziądza mówią, że łatwo nie było.
21: No, dość była na wysokim poziomie.
22: Przeraziłem je na zadaniach, zobaczyłam.
23: A co takiego przerażającego było?
22: No, pierwszy raz niektóre zadania na oczy widziałam, ale to nic, może się uda.
24: Była bardzo łatwa, uważam. Celuję w takie 80-70%, myślę. W sumie zaskoczyło mnie jedno zadanie, ale już nawet nie pamiętam, które.
25: Troszeczkę coś musiałem strzelić, ale wydaje mi się, że nie było najgorzej.
26: Tak na oko zdana będzie?
25: Na oko ciężko mi powiedzieć.
19: Z grudziąckimi maturzystami rozmawiał nasz reporter Łukasz Piekarski. Jutro pora na języki obce. Polska będzie pierwszym krajem, z którym Komisja Europejska podpisze umowę pożyczkową w ramach programu SAFE. W piątek rano w Warszawie parafują ją dwaj unijni komisarze, Piotr Serafin i Andrius Kubilius, a także polscy ministrowie. Z polskiej strony umowę podpiszą wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz i minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Kolejnym krajem, w którym zostanie podpisana umowa, będzie Litwa. Łącznie na podpisanie umowy pożyczkowej w ramach SAFE czeka 19 krajów Unii Europejskiej. stoczni policjanci zatrzymali 9 członków grupy przestępczej zajmującej się handlem ludźmi. To 2 Polaków i 7 Bułgarów. Szczegóły tej operacji zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, jak policjantom udało się trafić na trop tych przestępców?
0: No, funkcjonariusze już od pewnego czasu rozpracowywali tę grupę. W ostatnich dniach otrzymali jednak informację, która pozwoliła na natychmiastowe działanie i zatrzymanie bandytów w Mińsku Mazowieckim.
6: Ich przestępczy proceder polegał na werbowaniu kobiet narodowości bułgarskiej do pracy w rolnictwie. Po przyjeździe do Polski kobietom były zabierane paszporty, a one same były zmuszane do świadczenia usług seksualnych.
0: Tłumaczy młodszy aspirant Jakub Filipiak z Komendy Stołecznej Policji. Wcześniej grupa działała na Pomorzu. Zarobione na przestępstwach w Polsce pieniądze jej członkowie inwestowali w nieruchomości w Bułgarii. Zatrzymani usłyszeli zarzuty m.in. działania w zorganizowanej grupie przestępczej i handlu ludźmi, a także sutenerstwa i rozboju. 7 zatrzymanych, w tym 36-letnia Polka, zostało tymczasowo aresztowanych.
19: Mateusz Chłystun, dziękuję za relację. Kwiaciarki zostaną na rynku głównym w Krakowie przynajmniej do końca przyszłego roku. Później o tym, kto będzie korzystał ze stoisk na rynku, decydować będzie przetarg. Jak mówią przedstawiciele osób handlujących kwiatami, nowe zasady będą oznaczały koniec długoletniej tradycji.
8: Przedłużono nam możliwość kontynuacji naszej działalności i później koniec. Nie ma żadnych wytycznych co dalej. Nie wiemy, czy przetrwamy, czy ta tradycja przetrwa.
19: Mówi Rafał Duda, sprzedający kwiaty na rynku głównym w Krakowie. A władze miasta mówią, że nagła zmiana spowodowana jest rozmowami o wyglądzie i charakterze stoisk.
9: W chwili obecnej czekamy na uzgodnienia z Małopolskim Konserwatorem Zabytków. Bez tych uzgodnień i bez ustalonego kształtu stanowisk nie jesteśmy w stanie wypracować ostatecznego kształtu udostępniania tych stanowisk. I to jest powód, dla którego przedłużone zostały zasady udostępniania tej formy stanowisk.
19: Tłumaczy Paulina Typel-Walczykiewicz, dyrektorka Departamentu Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Krakowa. Na rynku głównym kwiaty można kupić w 6 miejscach. Każde stanowisko prowadzi inna rodzina.
15: Pogotowo, proszę Państwa, dużo dobrych informacji. To popołudnie wszędzie bardzo, bardzo słoneczne. No, może poza północą Polski, gdzie może pojawić się deszczyk, ale na szczęście tylko i wyłącznie przelotnie. Tej nocy deszcz zostaje z mieszkańcami Gdańska, Olsztyna, Suwałk, Bydgoszczy, Poznania, Zielonej Góry, Rozgorzewa Wielkopolskiego. Trochę serdecznie gratulujemy, bo będzie jeszcze bardziej zielono niż jest, proszę Państwa. Ciepła noc, bo od 13-14 nawet stopni w centrum kraju, do 7 gdzie? Nad samym morzem. Norma! 4 minuty mamy po godzinie 14, wtorek, 5 maja. Jeśli macie zły dzień, to pomyślcie sobie, że dzisiaj byli ludzie, którzy pół dnia spędzili z matematyką, sam na sam. Także zawsze można mieć gorzej. Pozdrawiam serdecznie księgowych i innej rodzaju, innej maści tego rodzaju ludzi. Moim zdaniem to trzeba mieć inaczej pobrużdżone mózgi, absolutnie. Dona Marulczęco, Danca Kuduro na początek naszego wtorkowego spotkania. Ja nazywam się Kamil Rutkowski, a to jest program To Jest Dzień

Roxette, ale pomiksował tam i zmiksował to Ale Farben Listen to Your Heart, czyli zawsze trzeba słuchać swojego serca, podpowiadam, bo często doradza dobrze, a często tak, że po 12 latach człowiek się orientuje, że alimenty też dla ludzi. Proszę Państwa, co my tam mamy dzisiaj dobrego w kalendarzu świąt nietypowych, czyli jednym słowem, co by tutaj przy wtorku, prawda, poszpącić, jak to ładnie mówią. Dzień Europy dzisiaj? Może być. Do tego mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Położnej. Może być. Dzień bez makijażu mamy dzisiaj, czyli innymi słowy dzień prawdy. Dzień, w którym wszystko staje się jasne. Taki dzień, w którym już wszystko wiecie i do tego jeszcze Światowy Dzień Higieny Rąk. Te dwa ostatnie święta można połączyć, bo ja proponuję zabrać swoją wybrankę na basen. Na basen. Najlepiej na pierwszą randkę. Od razu zabrać na basen. Wtedy wszystko absolutnie staje się jasne.

0: Na dobre wtorkowe popołudnie i środowe, i czwartkowe, i piątkowe grupa Playboys. Jak to się stało? Nie wiadomo, ale mamy 28,5 minuty po 14. Już za chwilę wiadomości.
1: Reklama.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M Złota Nioska 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Reklama.
0: Skoro na zegarach wybiła 14.30, a w studiu pojawił się Dawid Osysko, to czas zaprosić Was na najświeższe wydanie wiadomości Vox FM.
6: Zwarcie instalacji w wentylatorowni to prawdopodobna przyczyna nocnego zadymienia w Łódzkim Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki. Z tego powodu trzeba było ewakuować noworodki.
7: W klinice przebywało 27 dzieci, 16 z nich zostało ewakuowanych. Pozostałe dzieci były podłączone do aparatury tlenowej, więc nie było potrzeby ich ewakuować. One miały inne źródło tlenu.
6: Informuje Jakub Wojtczak z działu komunikacji szpitala. Dwie osoby z personelu zostały poszkodowane, skarżyły się na zawroty głowy i zostały przebadane na miejscu. Sprawa jest badana pod kątem znieważenia przedmiotu czci religijnej. Małopolska policja zajęła się aktami wandalizmu dokonanymi w sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. Tęczeń jest zagrożony karą grzywny albo nawet 2-letnim więzieniem. Mimo irańskiego ostrzału dwa amerykańskie niszczyciele przepłynęły przez cieśninę Ormuz i wpłynęły do Zatoki Perskiej. Niszczyciele były wspierane przez lotnictwo. Żaden nie został trafiony, informują agencje. Kilka dni temu Trump zapowiedział amerykańskie wsparcie dla statków, które będą chciały przepłynąć przez cieśninę. Światowe linie lotnicze zlikwidowały 2 miliony miejsc w majowych rozkładach lotów. Takie informacje przekazał dziennik Financial Times. Przewoźnicy obawiają się, że wojna z Iranem może doprowadzić do spadku dostaw paliwa lotniczego.
0: Piosenka o wymownym tytule. Lepiej nie tłumaczyć.

Andy Dust i Harris z tych Harrisów, czyli nasz Harris. 22 minutki mamy do godziny 15, a wiecie, że jutro paliwko będzie tańsze? No, obniża się cena paliwa, tak zdecydował minister, mimo że cena paliwa takiego na świecie, no, cały czas do góry. Czyli co? Można powiedzieć znowu, że Polska mistrzem Polski, czy że nasza kiełbasa przegoniła ich kiełbasę, czy o co chodzi?

Jest taka kategoria piosenek, w których bardzo łatwo zrozumieć przesłanie i to jest jedna z nich, nawet nie wiem, czy nie królowa tychże piosenek. Ciech, ciech, rek, ciech, i wtorkowe popołudnie za chwilę mamy z głowy. Gustavo Lima w Vox FM, 12 minut do 15. No to jeszcze czekając na wiadomości, Kygo, już gra Madhouse za chwilkę.

0: Drenchel Indiana to jest Never Never, Never Ever. Proszę Państwa, idą burze. Będzie burzowo i to bardzo. Deszczu ma napadać tyle, że oho, oho, oho, w końcu, ale oczywiście nie wszędzie. Szczegóły już za chwilkę, czyli po wiadomościach Vox FM o godzinie 15, bo te za 3 minutki. A muzycznie spotkamy się z formacją After Party. Oraz Disturbed pojawi się Sound of Silence. Dźwięk ciszy brzmi dumnie.
1: Autopromocja. Best lista Vox FM.
2: Vox FM.

0: najlepszy początek weekendu. Zaprasza Krzysiek Skrzypkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
6: Teraz w grupie PSB i PSB Profi znajdziesz drzwi i okna marki Polskone, które zachwycają jakością i stylem.
5: Z PSB zawsze się da.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
9: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Reklama.
13: Jutro sekcja zwłok ma wyjaśnić przyczynę śmierci mężczyzny w trakcie policyjnej interwencji w Poznaniu. Zagrożenie dla ludności jest niewielkie. WHO podaje nowe informacje po zgonach na wycieczkowcu. 170 tysięcy złotych na konto i zakaz powrotu do pracy w połowie maja. Pierwsi górnicy z JSW otrzymają odprawę.
14: 15 na zegarze, to czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza już teraz Dawid Osysko.
13: Nagłe zatrzymanie krążenia. To, jak wstępnie ustalono, przyczyna śmierci 40-latka po interwencji policji na poznańskich Jeżycach. Kluczowe dla śledztwa będą jednak wyniki jutrzejszej sekcji zwłok. Sprawy badają prokuratura i policyjne biuro spraw wewnętrznych, a więcej na ten temat Ari Habir.
15: Na ten moment analizowany jest zapis z kamer nasobnych policjantów. Wstępna opinia biegłego medyka sądowego wyklucza udział osób trzecich w śmierci mężczyzny. Śledztwo prowadzone jest w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. Do zdarzenia doszło na Jeżycach podczas interwencji związanej z pomocą innemu mężczyźnie, który miał przecięte gardło. W trakcie działań użyto gazu wobec 40-latka, po czym stracił on przytomność i zmarł. Drugi z mężczyzn trafił do szpitala i jest pod opieką lekarzy.
13: A kolejne informacje w tej sprawie mają pojawić się po sekcji jutro po godzinie 12. Uwaga, kierowcy w Kujawsko-Pomorskim, zablokowana jest droga krajowa 67 w Krzyżówkach, niedaleko Włocławka. To po zderzeniu auta osobowego z motorowerem. Ranna została jedna osoba. W miejscu wypadku utworzył się długi zator. Mogło dojść do przeniesienia patogenu z człowieka na człowieka. Światowa Organizacja Zdrowia przekazuje nowe informacje w sprawie zakażenia hantawirusem na statku wycieczkowym. Teraz wysiłki służb koncentrują się na ewakuowaniu chorych pasażerów. Przypomnijmy, nie żyje troje pasażerów wycieczkowca, który 3 tygodnie temu wypłynął z Argentyny. Jedna osoba jest w stanie krytycznym, inni zainfekowani pasażerowie mają łagodne objawy. Troje pasażerów w statku zmarło, jeden w stanie krytycznym jest, przebywa w szpitalu. Pozostałe osoby mają łagodne objawy. Według WHO zagrożenie dla ludności pozostaje niewielkie. W połowie maja pierwsi górnicy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej mają skorzystać z jednorazowych odpraw. W sumie w ciągu 5 lat to ponad 1000 osób, które otrzymają po 170 tysięcy złotych bez możliwości powrotu do pracy na kopalni.
16: Myślę, że około 10-15 maja byśmy mogli przyjmować wnioski, tak żeby tych pracowników jak najszybciej wypuścić na jednorazowe odprawy pieniężne.
13: Informuje wiceminister energii Marian Zmarzły. W ramach osłon socjalnych ponad 3000 pracowników JSW skorzysta z urlopów górniczych.
16: Jest weryfikacja konieczna Agencji Rozwoju Przemysłu oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, więc to potrwa troszeczkę dłużej. Może uda się też już pierwsze osoby na urlopy górnicze wypuścić w miesiącu czerwcu.
13: Koszt świadczeń w JSW w ciągu 5 lat wyniesie około 2 miliardów złotych. Karta turysty w Zakopanem już działa. Turyści wnoszący opłatę miejscową wreszcie mogą skorzystać z benefitów oferowanych przez lokalne firmy pod Giewontem. Czy projekt wypalił i zyskał zainteresowanie? O tym wiceburmistrz Zakopanego Iwona Grzebyk-Dulak.
17: Przez pierwszy weekend tę aplikację pobrało ponad 600 turystów i mamy już na dzień dzisiejszy 56 partnerów, którzy gwarantują turystom konkretne benefity i zniżki. Sporo przedsiębiorców pyta o to, bo część z nich wskazywała nam wcześniej, że też czeka na rozwój sytuacji.
13: Po wniesieniu opłaty miejscowej turysta w Zakopanem otrzymuje kod do aktywacji benefitów w specjalnej aplikacji.
14: Idą burze i to takie naprawdę solidne burze, zwłaszcza na północnym zachodzie naszego kraju. Mogą już nawet tego popołudnia się pojawić, a w nocy raczej pewne i zostaną z mieszkańcami północno-zachodniej Polski nawet do jutra. Będą przechodziły przez Polskę centralną aż do okolic Suwałki, Białegostoku. Później pójdą sobie na wschód i oby tam zostały. Proszę Państwa, najbliższej nocy raczej pogodnie, deszczowo w pasie od Suwałk przez Olsztyn, Bydgoszcz, Poznań aż po Zieloną Górę i Gorzów Wielkopolski, ale ciepło 13-14 stopni niemal wszędzie, 7 tylko nad samym morzem. Mamy 4 minuty po godzinie 15 i wtorek 5 maja. Jeśli jeździcie komunikacją miejską, to za chwilę ważny temat dla was, dla ciebie. Już wiemy, ile wynosi rekordowe zadłużenie z tytułu
1: Dzień z Vox FM.
14: Braku biletów. Okazuje się, że trochę się tego nazbierało. Szczegóły za moment. Zapraszam, Kamil Rutkowski. Dzień.

To jest after party, który obiecuję, że w końcu musi być dobrze, a tam musi. Jest dobrze. 11 minut mamy po godzinie 15. Dzień dobry raz jeszcze wszystkim we wtorek 5 maja. Część z was pewnie teraz jedzie do domku komunikacją miejską. Ważne informacje dla was, dlatego że warszawski zarząd transportu miejskiego pochwalił się, że sprawdził w zeszłym roku 11 milionów pasażerów, 185 tysięcy gapowiczów. Zostało złapanych bez ważnego biletu i niemal większość, czyli 130 tysięcy, zdecydowało się zapłacić karę od razu u kontrolera, ale nie wszyscy, bo niektórzy podobno nie lubią płacić, jeżeli chodzi o kary, a kto lubi? Rekordzista ma do zapłacenia bez mała 70 tysięcy złotych. 125 razy został złapany. Jakim cudem? 125 razy i nie zapłacił ani razu. Ale i tak nie jest rekordzistą w kraju, bo sprawdziłem, że najwięcej wisi ktoś w Krakowie. Tamtejszemu zarządowi transportu publicznego jest winny 133 tysiące złotych. 133 tysiące złotych. To ile to jest biletów? Ile razy on został złapany? I dalej jeszcze do tego jeździ bez biletu? Powiem wam tak, wszystko fajnie, wszystko pięknie, ładnie, ale ile kosztuje bilet? 4 złote? Nie wiem, może jestem słaby z matematyki i z ekonomii, ale wydaje mi się, że bilet się chyba jednak troszkę bardziej opłaca.

nie? Nie wiadomo, co to jest, ale coś tam krąży. I wyobraźcie sobie, że to coś ma atmosferę. Czyli, że jakby tam wlecieć, to coś, to normalnie jest atmosfera. Nie wiem, czy się da oddychać, czy się nie da oddychać, bo nie znam japońskiego. Ledwo to dla was zdążyłem doczytać, ale no, macie pojęcie, że jest w Układzie Słonecznym coś, co ma atmosferę. Dolecieć to nam będzie bardzo trudno, ale przynajmniej wiadomo, że pewnego rodzaju powiedzonka mają rację bytu i są prawdziwe. W tym wypadku mały, ale wariat. Mały, ale wariat. Alexi, o pewnej części ciała. Na podobno najpiękniejszej na świecie. Za chwilę łobuzy i topki.

0: Dobrze to brzmi. To jest Neptunikel, Izabel, Keep on Running. Vox FM 26,5 minuty po godzinie 15. Czekamy sobie na wiadomości Vox FM, ale wcześniej jeszcze wiadomości ze świata. Wyobraźcie sobie, w Nowym Jorku zorganizowano galę, modową galę. Pokazano tam, co tam teraz rządzi, prawda? No tu i ówdzie. No i uwaga. Co tam się wydarzyło? No to zaprezentowano między innymi, jeżeli chodzi o ubiory, bo mówimy o ubiorach. Biomorficzny szkielet. No, ja tak zareagowałem właśnie jak wy, nie wiadomo o co chodzi. Do tego kreacje z kabli wszelkiego rodzaju. Były kable elektryczne, były jakieś kable pozbawione kabli. Były kreacje również z mchu oraz z taśmy filmowej. Jednym słowem, ze wszystkich rzeczy, które kojarzą się ze wszystkim, tylko nie z ubieraniem się. Najbardziej zainteresował mnie ten mech. Mech. Ludzie tym kiedyś okna utykali na zimę, a teraz się to nosi. Taki symboliczny powrót do korzeni.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Ale co, w jednym i w drugim przypadku służy do tego, żeby było cieplej. Tu i ówdzie.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płatki kukurydziane Crownfield 500 gramów w nowej cenie regularnej 4,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
1: Reklama.
0: 15.30 na zegarach, Dawid Osysko ponownie w studiu, a to oznacza, że czas zaprosić Was na najświeższe wydanie wiadomości.
10: Musieli wykazać się m.in. umiejętnością wykonywania działań na liczbach rzeczywistych, znajomością funkcji, ich własności oraz ciągów liczbowych. Mowa o maturzystach, którzy napisali egzamin z matematyki na poziomie podstawowym. Arkusz zawierał 33 zadania, maturzyści mogli korzystać ze stawów wzorów matematycznych, cyrkla, linijki i z prostego kalkulatora. Nowe ogniska ptasiej grypy w warmińsko-mazurskim. Zakażenie wykryto w Stradomie, w powiecie ławskim i w miejscowości Nawra w powiecie nowomiejskim. W sumie hodowano tam 35 tysięcy indyków. Wojewódzki lekarz weterynarii zarządził procedurę likwidacji wirusa. Brakuje wody pod Warszawą. Wodociągi z Piaseczna apelują do mieszkańców o ograniczenie zużycia do niezbędnego minimum. Problem jest zauważalny, mówią mieszkańcy z Oklahoma City Thunder. Zaczną bez Luki Doncicia. Słowacki gwiazdor, koszykarz 2 kwietnia doznał urazu ścięgna uda i wciąż nie wrócił do treningów z pełnym obciążeniem. Doncic był najlepszym strzelcem sezonu zasadniczego, notując średnio 33,5 punktu na mecz. Uli Hennes, honorowy prezes Bayernu Monachium, nie pojedzie na mundial. To jego protest wobec bardzo wysokich cen biletów. Na stronie internetowej FIFA 4 bilety na finał Mistrzostw Świata były niedawno oferowane za ponad 2 miliony dolarów za sztukę. A mundial w Stanach, Meksyku i Kanadzie rozpocznie się 11 czerwca.
0: Dorzućmy do tego jeszcze ceny biletów za przelot. I mamy komplet. Millennium Day After Day gramy.

0: Calvin Harris i oczywiście Summer, czyli piosenka letnia. Podobno latem będzie drogo, jeżeli chodzi o wakacje, zwłaszcza lotnicze, bo nie ma paliwa. Jest przynajmniej go bardzo mało. Sprawdzamy dla Was oczywiście informacje. Za 20 minut najświeższe wiadomości w Vox FM, tam m.in. o cenach paliw i lotniczych i nie tylko. A my teraz przenosimy się, będziemy się relaksować, bo przenosimy się do ogrodu. Czy wiecie, co to jest motylik szef? To jest taka roślina. To jest taka roślina, którą Polacy swego czasu zaczęli sadzić masowo w ogrodach, bo A. ładnie wygląda, B. ładnie pachnie, C. podobno jest bardzo przyjazna owadom. Szwajcaria zakazuje motylich krzewi. Dlaczego? Dlatego, że panoszą się strasznie, to i są po prostu szkodnikami. Jednym słowem, jeżeli chodzi o lokalną przyrodę, to zabijają i robią to po swojemu. Czyli pleni się to niesamowicie i iść sobie nie chce. W Polsce cały czas popularność gigantyczna, ale ekolodzy ostrzegają, że również może przejmować wasze ogródki. Biorąc pod uwagę, że z historii mamy już doświadczenia, na przykład z krzyżakami, że wzięliśmy, przyjechali, a no to ja bym na wszelki wypadek ograniczył.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Wyobraźcie sobie, że zapraszacie znajomego na grilla do siebie i on wychodząc mówi, ale to jest mój grill.
2: Przez

0: Brave i Gone, czyli dobry przykład na to, jak muzyką pokolorować sobie to wtorkowe popołudnie, a popołudnie mamy w fazie decydującej. 4 minuty do 4 albo 4 do 16, jak to woli. Już za chwilkę wiadomości, po wiadomościach będzie coś o pogodzie. Uwaga, bo burze idą i deszcze naprawdę niespokojne. Sean Paul czeka muzycznie i Hypaton oraz ja z bardzo ważnym pytaniem o wtorek.
1: Autopromocja. Vox Alert.
2: Vox Alert.
1: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
2: Vox Alert.
1: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M Złota Nioska 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
7: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Yeah.

0: Diplomacie. Blisko i łatwo w mojej Biedronce. Reklama.
1: Sprawa trafi do prokuratury, a chodzi o zdjęcia arkuszy maturalnych. Pojawiły się w sieci podczas egzaminu. Poważne utrudnienia na śląskich torach, to z powodu pożaru traw w pobliżu szlaków kolejowych. W nocy i nad ranem na niebie świetlisty spektakl, zapewnią go meteory, pozostałość po komecie Haleja.
2: I o tym wszystkim słuchamy już teraz, czyli w wiadomościach Vox FM o punktualnie o godzinie 16. Zaprasza Dawid Osysko.
1: To nie przecieki, a jedynie nieuczciwość, mówi naszemu reporterowi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. A chodzi o zdjęcia arkuszy maturalnych, które wczoraj i dziś podczas egzaminów z języka polskiego i matematyki pojawiły się w sieci. CKE próbuje obecnie namierzyć ich autorów. O szczegóły dopytywał nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, dlaczego według szefa CKE nie były to przecieki?
3: No dlatego, że jak usłyszałem, do momentu rozpoczęcia egzaminu arkusze pozostały tajne. Ich zdjęcie zrobiono dopiero wtedy, gdy egzaminowani siedzieli już w salach. CKE próbuje dociec, kto i gdzie wniósł na salę telefon albo smartwatch, który umożliwił takie działanie.
4: Mamy ponad 5000 szkół, w którym odbywał się egzamin. Oddam sprawę specjalistom policji i prokuraturze.
3: Powiedział mi dyrektor CKE Robert Zakrzewski. Na razie maturę z polskiego unieważniono kilkunastu osobom w kraju, bo nauczyciele na miejscu nakryli je z telefonami w sali. Następna szansa na egzamin dopiero za rok.
4: Wniesienie jest podstawą do unieważnienia egzaminu.
3: Przypomina dyrektor Robert Zakrzewski. Sprzed siedziby CKE w Warszawie Mateusz Chłystun.
1: Bardzo dziękuję za relację. Krytyczna sytuacja przy torach na Śląsku. Potężny ogień wstrzymał ruch pociągów. Utrudnienia występują na trasie Katowice-Wrocław. Na Śląsku obecna jest nasza reporterka Natalia Czarnuch. Powiedz, jak wygląda sytuacja?
5: Sytuacja jest bardzo poważna. Suche trawy płoną bezpośrednio przy infrastrukturze kolejowej. Tereny działania służby podzielono na 3 odcinki bojowe, a w akcji gaśniczej biorą udział 2 dromadery, 1 śmigłowiec i 16 zastępów straży pożarnej. Żywioł obejmujący tereny w okolicy Kleszczowa, Rudzińca, Rzeczyc i Rudna wymusił całkowite wstrzymanie ruchu pociągów na głównej magistrali łączącej Katowice z Wrocławiem. Podróżni powinni na bieżąco monitorować oficjalne komunikaty przewoźników.
1: Relacjonowała Natalia Czarnuch. Mieszkańcy miejscowości Płonna i okolic na Podkarpaciu chcą truć niedźwiedzie. To właśnie tam w kwietniu doszło do śmiertelnego ataku drapieżnika na 58-latkę. Do RDOŚ w Rzeszowie wpłynęło zgłoszenie, że część mieszkańców rozważa wykładanie zatrutego pokarmu.
6: Takie działania, umyślne działania są naruszeniem zakazów w stosunku do gatunków objętych ochroną.
1: Zaznacza Łukasz Lis, rzecznik RDOŚ w Rzeszowie. Sprawą zajmuje się policja w Sanoku.
7: Monitorujemy ten temat. Chwilę obecną nie potwierdzamy takich działań. Nie doszły one do skutku. Przekazaliśmy również te informacje do poszczególnych samorządów i innych instytucji, które zajmują się bezpieczeństwem.
1: Mówi Anna Oleniarz z sanockiej policji i dodaje, że wobec osób, które zdecydują się podtruwać niedźwiedzie, będą wyciągane konsekwencje prawne. Najbliższej nocy warto obserwować niebo. Maksimum aktywności osiągnie rój Eta Akwarydów. To jedno z najciekawszych majowych zjawisk astronomicznych. Jasny malejący księżyc pogorszy warunki obserwacji, ale na niebie będzie można zobaczyć szybkie, jasne meteory.
8: Ten rój jest o tyle wyjątkowy, że pochodzi od komety Haleja, najsłynniejszej komety, jaką mamy. Ta kometa, jak przelatuje raz na mniej więcej 76 lat w okolicach naszej planety, to zostawia po swojej drodze śmieci. No i orbita, jako że jest, ma kształt taki, no powiedzmy, jajka, to w dwóch miejscach nasza planeta, jak pędzi wokół Słońca, przecina tą orbitę.
1: Tłumaczy Bogna Pazderska, astronom z Centrum Hevelianum w Gdańsku. Najwięcej meteorów będzie widać tuż przed świtem. Zjawisko może potrwać nawet kilka godzin.
2: Dawidowi bardzo dziękujemy za dzisiaj i zapraszamy na spotkanie jutro, a my zaglądamy w mapy pogody. Rzeczywiście niebo tej nocy bezchmurne, ale oprócz okolic Bydgoszczy, Olsztyna, Suwałk, Poznania, Zielonej Góry, Gorzowa Wielkopolskiego i Gdańska, bo tam możliwy deszcz, także ta chmura musi się znaleźć, żeby miało z czego padać. Ciepło, bo 13-14 stopni tej nocy w Warszawie oraz w Łodzi, do 7 stopni na termometrach w Koszalinie oraz w Gdańsku. Jutro delikatne ochłodzenie, bo idą burze i deszcze, zwłaszcza od północnego zachodu, maksymalnie 9 jutro w Koszalinie. Do 24-25 tyle na wschodzie i na południowym wschodzie naszego kraju. Dzień dobry, tymczasem mamy 4 minuty po godzinie 16. Dzień dobry, mówi Kamil Rutkowski, czyli ja. I zapraszam na program To Jest Dzień. W tej godzinie ustalimy, co z tym wtorkiem.

Ależ tu się pozbierało. Same osobistości. Hypadon, Norma Jean Martin, Henry PFR, Out of My Head. 10 minut po godzinie 16. No to w końcu się zebraliśmy, w końcu można. Proszę Państwa, przypominam tym, którzy nie słyszeli, że dzisiaj Światowy Dzień Higieny Rąk. Proszę myć rączki, bo później choroba brudnych rąk, a potrafi być no wiadomo jaka. I dzisiaj także Dzień Bez Makijażu. Czytam, że to jest coroczne święto, które celebrowane jest w celu promowania naturalnego piękna i zdrowia skóry. To także przypomnienie o tym, jak ważna jest samoakceptacja oraz refleksja nad społeczną presją dotyczącą wyglądu. Święto stanowi doskonałą okazję do odpoczynku dla skóry, przełamywania stereotypów i świętowania naszego naturalnego piękna. Coś w tym jest, tak się sam troszeczkę śmieję, bo okej, to wszystko się zgadza jak najbardziej, tylko ja bym do tego jeszcze dodał, że to jest takie święto, które można świętować w ten sposób, żeby pomyśleć sobie, warto stanąć w prawdzie. Czasami to się bardziej opłaca niż udawanie kogoś, kim się nie jest, zwłaszcza kiedy rzeczywistość bywa brutalna. Wiwat, oddam Ci wszystko, Gabry Ponte, Thunder, za chwilę i sprawdzamy wtorek na tak czy na nie, telefony w dłoni.

0: To jest Gabry Ponte, Lumix, Prezioso i Thunder. Jest taka sytuacja, jakby to powiedzieć, no co z tym wtorkiem?
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: To jest dzień!
3: Mata, pranie!
0: Co z tym wtorkiem? Czy na tak, czy na nie? 609-869-869. Proszę Państwa, otwieram kulturalną dyskusję i zachęcam do wzięcia udziału w tejże dyskusji. 609-2x869, numer prosto do VoxFM. Pytanie brzmi: wtorek, 5 maja, dzień na tak, czy dzień na nie? I oczywiście dlaczego? 609-869-869. Wtorek na tak, wtorek na nie. Czy coś się udało, czy się nie udało, czy się uda, czy się nie uda? Wiecie, o co chodzi, jakby procedura jest prosta. Dzwonicie do tego na żywo, a...

0: po 50, a najlepiej po dwóch.
1: Prawda! Prawda! Dobrze mówię. Ja już nawet wiem, jak ty będziesz świętował. Na wszelki wypadek 100 lat, ale coś czuję, że w tym przypadku to jest tylko i wyłącznie formalność. Kogo witamy? Halo, dzień dobry.
2: Cześć, Krzysiu z tej strony.
1: Cześć, Krzysiu. Wtorek tak czy nie u ciebie?
2: Oczywiście, wtorek na tak, jak najbardziej. Wracam z pracy do domu. Będzie rozpalany opóźniony grill majowy.
1: Wspaniale! Gotowe już wszystko?
2: Oczywiście, przygotowana karkóweczka, kiełbaska, wszystko jest.
1: Na wszelki wypadek masz usprawiedliwienie do pracy na jutro? Czy potrzebujesz?
2: Potrzebuję, możesz dobra. Wypisać?
1: Jak najbardziej, w każdej chwili, nawet telefonicznie takie rzeczy załatwiam. Dawaj znać, w takim razie mamy swoje komóreczki, jesteśmy w tak zwanym touchu. A tu się ktoś tam wziął i rozłączył, szkoda, bo byśmy chętnie pogadali. Kogo witamy? Halo, dzień dobry!
3: No cześć, Justyna.
1: No cześć, Justyna. Justyna ma wtorek na tak, wtorek na nie.
3: A ja mam wtorek na tak. Wczoraj udało mi się wreszcie całe zwierzyniec zaszczepić, wszyscy zdrowi.
1: Tak?
3: Tak.
1: A wiesz co, to zaraz opowiem dowcip. A ty zdrowa, wszystko okej u ciebie?
3: Wszystko okej, jak
1: tak?
3: najbardziej.
1: No to żeby było tak, żeby podtrzymać tę tendencję, dam ci 500 na prezent marzeń, tak? Za to dbanie o zdrowie.
3: Ekstra, bardzo dziękuję.
1: Proszę bardzo.
4: To jest dzień.
5: To jest dzień.
4: Tak? Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Jest taki dowcip, że ona mówi do męża: kochanie, a jak urodzi nam się to dziecko, to chciałbyś je szczepić? Tak, chciałbym je szczepić.

0: Jurek Jureczek, czyli po prostu Jorgus, gośka pisze dzień chyba na tak, bo chyba zdałam matematykę. No wiesz, jeżeli liczysz na to, że zdałaś, to przy czym jak przy czym, ale przy matmie akurat wypada. Za minutę wiadomości.
1: Reklama.
2: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
6: Teraz w grupie PSB i PSB Profi znajdziesz drzwi i okna marki Polskone, które zachwycają jakością i stylem.
5: Z PSB zawsze się da.
7: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
1: Reklama.
0: 16.30 na zegarach, Małgorzata Łukowska w studiu. Witamy, dzień dobry. Czas na wiadomości Vox FM. Już teraz przed Wami najświeższe wydanie.
8: Poważny wypadek na Krajowej 67 w Kujawsko-Pomorskiem. W miejscowości Krzyżówki motorowy zderzył się z osobówką. Ranny został kierowca jednośladu. Droga między Lipnem a Włocławkiem jest całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Obecnie w miejscu wypadku pracują służby, a utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. Zwarcie instalacji w wentylatorowni to prawdopodobna przyczyna nocnego zadymienia w Łódzkim Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki. Z tego powodu wczoraj późnym wieczorem trzeba było ewakuować noworodki, mówi Jakub Wojtczak z działu komunikacji szpitala.
9: W klinice przebywało 27 dzieci, 16 z nich zostało ewakuowanych. Pozostałe dzieci były podłączone do aparatury tlenowej, więc nie było potrzeby ich ewakuować. One miały inne źródło tlenu, też monitorowanego, więc nie było żadnego zagrożenia.
8: Dwie osoby z personelu skarżyły się na zawrotę głowy i zostały przebadane na miejscu. W akcji brało udział 11 zastępów straży pożarnej. Prezydent Francji przed mikrofonem, za perkusją premier Armenii. Wideo ze wspólnego wykonania wielkiego przeboju Charlesa Aznavoura La Bohème trafiło do sieci. Wcześniej Macron i Paszynian spotkali się na oficjalnej kolacji w Erywaniu. Wybór wykonawcy nie był przypadkowy. Charles Aznavour łączy bowiem oba kraje. Urodził się we Francji w rodzinie emigrantów z Armenii. Okolice Jeleniej Góry i Bielska-Białej z ostrzeżeniami od synoptyków. Chodzi o intensywne burze, które dzisiejszej nocy pojawią się właśnie w tych rejonach. Deszczu, podobnie jak w centrum i na wschodzie kraju, nie będzie. A więcej o dużej suszy na Mazowszu, między innymi, powiemy Wam w wiadomościach już za pół godziny.
0: A dokładnie za 28,5 minuty, które dzielą nas od 17.

Gordo i Loco Loco. Często pytacie o ten kawałek, nie dziwię się, w bestliście wysoko, ale proszę głosować voxfm.pl, tam plusiki, minusiki. No tutaj to chyba raczej plusik, Loco Loco, wiem, że kochacie. Przebój majówki, tak swoją drogą. 609-2x8-69, Beatka pisze, a u mnie dzień niestety na nie, klima mnie pokonała. Ale to Beata, dopisz, czy klima cię pokonała, bo nie działa, czy chora jesteś od klimy, bo na obie rzeczy możemy coś zaradzić.

Ależ to buja. To jest Smolasty oczywiście, o dużych oczach. Strach podobno ma duże oczy, może to o tym piosenka. Kwadrans do 17. No to czekamy na wiadomości, a żeby czekało się troszkę przyjemniej, zwłaszcza tym, którzy o 17 wychodzą z pracy, zagramy Damian Force, Mig i Paquito już za chwilkę.

0: Ewa Max, i oczywiście Torun, co miałeś z matury z matematyki?
1: Piątkę. No tak, no ja miałem wszystkie odpowiedzi.
0: B.
1: Wszystkie C.
0: Właśnie to jest najgorsze, że dzisiaj czytałem te arkusze z poziomu podstawowego, Michał Trawka oczywiście w studiu.
2: Dzień dobry,
0: zacząłem to czytać i zacząłem się zastanawiać, czego bardziej nie rozumiem. Poleceń czy odpowiedzi?
2: Tak jest z matematyką właśnie.
0: Jakieś ciągi, w ogóle o co chodzi? Czy to jest jeszcze matematyka? Czy to jest jeszcze matematyka? Czy to jest polska matematyka, ja się pytam? No dobrze, skoro tak, to proszę Państwa, Michał zabiera Was w swój matematyczny świat. Będziecie dodawać, odejmować, dzielić, mnożyć, różniczkować.
2: Ale tylko przez pierwszą minutę, obiecuję.
0: A później?
2: A później, będziemy grać w rytmie hitów.
0: To jest program na pełno i już za chwilkę po godzinie 17, a to jest Dzień Wraca jutro po 14. Kamil Rutkowski. Dzięki za dzisiaj, bye bye, do jutra.
3: Autopromocja.
0: Mamy 8.30 na zegarach.
4: 5 po 7.
5: 6.30.
6: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Cześć dziewczyny, chłopaki.
4: Dzień dobry.
7: Dobry, dobry.
8: Nie ma spania. Jest pierwsza zmiana.
9: Jest super.
10: Wow.
11: Ale zrobiliście mi dzień.
8: Słuchaj codziennie od 6 rano.
3: Bo Vox FM robi dzień dobry.
8: Autopromocja. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
5: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
4: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanii i wzięliśmy impregnat do drewna nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało, a kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
6: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad, dlatego w Brykomanii mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brykomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
8: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chips Lays. Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
11: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
13: Reklama.
14: Kolejny projekt w sprawie kryptowalut trafi do Sejmu. Politycy chcą uregulować ten rynek. Wstrzymany ruch pociągów w Opolu to po wypadku na przejeździe kolejowym. Susza hydrologiczna w przeważającej części kraju, więc o tym problemie powiem już za chwilę.
15: Jest 17. Czas na wiadomości Vox FM. Zapraszam, Małgorzata Łukowska.
14: Rząd nie składa broni w sprawie kryptoaktywów. Jeszcze w tym tygodniu do Sejmu trafi kolejny, trzeci już projekt mający na celu uregulowanie tego rynku, przekazał premier Donald Tusk. Wcześniej dwie ustawy w tej sprawie zawetował prezydent. A z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
16: Dzień dobry.
14: Powiedz, przepisy będą się różnić od poprzednich?
16: Premier zapowiedział, że jedyną zmianą względem dwukrotnie zawetowanej ustawy będzie zaostrzenie kar.
17: Dla tych, którzy wykorzystując marzenia ludzi, czasami naiwność ludzi, czasami brak wiedzy, oszukują ich i narażają też państwo polskie, nasze bezpieczeństwo, nasz szwank.
16: Mówił Donald Tusk. Szef rządu kolejny raz zarzucał też PiS-owi, Konfederacji i prezydentowi powiązania z firmą Zonda Krypto oraz blokowanie wcześniejszych regulacji.
17: Macie ostatnią szansę, żeby pokazać, że coś do was dotarło i że wspólnie z rządem będziecie chcieli zablokować na przyszłość działania tego typu gangsterki.
16: Czy tym razem prezydent podpisze ustawę? Niech rząd najpierw pokaże gotowy projekt. Tak w rozmowie z Polską Agencją Prasową sprawę komentuje rzecznik Karola Nawrockiego, Rafał Leśkiewicz.
14: Rząd chce m.in., żeby nadzór nad rynkiem kryptoaktywów sprawowała Komisja Nadzoru Finansowego wyposażona w odpowiednie narzędzia nadzorcze i kontrolne. A teraz Opolszczyzna i poważne utrudnienia na torach. To po zderzeniu osobówki z pociągiem towarowym na przejeździe w Opolu. Na miejsce skierowano 5 zastępów Straży Pożarnej i patrol policji, mówi Ewelina Karpińska z Komendy.
18: 41-letnia kobieta nie zastosowała się do znaku stop i doprowadziła do zderzenia z pociągiem towarowym. Kobieta była trzeźwa.
14: W wypadku nikt nie ucierpiał, ale są utrudnienia. Ruch pociągów na trasie Opole-Strzelce Opolskie jest całkowicie wstrzymany. Składy Intercity jeżdżą objazdem, a za pociągi Poleregio wprowadzono komunikację zastępczą. Zaczęli pisać egzamin prawie 20 minut później. Wszystko przez alarm bombowy, który usłyszeli maturzyści z pierwszego liceum w Bydgoszczy, mówi Ewa Podgórska z kuratorium oświaty.
19: Pani dyrektor niezwłocznie podjęła wszelkie procedury związane z takimi sytuacjami, które zostały ewentualnie przewidziane na taką okoliczność. Zostały wezwane służby, które sprawdziły dokładnie każdą z sal, każde pomieszczenie i na szczęście okazało się, że był to alarm fałszywy.
14: Jak udało nam się ustawić, dowiedzieć. Na szczęście matura dla bydgoskich licealistów nie jest zagrożona.
19: Mogli kontynuować właśnie egzamin, ponieważ nie było żadnych kontaktów z osobami postronnymi i materiały egzaminacyjne w żaden sposób nie były zagrożone, dlatego matura mogła się odbyć zgodnie z terminem.
14: Za wszczęcie fałszywego alarmu może grozić do 8 lat więzienia. To Bydgoszcz, a oto jak egzamin z matematyki poszedł maturzystom z Radomia, pytała nasza reporterka Daria Żurowska.
13: Dobrze mi poszło. Zagięli. Mówiłam, że mają się postarać. Muszą się postarać, żeby mnie zagiąć. Zagięli mnie.
20: No nie poszło mi jakoś super, nie było też najgorzej.
21: Myślę, że będzie 100%.
22: No, mi też bardzo dobrze poszło. Myślę, że też będę miała około 100%.
23: To było aż tak łatwe, że aż za łatwe.
14: A już jutro przed maturzystami egzamin z języka obcego. Wiosenne roztopy nie poprawiły sytuacji. Synoptycy ostrzegają przed suszą hydrologiczną. Najgorsza sytuacja jest w zachodniopomorskim, na Podkarpaciu, ale też w okolicach Krakowa, Częstochowy, Radomia i Warszawy. Problem jest widoczny, mówią naszemu reporterowi Jakubowi Krzyżakowi mieszkańcy podwarszawskiego Piaseczna.
24: Wieczorem faktycznie ciężko się umyć. Podejrzewam, że podlewają.
25: Woda leci normalnie? Nie mam na razie problemu. Z własnej studni jest na razie okej, ale słyszałam o tym, że z miejskiej jest duży problem. Małe ciśnienie.
26: Jest bardzo niskie ciśnienie wody.
27: Słyszała pani o tym, że jest komunikat, żeby oszczędzać wodę i nie podlewać ogródków.
26: Tak, to prawda. Ale myślę, że i tak większość tego nie przestrzega.
27: Widać to, że nie przestrzegają?
26: Tak, widać, że coś nie podlewają.
27: Są jakieś sprawdzone sposoby na to, żeby tą wodę oszczędzać?
28: Prysznic z żoną?
24: Nieraz jak tam puczę, czy kartofle nawet, czy coś, to wyobraź sobie pan, że tą wodę sobie do tego wlewa kubełeczka i później do ogródeczka.
27: Czyli jakiś sposób jest?
24: Właśnie mam.
14: Co najgorsze, prognozowane w najbliższych dniach intensywne opady deszczu, zdaniem hydrologów, nie poprawią sytuacji.
15: To może pogoda poprawi tę sytuację. Już sprawdzamy, co nas czeka. Jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, tutaj bez specjalnych rewelacji na zachodzie kraju i miejscami w centralnej Polsce, tak naprawdę to w Wielkopolsce, możliwe przelotne opady deszczu. Na północy również one mogą się pojawić, a tak poza tym to 27 stopni i dużo słońca. Jutrzejszy dzień już taki kolorowy nie będzie, bo będzie padać w całej Polsce, a miejscami nawet mogą pojawić się burze. Proszę bardzo. 5 minut po godzinie 17. Ja mówię dzień dobry, kłaniam się, Michał Trawka, i zapraszam.

Bardzo rytmiczna to piosenka, prawda? I całkiem nieźle się jej słucha. Florida i I Cry w Vox FM w rytmie hitów. 12 minut po godzinie 17. Jak się słucha właśnie chociażby takich przebojów, to od razu dzień staje się lepszy. Pomimo tego, że ktoś być może jest jeszcze w pracy. To nie ma się co smucić. W końcu z tej pracy kiedyś, prędzej czy później, będziecie mogli wyjść i cieszyć się wolnym czasem. A ci, którzy już są w drodze do domu, no to do was serdeczne gratulacje kieruję teraz, w tym momencie. No i życzę wytrwałości, bo pewnie jeszcze trochę postoicie, chociażby w korkach. Ale nie ma tego złego, co na dobre by nie wyszło, bo jak się stoi w korkach, to przynajmniej można się odprężyć. Też przy dobrej muzyce, w rytmie hitów gramy, Polo Vibes, Puls Miasta. Proponuję zrobić głośniej.

0: Zagadka cioci Madzi.
1: Dzień dobry kochani, z tej strony ciocia Madzia. Czas na nową zagadkę. Uwaga, co staje się bardziej mokre, im więcej suszy?
2: Coś wam chodzi po głowie? Jeśli tak, to 609-869-869. Pod ten numer wysyłacie swoje wiadomości. Można słać wiadomości tekstowe, albo po prostu wysyłacie swoje głosówki. 609-869-869. Proszę bardzo, to jest ten moment.

0: Kesza i TikTok. Nie TikTok, a zagadka cioci Madzi. Dzisiejsza zagadka, proszę bardzo, oto i ona.
1: Co staje się bardziej mokre, im więcej suszy?
0: 609-869-869. Pod ten numer wysyłacie swoje odpowiedzi. A już za chwilę najświeższe wiadomości. Zostańcie z nami.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: A co tam w Carrefourze?
2: Targi na biału. Tylko teraz. Jogurt Fantazja Danon. Różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj. Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
4: Hej, to był mój tekst.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Media Expert.
4: No i nie ma lipy, no.
6: Reklama.
7: Jest 17.30, czas na wiadomości Vox FM. Zapraszam, Małgorzata Łukowska.
8: Jeszcze do 19 mogą potrwać utrudnienia na Krajowej 78 w Świętokrzyskiem. Na trasie między Jędrzejowem a Chmielnikiem dochowała osobówka. Nie ma informacji o poszkodowanych, ale droga jest całkowicie zablokowana i to w obu kierunkach. W miejscu wypadku pracują służby, kierowcy muszą jechać objazdem. Mieszkańcy podpoznańskiego Swarzędza nie mogą już oddać starych ubrań, firan czy innych tekstyliów do przoku. Gmina może maksymalnie zebrać 10 ton rocznie, no i ten limit został wypełniony. Zaledwie 5 miesięcy, mówią mieszkańcy.
9: To jest strasznie dużo. Ja tego nie rozumiem. I nie pojmę, to co mamy z tym robić?
10: Powinny odbierać, no, gdzie to bywać, nie? No ale mówi się trudno.
11: To jest nie halo, nie?
8: Urzędnicy tłumaczą, że problemem są przepisy. W sytuacji, kiedy za zbiórkę odpadów odpowiada gmina, obowiązuje limit.
12: Nie ma w Polsce instalacji, które by się tym zajmowały, zagospodarowaniem tego odpadu. To dla nas jest wyłączny koszt. Nie ma żadnych korzyści, chociażby z tytułu osiągnięcia poziomów segregacji.
8: Mówi zastępca burmistrza Swarzędza Tomasz Zwoliński. Tekstylia można oddać w czasie zbiórki gabarytów 2 razy w roku. Na koniec jeszcze smutne informacje. Nie żyje humbak Timmy. Zwierzę było zbyt słabe, by poradzić sobie na otwartym morzu. Przypomnijmy, o humbaku zrobiło się głośno pod koniec marca, gdy utknął na mieliźnie niedaleko niemieckiego wybrzeża. Naukowcy od początku nie dawali mu szans na przeżycie. Jego organizm był skrajnie wycieńczony. Mimo tego prywatne organizacje zebrały pieniądze na akcję wypuszczenia Timmy'ego na otwarte wody. W Morzu Północnym przeżył zaledwie kilka dni.
0: Wiadomości sportowe Vox FM.
8: Piłkarz Radomiaka oczyszczony z zarzutów po wczorajszym wygranym meczu z Lechią Gdańsk napisał na swoim profilu: dzisiaj odniosłem 2 zwycięstwa. Uznano mnie za niewinnego, no i zdobyliśmy 3 punkty. Dziękuję, Radomiak. Przypomnijmy, Ibrahim Kamara w grudniu ubiegłego roku był podejrzany w sprawie o gwałt. Zawodnik został zatrzymany, ale po decyzji sądu opuścił areszt. Teraz 27-letni pomocnik został oczyszczony z zarzutów. Znamy już wszystkie 13 etapów trasy nadchodzącego rajdu Dakar. Start i metę zaplanowano w King Abdullah Economic City nad brzegiem Morza Czerwonego. Przyszłoroczny rajd wystartuje 1 stycznia, a zakończy się 2 tygodnie później. Całkowity dystans wyniesie blisko 8400 km.

0: Zagadka cioci Madzi.
1: Co staje się bardziej mokre, im więcej suszy?
2: No właśnie, tak brzmi dzisiejsza zagadka, zagadka cioci Madzi, na którą bardzo chętnie odpowiadacie. I proszę bardzo, to jest jedna z propozycji.
3: No to jak suszy, no to myślę, że to będzie lód, Sebastian.
2: Lód, okej, okay, dobra, Seba twierdzi, że to będzie lód, to może ktoś jeszcze, proszę.
4: Cześć, tu Piotrek, według mnie podczas suszy bardziej mokre staje się powietrze, ponieważ powietrze odbiera z roślin oraz gleby właśnie wilgoć i staje się bardziej mokre.
2: No i biologia zdana na piątkę, ewidentnie, to może jeszcze jedna, proszę bardzo.
5: Ręcznik staje się bardziej mokry, im bardziej suszy. Pozdrawiam, Magda.
2: Dobra, to sprawdzamy. Sprawdzamy rozwiązanie dzisiejszej zagadki cioci Madzi. Proszę.
1: Prawidłowa odpowiedź to ręcznik.
2: Ręcznik. No i fajnie. Ci, którzy odpowiedzieli poprawnie, tym serdecznie gratuluję. A na kolejną zagadkę zapraszam już jutro.
0: Zagadka cioci Madzi.

Ina i Hot to jest prawdziwy klasyk, jeżeli chodzi o muzykę. Wszystkich tych, którzy kojarzą ten numer, serdecznie pozdrawiam, bo jakby nie patrzeć, on już swoje lata ma. A propos Hot, no to umówmy się. Pogoda dzisiaj za oknami dopisuje i cieszmy się tym, co za oknami faktycznie w tym momencie jest, bo z tego, co patrzę na prognozę pogody, to najbliższe dni już tak kolorowe nie będą. Ale więcej o pogodzie w prognozie pogody. Tymczasem gramy w rytmie hitów. Proponuję zrobić głośniej.

0: Szybkie samochody i supergwiazdy. To się może łączyć faktycznie. I myślę, nie jedna osoba chciałaby mieć taki super samochód i taką super gwiazdą być. I wiecie co, ja wam coś powiem. Dla nas osobiście, dla nas tutaj jesteście takimi super gwiazdami. Bo bez was nie ma nas. Za chwilę wiadomości.
1: Autopromocja.
2: Śpisz?
3: Co się dzieje?
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
4: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
2: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
5: To ty się jeszcze nie obudzili.
6: Ale pobudka z rana. No w szoku jesteś?
5: Ludzkie pojęcie, no tak.
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
4: Codziennie od 6 rano w VoxFM.
5: Fajnie. Ale żeście ją zrobili.
7: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Autopromocja. Reklama.
8: Marian, a gdzie mogę kupić
9: na mediaexpert.pl?
8: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
9: Na mediaexpert.pl?
8: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
9: Barbara, na mediaexpert.pl.
10: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
11: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
12: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
13: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
1: Reklama.
14: To publiczny lincz. Tak o liście gończym za Pawłem Kozaneckim mówi nam żona poszukiwanego adwokata. Podpisanie umowy na pożyczkę z Safe już w piątek w Brukseli trwa dopinanie formalności, a w lasach najwyższy stopień zagrożenia pożarowego jest apel o zachowanie ostrożności.
0: Godzina 18 na zegarach, czas na wiadomości Vox FM. Zapraszam, Małgorzata Łukowska.
14: Ten list gończy to jest publiczny lincz, mówi w rozmowie z nami żona Pawła Kozaneckiego, łódzkiego adwokata skazanego na 1,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. Policja wystawiła list gończy, bo mężczyzna nie stawił się do więzienia, by odbyć karę. Paulina Karaś-Kozanecka zapewnia, że jej mąż nie unika kary. Złożył do sądu wniosek o odbycie jej w trybie dozoru elektronicznego. Rozmawiała z nią nasza reporterka Elżbieta Piotrowska.
15: Paulina Karaś-Kozanecka jest zaskoczona, że jej mąż jest poszukiwany listem gończym. Zapewnia, że nigdzie się nie ukrywa, tylko czeka na rozpatrzenie wniosku.
16: Wniosek został złożony 18 marca. Powinien być rozpoznany maksymalnie w terminie 30 dni. To, co się wydarzyło wczoraj, naprawdę jestem w ciężkim szoku. Nagle opublikowanie listu gończego. Po prostu publiczny lincz. Ja odbieram cały czas groźby.
15: Podkreśla, że jej mąż ma pracę i chce spłacić zobowiązania.
16: Ta sytuacja powoduje, że ani nie może płacić na rzecz pokrzywdzonych. I nie wiem, komu ma to służyć. Naprawdę.
15: Paulina Karaś-Kozanecka powiedziała nam, że w domu byli już technicy, którzy sprawdzili warunki. Był też wywiad kuratora, więc rodzina miała nadzieję, że będzie dozór elektroniczny.
14: Przypomnijmy, Paweł Kozanecki w mediach określany jest jako adwokat od trumny na kółkach. To potem jak nagrał film, w którym samochód ofiar nazwał trumną na kółkach właśnie. Podkreślił, że sam jeździ bezpieczniejszym autem. Jego wypowiedź wywołała społeczne burzenie. Polska pierwszym krajem, z którym będzie podpisana umowa pożyczkowa Safe, donosi polska agencja prasowa, powołując się na swoje źródła w Brukseli. Unijni komisarze w piątek mają przyjechać do Warszawy. A więcej o tym wie nasz reporter Michał Skolimowski.
17: W Brukseli trwa dopinanie formalności. Żeby doszło do podpisania umowy, musi zostać zakończona wewnętrzna procedura w Komisji Europejskiej. Jeśli do tego dojdzie, to w piątek w Warszawie pojawią się unijni komisarze do spraw budżetu oraz obronności. Polskę z kolei mają reprezentować szef MONU i minister finansów. Nasz kraj czeka na zaliczkę w wysokości około 6,5 miliarda euro. Przelew najpewniej dotrze do końca maja, a w sumie do Polski ma trafić około 44 miliardów euro w formie nisko oprocentowanych pożyczek. Pieniądze mają być przeznaczone m.in. na realizację programu Tarcza Wschód czy rozwój systemów antydronowych.
14: Przypomnijmy, ustawę wdrażającą Safe zawetował prezydent. W odpowiedzi rząd przyjął uchwałę, która zakłada wykorzystanie do zaciągnięcia pożyczki Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Teraz apel od pomorskich leśników. Zachowajcie czujność w lasach. To ze względu na suszę. Tylko w ostatnich dniach w regionie doszło do kilkunastu pożarów, mówi Mariusz Lewczuk z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku.
18: Mamy bardzo dużo w tej chwili pożarów, zarówno w lasach państwowych, jak i w lasach prywatnych. Wilgotność ścioły spadła poniżej 10%. To już jest naprawdę stan krytyczny. Zagrożenie pożarowe jest w tej chwili najwyższe z możliwych. Naprawdę niewiele trzeba, żeby taki pożar w lesie powstał.
14: Jest szansa, że sytuacja w pomorskich lasach poprawi się w połowie tego tygodnia. Wówczas mają pojawić się opady deszczu. I jeszcze Tatry, gdzie uaktywniły się żmije zygzakowate. To jedyny jadowity wąż występujący w Polsce. Nie poluje na szczęście na ludzi, ale w samoobronie może ukąsić, a to może być dla nas niebezpieczne. Ostrzega Marcin Strączak, Helios z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
19: Okres godowy, więc i te samce gdzieś tam wędrują w kierunku godowisk, szukając samic. Uwielbiają gdzieś tam tereny leśne, lasy iglaste, ale też polany, obrzeża lasów, korzystają z promieni słońca.
20: To nie jest zwierzę, które poluje na człowieka, tylko ona się broni. Więc jeżeli będziemy wchodzić na przykład w jakieś nasłonecznione kamienie poza szlakiem, to możemy sobie zdawać z tego sprawę, że tam się wygrzewają żmije.
21: Trzeba unikać wszystkich tych takich, ja to nazywam indiańskich sposobów. Przypalanie, nawet traktowanie prądem elektrycznym. Ukąszona kończyna powinna być ułożona troszeczkę niżej niż reszta ciała.
14: Dodają przewodnik Paweł Skawiński i były lekarz TOPR Sylweriusz Kosiński. Najważniejsza zasada to zachować ostrożność, gdy wędrujemy po szlakach.
0: Pogoda. Dzisiaj już raczej tutaj nic się nie zmieni, ale jutrzejszy dzień nie będzie dla nas taki przychylny. To znaczy w całej Polsce przelotne opady deszczu, a miejscami nawet mogą pojawić się burze. Proszę bardzo. No i maj to jest właśnie to. Jeżeli chodzi o kolejne dni, na przykład taki czwartek, będzie wyglądał troszeczkę lepiej. To znaczy mniej burz, ale dalej deszczowo. 18-17 stopni. Dopiero w piątek zrobi się delikatnie lepiej. Więc jeżeli ktoś ma plany w tym tygodniu, żeby się na przykład poopalać, to nie. To niestety nie. No nie da rady, nie ma takiej możliwości.
1: Na pełnej z Vox FM.
0: 5 minut po 18. Michał Trawka, dzień dobry.

Ładujecie się witaminą D? No i bardzo dobrze, o to chodzi. Trzeba jak najbardziej. Tylko jeżeli ktoś to robi przez na przykład okno, to nie, to nie da rady. To trzeba iść normalnie na spacer. No, według najnowszych danych nie dostarczymy witaminy D poprzez promienie słońca wpadające do naszego mieszkania. Nawet jeżeli, no wiecie, odsłonimy rolety, firany, zasłony i tym podobne rzeczy. Nie, trzeba wyjść na zewnątrz. Ewentualnie po prostu otworzyć to okno i po prostu chwilę w tym oknie postać. Ale jeżeli okno jest zamknięte, to chyba niestety te wszystkie promienie słoneczne, które dadzą, mogą nam dać witaminę D, ona to skutecznie zatrzyma. Mówię to nie bez powodu, bo jak patrzę dookoła, to mam wrażenie, że pomimo tego, że jest maj, to wszyscy jacyś tacy zasmarkani, przeziębieni. Ja kompletnie nie wiem, co się dzieje. Na pełnej z Fox FM.

Nie jestem do końca pewny, czy na pewno te trzy słowa będą dzisiaj wypowiadane, czyli pragnę twojej miłości, chyba że ktoś będzie się czuł właśnie taki, że trzeba go przytulić, będzie się czuł niepocieszony, będzie płakał w poduszkę, a wszystko dlatego, że dzisiaj Liga Mistrzów, półfinał, Arsenal, Atletico Madryt, to o 21:00, no w pierwszym meczu padł remis, 1-1, tym bardziej ten mecz zapowiada się ciekawie. Zobaczymy. No, ja myślę, że tutaj... Albo nie będę mówił, bo później będzie, że komuś tam kibic... Nie, dobra. Drogie panie, ja tylko chciałem tak na szybko taki apel do was. Dzisiaj telewizor należy do mężczyzn, dobra? Jutro w sumie też, bo jutro kolejny mecz. Ale o tym powiem jutro.

0: Andy Dust i DJ Harris z Okaria. Ależ to dobrze gra, ależ to dobrze brzmi. I na ten numer, przypominam, cały czas można głosować w naszej best liście. Aktualnie jest to, no właśnie, poczekajcie, sprawdzimy. W ogóle sprawdźmy, czy to wszystko działa. Vox.fm.pl wpisujemy, dobra, enter. Teraz szukamy zakładki best lista. Ona jest na samej górze, klikamy i to jest numer 2. Numer 2, proszę bardzo. Ale być może już w najbliższy piątek będzie to numer 1. Wszystko w waszych rękach. Vox.fm.pl, zakładka best lista, tam odsyłam i tam głosujecie.
1: Na pełnej z Vox.fm. Vox.fm.
2: Reklama.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: 3, 17, 40.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama.

0: Dobre. Dobre, bo polskie. Cybul. DJ Is Your Second Name. Swoją drogą, dacie wiarę, że ten numer wyszedł w 2017 roku? A ja mam wrażenie, jakby to było, no nie wiem, z tydzień? No może przesadziłem, dobra, no miesiąc, dwa miesiące temu. A to już tyle lat, dajcie spokój. No ale to nic, no. To tylko świadczy o tym, że jak coś jest dobre, to nieważne ile ma lat, ale dalej buja. A propos bujania i grania w rytmie hitów, to jeszcze w tej godzinie między innymi klubowa Denny, Holy Molly, oni wszyscy przyjdą i zagrają specjalnie dla was.
1: Na pełnej z Vox FM.

0: Nieco ponad minuta i godzina 19 wybije na naszych radiowych zegarach. 19 to rzecz jasna czas najświeższych wiadomości. Być może u was to czas kolacji. Jeśli ktoś w tym momencie robi kolację, je kolację, no to życzę smacznego. Tymczasem warto z nami zostać, bo po wiadomościach oczywiście wiadomości pogodowe. Sprawdzimy, co przed nami.
1: Autopromocja.
2: Budzą się demony. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Poznaj historię najbardziej przerażających seryjnych morderców.
3: Oleg Rylkow. Brutalny morderca polujący głównie na dzieci. Posłuchajcie szokującej historii rozpruwacza z Toliati.
2: Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Słuchaj w nocy ze środy na czwartek lub na voxfm.pl.
3: Zapraszam. Zapraszam. Marta Kiermasz.
1: Autopromocja. Reklama.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
8: Ogromny pożar na Roztoczu. Kilkuset strażaków gasi las pod Biłgorajem. Nie było kolejnego ataku niedźwiedzia. Podkarpacka policja dementuje internetowe pogłoski. Już kilkanaście egzaminów zostało unieważnionych. Nie ma taryfy ulgowej dla nieuczciwych maturzystów.
0: Jest 19. Czas na wiadomości Vox FM. Zapraszam, Małgorzata Łukowska.
8: Ogromny pożar lasów w województwie lubelskim. Około 200 strażaków walczy z ogniem między Józefowem i Łukową w powiecie biłgorajskim. Akcja gaśnicza jest prowadzona z ziemi i powietrza. I jak słyszymy, jest bardzo trudna, mówi Mateusz Małyszek ze Straży Pożarnej w Biłgoraju.
9: Mamy 2 śmigłowce w akcji. Nie mamy informacji na temat powierzchni pożaru. Zdecydowanym utrudnieniem jest wiatr.
8: Nie wiadomo jeszcze, jak długo może potrwać gaszenie pożaru. Na czas akcji droga wojewódzka numer 849 na wysokości miejscowości Kozaki jest całkowicie zablokowana. Mundrowie kierują na objazd od strony Józefowa na Aleksandrów, a od strony Oprzy na Łukową Księżopol na drogę wojewódzką numer 835. Centralna Komisja Egzaminacyjna sprawdza skalę nieuczciwości związanych z maturą z polskiego i matematyki. Jej szef nie wyklucza zawiadomienia organów ścigania. Do tej pory maturę unieważniono już kilkunastu osobom w kraju, które wniosły na salę telefon albo smartwatche. O szczegóły dopytywał nasz reporter Mateusz Chłystun. Powiedz, o jakie dokładnie nieprawidłowości chodzi.
10: O zdjęcia arkuszy maturalnych, które pojawiły się w sieci w trakcie egzaminów z polskiego i matematyki. CKE próbuje namierzyć ich autorów, nie mówi jednak o wycieku, ale o nieuczciwym zachowaniu, bo do momentu rozpoczęcia pisania arkusze pozostawały tajne.
11: Jest to efekt tego, że ktoś wniósł na salę egzaminacyjną niedozwolone urządzenie, które łączy się z internetem.
10: A to już podstawa do unieważnienia egzaminu danej osobie, tłumaczy dyrektor CKE Robert Zakrzewski i deklaruje.
11: Mamy ponad 5000 szkół, w którym odbywał się egzamin. Oddam sprawę specjalistom policji. I prokuraturze.
10: Powiedział mi dyrektor CKE. Ci, których matura została unieważniona, będą mogli do niej podejść za rok.
8: Relacjonował Mateusz Chłystun. Dziękuję. Policja dementuje pojawiające się w internecie informacje. Nie było kolejnego ataku niedźwiedzia na Podkarpaciu. Drapieżnik był widziany, ale nie zaatakował człowieka. Zwierzę zauważyli pracownicy na pastwisku w miejscowości Morochów. Ta oddalona jest zaledwie kilka kilometrów od płonnej miejsca śmiertelnego ataku niedźwiedzia na 58-latkę, mówi Anna Oleniarz z policji w Sanoku.
12: Zgłoszenie odebraliśmy dzisiaj przed godziną 13. Z informacji zgłaszającego wynikało, że w pobliżu pastwiska w Morochów był widziany niedźwiedź. Nie doszło na szczęście do kontaktu człowieka ze zwierzęciem. Zgłaszający wycofał się i oddalił. Nikomu nic się nie stało.
8: Niedźwiedzie coraz częściej widziane są na południu Podkarpacia. Apele o ostrożność przed zwierzętami wydała m.in. Tyrawa Wołoska, Sanok i Zagórze. Już ponad 10 tysięcy najmłodszych ze Śląska przebadano w kierunku cukrzycy typu pierwszego. Lekarze podkreślają, że niejednokrotnie profilaktyka potrafi uratować życie, zaznacza diabetolog profesor Przemysławy Jarosz Horbat.
13: 50% dzieci przychodzi właśnie z cukrzycową kwasicą ketonową, przechodzą przez oddział intensywnej terapii i idą później do nas. To jest tragedia. Dzieci, niedobór insuliny idzie szybko. Dziecko jest przytomne, ale metabolicznie jest całkowicie zaburzone, traci życie i zdrowie.
5: Nazywam się Nela Seraczyńska i mam 12 lat.
6: Czyli warto się badać.
5: Bardzo warto. Gdybym tego nie wykryła, no to mogło się po prostu bardzo źle skończyć. Mogłabym po prostu już mieć tą cukrzycę bardzo zaawansowanym poziomie. Już się uspokoiłam, już mam takie, że no trudno, już i tak z tego jakby się nie da odwrócić, więc po prostu co mogę zrobić, to robię, żeby im później po prostu ta cukrzyca u mnie wystąpiła.
8: Szacuje się, że w Polsce na cukrzycę typu pierwszego choruje blisko 30 tysięcy dzieci.
0: Jeśli ktoś może, to niech korzysta z tej pogody. W zasadzie z uroków pogody, dzisiejszej pogody, bo najbliższe dni już takie kolorowe nie będą, już noc nie będzie za ciekawa. Na północy, zachodzie i w Wielkopolsce przelotne opady deszczu. W pozostałej części kraju raczej bez. Mówię raczej, bo z pogodą nigdy nic nie wiadomo. Jutrzejszy dzień będzie generalnie bardzo deszczowy i burzowy miejscami, natomiast ciepły, okolice 23, a miejscami nawet 26 stopni. 4 minuty po godzinie 19 na naszych radiowych zegarach. Mówię dzień dobry, Michał Trawka, kłaniam się.
1: Na pełnej Vox FM.
0: Z tą 19 to tak nigdy do końca nie wiadomo, czy już dzień dobry, czy dobry wieczór. No to dzień dobry wieczór zróbmy i wszyscy będą zadowoleni. Fancy Flames of Love, czyli klasykiem zaczynamy tę godzinę. Jeżeli komuś się podoba, ktoś chce potańczyć, to jak najbardziej można. Dlaczego by nie? Nawet jeżeli ktoś jest w pracy. Mała, szybka chwila... Przerwa taka nikomu jeszcze nie zaszkodziła, prawda? No właśnie, no.

0: New Religion, Bibi Rexa w Vox FM w rytmie hitów. Swoją drogą to jest numer jeden naszej best listy, ale czy taki stan rzeczy się utrzyma, tego jeszcze nie wiemy, natomiast przekonamy się wszyscy już w najbliższy piątek. Tymczasem zachęcam, żeby wchodzić na voxfm.pl, klikać w zakładkę best lista i tam głosować na swoich ulubieńców i na swoich faworytów. Tam jest ich mnóstwo, naprawdę. Jest w czym wybierać. A propos, to już teraz właśnie propozycja do best listy. Nasze polskie dobre, Gromi, Jordan Grace, Say My Name. Proszę bardzo.
1: Na pełnej z Vox FM.
2: Vox FM.

0: Od 8 lat nie zmienia bielizny. Chodzi o bramkarza Edersona. Jak czytam, Brazylijczyk od 8 lat gra tylko w jednych konkretnych slipach i ich nie zmienia, bo jak twierdzi, przynoszą mu szczęście w ważnych meczach. Ja nawet nie chcę sobie wyobrażać, jak one muszą wyglądać po tych 8 latach. 8 lat. 8 lat w jednych gaciach. A wy, drogie panie, robicie problem, jak facet chodzi raptem 2 tygodnie w jednej parze skarpet.
1: Na pełnej z Vox FM.

0: Mr. President, czyli najbardziej muzyczny prezydent tego świata. Vox FM. Tak też wam właśnie gramy, rzecz jasna w rytmie hitach. Na horyzoncie gdzieś tam powoli pokazuje się godzina 20, do tej 25 minut, więc jeżeli ktoś o 20 coś skończy, albo będzie dopiero zaczynał, no to już wie, że ma jeszcze 25 minut.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko!
3: Teraz w grupie PSB i PSB Profi znajdziesz drzwi i okna marki Polskone, które zachwycają jakością i stylem.
2: Z PSB zawsze się da!
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Reklama.

0: i jesteśmy najlepsi. My, Polacy. No i generalnie Polska jest najlepsza, bo czytam, informuję, może ktoś jeszcze nie wie, to się teraz dowie, że Polska będzie największym beneficjentem nowego budżetu Unii Europejskiej. I ktoś jest pewnie ciekawy, to ile weźmiemy? Uwaga! W latach 2028-34 mamy otrzymać rekordowe 123 miliardy euro. 123 miliardy. Francja, która jest na drugim miejscu, dostanie ich tylko 90. 123 miliardy euro. Ja jestem ciekawy, kto to wszystko spłaci.
1: Na pełnej z Vox FM.

0: Junior Caldera, Sophie Ellis Bextor w Vox FM w rytmie hitów. W rytmie hitów gramy i grać będziemy. Na horyzoncie 20 jak 20 to rzecz jasna najświeższe wiadomości, również te płynące ze świata sportu. Sprawdzimy, co tam się przed nami chowa. No i sprawdzimy, jaka pogoda czeka nas jutro. Ale jeżeli ktoś ma jakieś plany, które opiewają na czasie spędzanym na zewnątrz, to zdradzę, że nie bardzo.
1: Autopromocja.
2: To jest w dużym korku, ale co tam, słucham Vox FM.
1: To jest dzień.
3: To jest dzień.
4: To jest dzień.
5: Nie chcę się pracować, ale jak słyszę waszą muzykę, to jest bajka.
6: To jest człowiek, który ma życie
7: nadal. Poniedziałek super, wtorek też, środa też, czwartek, piątek też.
6: Dziękuję, więcej nic nie trzeba.
8: Tak, właśnie kończę

0: Rutkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
3: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
2: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
8: Dramatyczna walka z ogniem na Roztoczu. Palą się lasy w powiecie biłgorajskim. Kolejne rosyjskie ataki na Ukrainę. Nie żyje kilkanaście osób. Dożywocie za zabójstwo i usiłowanie zabójstwa medyków. Taki wyrok grozi agresywnemu pacjentowi z Siedlec.
9: Godzina 20 już na naszych radiowych zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zapraszam, Małgorzata Łukowska.
8: Z żywiołem walczy już około 300 strażaków. Płonie las pod Biłgorajem w województwie lubelskim. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski powie, co wiemy o akcji gaśniczej.
10: Z relacji strażaków wynika, że jest bardzo trudna, między innymi przez silny wiatr. Ogień jest gaszony z ziemi i z powietrza. W akcji są wykorzystywane dwa śmigłowce. Pożar jednak nadal nie został opanowany.
11: Akcja gaśnicza prawdopodobnie potrwa do późnych godzin wieczornych, a być może nawet do rana.
10: Relacjonuje Mateusz Małyszek ze Straży Pożarnej w Biłgoraju. W związku z akcją gaśniczą droga wojewódzka nr 849 na wysokości miejscowości Kozaki jest całkowicie zablokowana. Mundurowi kierują ruch objazdami i apelują o niezbliżanie się do miejsca pożaru i stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy.
8: W lasach województwa lubelskiego obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Odpowiada za zabicie ratownika medycznego i usiłowanie zabójstwa drugiego medyka. Przed Sądem Okręgowym w Siedlcach ruszył proces Adama C. Mężczyzna w styczniu ubiegłego roku zaatakował ratowników, którzy udzielali im pomocy. Zaatakowany nożem w okolice klatki piersiowej 64-letni medyk zmarł w szpitalu. Ranny został również drugi z ratowników, mówi Kamil Żmudziński z prokuratury.
12: Za każdy z zarzucanych mu przestępstw, także za usiłowanie zabójstwa drugiego z ratowników medycznych, grozi oskarżonemu kara dożywotniego pozbawienia wolności.
8: W momencie ataku oskarżony był pijany. Biegli psychiatrzy uznali, że w chwili zdarzenia był poczytalny i może odpowiadać przed sądem. Śledczy podkreślają, że w sprawie zgromadzili obszerny materiał dowodowy.
12: W ocenie prokuratury nie pozostaje wątpliwości, że oskarżony jest winny zarzucanych mu czynów.
8: Adam C. podczas rozprawy potwierdził, że rozumie treść stawianych mu zarzutów, ale nie przyznaje się do winy, bo nic nie pamięta. 12 osób nie żyje po rosyjskim ostrzale Zaporoża na południu Ukrainy. Miasto zostało zaatakowane bombami lotniczymi. Zniszczeniu uległy przedsiębiorstwa, sklepy, budynki mieszkalne i infrastruktura. Wcześniej Rosjanie ostrzelali Krematorsk w Donbasie. Tam zginęło 5 osób. 5037. Tyle wynosi nowy rekord Polski w liczbie oddanych na raz butelek kaucyjnych. Ustanowił go mieszkający w Krakowie Denis Polowniczak, który przez 4 godziny wrzucał butelki do maszyny. Jak mówi rekordzista, opakowania zbierał głównie w pracy w jednym z krakowskich klubów nocnych, a wszystkie zarobione w ten sposób środki mają trafić na cele charytatywne.
13: Łącznie mi zabrakło chyba 41 do 5000, bo ja bardzo już chciałem te 5000 w sumie domieć, bo czemu nie? I na szczęście szła ja maszyna, no to się nie udało. Szła jakaś pani, zagadaliśmy ze sobą i dała mi te butelki. Ja od niej odkupiłem i dodałem do tych i także 5000. 5037.
8: Denis nie planuje bić swojego rekordu. Innych też do tego nie zachęca. Zamiast tego apeluje o regularność w oddawaniu pustych butelek.
13: Chodzić już z nimi, jeździć tymi tramwajami, z tymi butelkami, bo taksówki nie wsiądziesz z tymi wielkimi worami. Nie, ja se odpuszczę. To na pewno nie. To na pewno nie. To już rekord. Nie bijcie tego rekordu. Nie bijcie. Wprowadźmy po prostu regularne nawyki w swoje życie i w gastronomii i w innych branżach i po prostu w swoim życiu.
8: Za oddanie 5037 butelek Denis dostał zwrot w wysokości 2430 zł.
0: Wiadomości sportowe Vox FM.
8: W Rzymie rusza kolejny tenisowy turniej WTA. Iga Świątek, grę w nim zacznie od drugiej rundy, a jej pierwszy mecz zaplanowany jest na piątek. Wcześniej, bo już jutro swoje spotkania rozegrają Magdalena Fręch i Magda Linet. Trzy mecze wygrane, jeden przegrany to bilans toruńskich żużlowców. Początek sezonu ocenia trener Jan Ząbik.
14: Zawsze początek jest trudny, no bo dopasować te wszystkie sprzęty, nie? Trzeba to wszystko poogarniać.
8: A kolejna jazda na motoarenie już 8 maja z Zieloną Górą.
9: Jeżeli chodzi o noc, może od niej zacznijmy, to tutaj będą opady deszczu. Co prawda nie w całej Polsce, ale zachodnia część kraju, północna część kraju i Wielkopolska. Tutaj te opady deszczu mogą się pojawić. W pozostałej części kraju bez deszczu, natomiast jutro już tak kolorowo nie będzie, bo jutro to generalnie w całej Polsce będzie deszczowo, miejscami nawet burze mogą się pojawić, ale ciepło, tak, ciepło będzie, nawet 26 stopni. 5 minut po godzinie 20 na naszych radiowych zegarach. Dobry wieczór, Michał Trawka. Kłaniam się.

O, ten numer to prawdziwy western. Shadowman i Wskocz na bykę. Jak się podoba, to warto wchodzić, warto głosować, bo ten numer jeszcze w propozycjach do best listy, ale to się może jeszcze zmienić. W piątek najświeższe notowanie, jest czas, żeby głosować.

Nawet kilka milionów mikroorganizmów i różnych bakterii możemy mieć na swoich dłoniach. Więc niech teraz każdy podniesie swoje dłonie. Może kierowcy nie bardzo, chociaż jedną rękę zostawcie na kierownicy. No i dokładnie ją obejrzyjcie. Z lewej, z prawej, z góry, z dołu. No wygląda całkiem normalnie. A jednak coś tam się dzieje. I nie mówię o tym bez powodu, bo dzisiaj mamy Światowy Dzień Higieny Rąk. Więc ważne jest to, żeby jednak te nasze rączki były czyste, były umyte. Nie tylko dzisiaj, ale generalnie każdego dnia. Na pełnej z Więc nie dłubiemy w nosie i nie dotykamy różnych dziwnych miejsc.

0: Iben i Hello w Vox FM w rytmie hitów. Właśnie takie rytmy powodują, że człowiek może się tak rozpłynąć w tym muzycznym świecie, wejść w niego, zagłębić się i po prostu nie myśleć o codzienności i o trudach dnia powszechnego. No ja też się właśnie teraz rozmarzyłem i bardzo popłynąłem, ale to nic. 25 minut do godziny 21. Barracuda, Eddie Vatta, Long i Junior jeszcze w tej godzinie zagrają.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Reklama.

człowiek, który tak bardzo kocha ludzi, swoich ludzi, że musiał zrobić o tym piosenkę. Eddie Vata, I Love My People w Vox FM w rytmie hitów. 17 minut do godziny 21, a o 21, jeżeli ktoś nie ma planów, komuś się nudzi, a jest fanem sportu, albo nawet nie, no nie trzeba być fanem sportu, żeby obejrzeć mecz, prawda? No to właśnie, Liga Mistrzów, półfinał. Arsenal Londyn, Atletico Madryt. W pierwszym spotkaniu padł remis 1-1, więc tym bardziej to spotkanie będzie, myślę, ciekawe, interesujące. No i zakładam, że jakieś emocje się jednak pojawią, bo tak czy inaczej ktoś tutaj musi wygrać. To nie ma tak, że tutaj padnie remis. Nie może paść remis. Ktoś musi awansować.

0: Artemas, I like the way you kiss me w Vox FM w rytmie hitów. Za kilka chwil godzina 21, a wtedy rzecz jasna najświeższe wiadomości. My słyszymy się jutro po godzinie 17. Tymczasem odpoczywajcie, ładujcie swoje akumulatory i pamiętajcie o 21 Liga Mistrzów.
1: Autopromocja.
2: Kochaj albo rzucaj.
1: Nie wiesz jak do

0: Zawsze warto walczyć.
1: Autopromocja. Reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Reklama.
7: Kilkuset strażaków gasi pożar na Roztoczu. Pod Biłgorajem palą się hektary lasu. Żona adwokata od Trumien na Kłukach boi się linczu. To po wystawieniu listu gończego za jej mężem. A przed nami wyjątkowy podniebny spektakl, czyli Noc Spadających Gwiazd. Minęła 21. Słuchacie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Akcja może potrwać nawet do rana. Strażacy walczą z pożarem lasu w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Pali się kilkadziesiąt hektarów lasu w okolicach miejscowości Kozaki. Gasi go około 300 strażaków. W akcji też dwa śmigłowce gaśnicze, a na miejscu dwie cysterny. Ogień nie jest jeszcze opanowany, mówi rzecznik prasowy biłgorajskiej straży pożarnej kapitan Mateusz Małyszek.
8: Akcja gaśnicza prawdopodobnie potrwa do późnych godzin wieczornych, a być może nawet do rana. Pożar nadal nie został opanowany. Częściowo jeszcze się rozprzestrzenia.
7: Całkowicie zamknięta jest droga między Józefowem a Osuchami. Kierowcy muszą jechać objazdem.
8: Należy omijać ten teren, bo droga raz, że jest nieprzejezdna, dwa, że pożar utrudnia wiatr i niesie to chmurę dymu w dalszym kierunku.
7: Przyczyna pożaru nie jest jeszcze znana. Jestem przerażona, boję się o siebie i dzieci, mówi w rozmowie z nami żona Pawła Kozaneckiego, łódzkiego adwokata skazanego na 1,5 roku więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku pod Barczewem. Policja wystawiła za nim list gończy, bo mężczyzna nie stawił się do więzienia, by odbyć karę.
9: Wszędzie po prostu są udostępnione dane łącznie z naszym miejscem zamieszkania i ja po prostu się boję. Boję się też o dzieci, boję się, kto przyjdzie pod dom, bo już sąsiedzi informowali, że tam kręcą się różne osoby. Ja jestem przerażona, bo to może dojść do linczu po prostu. I chciałabym, żeby ktoś to zatrzymał.
7: Mówi Paulina Kuraś-Kozanecka. A przypomnijmy, Paweł Kozanecki został prawomocnie skazany na 1,5 roku więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku. Samochód ofiar nazwał potem trumną na kółkach. Nawet do 100 tysięcy złotych bez tak zwanego podatku Belki. Rząd przyjął projekt ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych. Teraz przepisy trafią do Sejmu. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, jak ma wyglądać ten mechanizm.
10: Zgodnie z projektem każdy pełnoletni Polak będzie mógł zawrzeć co najmniej jedną umowę o prowadzenie osobistego konta inwestycyjnego, na przykład z bankiem czy domem maklerskim. Inwestycje w obligacje oszczędnościowe i lokaty będą zwolnione z podatku do kwoty 25 tysięcy złotych, a jeśli ktoś zacznie do tego kupować akcje lub fundusze, to limit przesuwa się do łącznej kwoty 100 tysięcy złotych.
11: Chodzi o to, żeby zwolnić te oszczędności z podatków odzysków kapitałowych do kwoty 100 tysięcy.
10: Mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. Nadwyżka będzie obłożona niższym ryczałtowym podatkiem. Jego stawka będzie wynosić 19% wartości stopy referencyjnej NBP w 2027 roku. Kiedy przepisy miałyby wejść w życie, byłoby to niespełna 0,9%.
7: Relacjonował Michał Skolimowski. Dziękuję. Na przed nami noce spadających gwiazd. Jasny, malejący księżyc pogorszy warunki obserwacji, ale na niebie i tak będzie można zobaczyć meteory, mówi Bogna Pazderska z Centrum Hevelianum w Gdańsku.
12: Dzisiaj będzie miało miejsce maksimum tego roju, to znaczy, że możemy się spodziewać tak w miejscu wyciemnionym do 40-80 meteorów na godzinę. Przy czym mówię tutaj o miejscu, gdzie jest naprawdę ciemno, z dala od miejskich świateł i dla osoby, która ma bardzo dobrze wzrok.
7: Najwięcej meteorów będzie widać tuż przed świtem, a kolejna szansa na tak spektakularny nocny spektakl dopiero w październiku. Oprócz spadających gwiazd dzisiejszej nocy będzie też widać burzę, ale na szczęście tylko w okolicach Jeleniej Góry, Zgorzelca, Cieszyna i Bielska Białej, reszta kraju dzisiaj bez burz. Za to z opadami deszczu, głównie na zachodzie i na północnym obszarze kraju. 7 stopni na plusie na Pomorzu i na Warmii i Mazurach, 10 w Wielkopolsce, 12 na Śląsku i na Mazowszu, do 14 tej nocy na Podkarpaciu, a jutro od 9 stopni w zachodniopomorskim do 26 nawet na Mazowszu.

0: znamy wasze sztuczki.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la vida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la vida.
2: Ja widziałem jak wychodzi.

0: tym sikać.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

0: do promocja.
1: W nocy budzą się demony. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Poznaj historię najbardziej przerażających seryjnych morderców.
2: Oleg Rylkow. Brutalny morderca polujący głównie na dzieci. Posłuchajcie szokującej historii rozpruwacza z Toliati.
1: Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Słuchaj w nocy ze środy na czwartek lub na voxfm.pl.
2: Zapraszam. Marta Kiermasz.
0: Autopromocja.
3: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Na początek tragiczne doniesienia z Lubelszczyzny. Nie żyje pilot samolotu, który brał udział w gaszeniu pożaru lasu na Roztoczu. Maszyna rozbiła się podczas trwania akcji. A przypomnijmy, od popołudnia pali się las w powiecie biłgorajskim. Strażacy uspokajają mieszkańców pobliskich okolic i mówią, że są bezpieczni, mówi kapitan Mateusz Małyszek.
4: No, pożar jest typowo w kompleksie leśnym. Oczywiście Puszcza Sorska przylega bezpośrednio do Józefowa. Sztab kryzysowy cały czas działa, jesteśmy w stanie kontakcie ze służbami.
3: Po 21 odbył się briefing prasowy w sprawie pożaru. Na tamtą chwilę ogniem objętych było nieco ponad 100 hektarów lasu. Akcja gaśnicza może potrwać do rana. A dodam jeszcze, że w lasach województwa lubelskiego obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Ale nie tylko na wschodzie kraju panuje susza. Podobnie jest też w lasach na Pomorzu. Leśnicy apelują o rozsądek. Tylko w ostatnich dniach w regionie było kilkanaście pożarów, mówi Mariusz Lewczuk z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.
5: Mamy bardzo dużo w tej chwili pożarów, zarówno w lasach państwowych, jak i w lasach prywatnych. Wilgotność ścioły spadła poniżej 10%. To już jest naprawdę stan krytyczny. Zagrożenie pożarowe jest w tej chwili najwyższe z możliwych. Naprawdę niewiele trzeba, żeby taki pożar w lesie powstał.
3: Leśnicy apelują też o czujność. W razie jakiegokolwiek niebezpieczeństwa trzeba niezwłocznie dzwonić pod 112.
5: W sytuacji, kiedy widzimy pożar w lesie, nawet drobny, pożar ścioły, natychmiast musimy alarmować Straż Pożarną oraz nadleśnictwo, na terenie którego się znajdujemy. Są telefony na tablicach udostępnione, są prowadzone dyżury przeciwpożarowe. Natomiast dzięki tej wykrywalności, dzięki ludziom, którzy szybko zgłaszają te pożary, gasić je w zarodku.
3: Jest szansa, że sytuacja w pomorskich lasach poprawi się w połowie tego tygodnia. Wówczas mają pojawić się opady deszczu. A przed suszą hydrologiczną ostrzegają też synoptycy. Trudna sytuacja jest w zachodniopomorskim, na Podkarpaciu, ale też w okolicach Krakowa, Częstochowy, Radomia i Warszawy. Problem jest widoczny, mówią naszemu reporterowi Jakubowi Krzyżakowi mieszkańcy podwarszawskiego Piaseczna.
6: Wieczorem faktycznie ciężko się umyć. Podejrzewam, że podlewają.
7: Woda leci normalnie. Nie mam na razie problemu. Z własnej studni jest na razie okej, ale słyszałam o tym, że z miejskiej jest duży problem. Małe ciśnienie.
8: Jest bardzo niskie ciśnienie wody.
9: Słyszała pani o tym, że jest komunikat, żeby oszczędzać wodę i nie podlewać ogródków.
8: Tak, to prawda. Ale myślę, że i tak większość tego nie przestrzega.
9: Widać to, że nie przestrzegają?
8: Tak, widać, że sąsiedzi podlewają.
9: Są jakieś sprawdzone sposoby na to, żeby tą wodę oszczędzać?
10: Prysznic z żoną?
11: Nieraz jak tam puczę, czy kartofle nawet, czy coś, to wyobraź sobie pan, że tą wodę sobie do tego wlewa kubełeczka i później do ogródeczka.
9: Czyli jakiś sposób jest?
11: Właśnie mam.
3: Co najgorsze, prognozowane w najbliższych dniach intensywne opady deszczu, zdaniem hydrologów, nie poprawią sytuacji. Rząd nie składa broni w sprawie kryptoaktywów. Jeszcze w tym tygodniu do Sejmu trafi kolejny, trzeci już projekt, mający na celu uregulowanie tego rynku, przekazał premier Donald Tusk. Wcześniej dwie ustawy w tej sprawie zawetował prezydent. A z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski, powiedz, czy przepisy będą różnić się od poprzednich?
12: Premier zapowiedział, że jedyną zmianą względem dwukrotnie zawetowanej ustawy będzie zaostrzenie kar.
13: Dla tych, którzy wykorzystując marzenia ludzi, czasami naiwność ludzi, czasami brak wiedzy, oszukują ich i narażają też państwo polskie, nasze bezpieczeństwo, nasz szwank.
12: Mówił Donald Tusk. Szef rządu kolejny raz zarzucał też PiS-owi, Konfederacji i prezydentowi powiązania z firmą Zonda Krypto oraz blokowanie wcześniejszych regulacji.
13: Macie ostatnią szansę, żeby pokazać, że coś do was dotarło i że wspólnie z rządem będziecie chcieli zablokować na przyszłość działania tego typu gangsterki.
12: Czy tym razem prezydent podpisze ustawę? Niech rząd najpierw pokaże gotowy projekt. Tak w rozmowie z Polską Agencją Prasową sprawę komentuje rzecznik Karola Nawrockiego, Rafał Leśkiewicz.
3: Rząd chce m.in., żeby nadzór nad rynkiem kryptoaktywów sprawowała Komisja Nadzoru Finansowego wyposażona w odpowiednie narzędzia nadzorcze i kontrolne. W środę ma się odbyć sekcja zwłok 40-latka, który zmarł podczas policyjnej interwencji na poznańskich Jeżycach. Śledcze sprawdzą, dlaczego mężczyzna stracił przytomność po użyciu gazu pieprzowego przez funkcjonariusza. Do tych dramatycznych wydarzeń doszło podczas udzielania pomocy innemu mężczyźnie z podciętym gardłem, relacjonuje rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Porowiak.
10: Mężczyzna przeszkadzał w udzielaniu tej pomocy rannemu, dlatego też jeden z policjantów użył miotacza gazu pieprzowego. W jakimś czasie ten mężczyzna zaczął tracić przytomność, a pomimo udzielonej mu pomocy i reanimacji nie przywrócono funkcji życiowych.
3: Sprawę badają prokuratura i policyjne biuro spraw wewnętrznych. Wiadomo, że funkcjonariusze mieli na sobie kamery, które wszystko nagrały.
10: Wszystkie kwestie dotyczące przyczyny zgonu oraz kwestia taka, czy ten człowiek mógł być pod wpływem alkoholu, czy też chociażby narkotyków, będą zbadane podczas sekcji zwłok. To jest standardowe działanie podczas ustalenia przyczyny zgonu w tego typu sytuacjach.
3: Mężczyzna z podciętym gardłem trafił do szpitala, jest pod opieką lekarza. Zaczęli pisać egzamin prawie 20 minut później. Wszystko przez alarm bombowy, który usłyszeli maturzyści z pierwszego liceum w Bydgoszczy, mówi Ewa Podgórska z Kuratorium Oświaty.
14: Pani dyrektor niezwłocznie podjęła wszelkie procedury związane z takimi sytuacjami, które zostały ewentualnie przewidziane na taką okoliczność. Zostały wezwane służby, które sprawdziły dokładnie każdą z sal, każde pomieszczenie i na szczęście okazało się, że był to alarm fałszywy.
3: Udało nam się dowiedzieć, na szczęście matura dla bydgoskich licealistów nie jest zagrożona.
14: Mogli kontynuować właśnie egzamin, ponieważ nie było żadnych kontaktów z osobami postronnymi i materiały egzaminacyjne w żaden sposób nie były zagrożone, dlatego matura mogła się odbyć zgodnie z terminem.
3: Za wszczęcie fałszywego alarmu może grozić do 8 lat więzienia. To Bydgoszcz. A o tym, jak egzamin z matematyki poszedł maturzystom z Radomia, pytała nasza reporterka Daria Żurowska.
15: Dobrze mi poszło. Zagieli. Mówiłam, że mają się postarać. Muszą się postarać, żeby mnie zagiąć. Zagięli mnie.
16: No nie poszło mi jakoś super, nie było też najgorzej.
17: Myślę, że będzie 100%.
18: No mi też bardzo dobrze poszło, myślę, że też będę miała około 100%.
19: To było aż tak łatwe, że aż za łatwe.
3: Matematyka już za nimi, a w środę maturzystów czeka egzamin z języków obcych.
18: No ja się czuję bardzo dobrze, ponieważ no uczę się cały czas tego angielskiego, więc myślę, że nie będzie problemu.
17: No angielski mam w szkole od dziecka, więc myślę, że też luźno raczej, bez stresu.
18: Spokojnie.
17: Nie, raczej na spokojnie. Gdzie tu się stresować? Takimi prostymi rzeczami.
19: Żeby rozszerzenia z angielskiego, to myślę, że na spokojnie.
20: Angielski, dobrze znany język dla nas, więc myślę, że bez stresu, bez problemu.
19: W porządku będzie. Nie będzie źle na pewno.
3: Z maturzystami z Radomia rozmawiała nasza reporterka Daria Żurowska. Egzaminy startują o 9 rano. Ten list gończy to jest publiczny lincz, mówi w rozmowie z nami żona Pawła Kozaneckiego, łódzkiego adwokata skazanego na 1,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły 2 kobiety. Policja wystawiła list gończy, bo mężczyzna nie stawił się do więzienia, by odbyć karę. Paulina Kuraś-Kozanecka zapewnia, że jej mąż nie unika kary, złożył do sądu wniosek o odbycie jej w trybie dozoru elektronicznego. Rozmawiała z nią nasza reporterka Elżbieta Piotrowska.
21: Paulina Kuraś-Kozanecka jest zaskoczona, że jej mąż jest poszukiwany listem gończym. Że nigdzie się nie ukrywa, tylko czeka na rozpatrzenie wniosku.
22: Wniosek został złożony 18 marca, powinien być rozpoznany maksymalnie w terminie 30 dni. To, co się wydarzyło wczoraj, naprawdę jestem w ciężkim szoku. Nagle opublikowanie listu gończego, po prostu publiczny lincz. Ja odbieram cały czas groźby.
21: Podkreśla, że jej mąż ma pracę i chce spłacić zobowiązania.
22: Ta sytuacja powoduje, że ani nie może płacić na rzecz pokrzywdzonych i nie wiem, komu ma to służyć, naprawdę.
21: Paulina Kuraś-Kozanecka powiedziała nam, że w domu byli już technicy, którzy sprawdzili warunki. Był też wywiad kuratora, więc rodzina miała nadzieję, że będzie dozór elektroniczny.
3: Przypomnijmy, Paweł Kozanecki w mediach jest określany jako adwokat od trumny na kółkach. To potem jak nagrał film, w którym samochód ofiar nazwał trumną na kółkach właśnie. Podkreślił, że sam jeździ bezpieczniejszym autem. Jego wypowiedź wywołała społeczne oburzenie. Już ponad 10 tysięcy najmłodszych ze Śląska przebadano w kierunku cukrzycy typu pierwszego. Lekarze podkreślają, że niejednokrotnie profilaktyka potrafi uratować życie, zaznacza diabetolog profesor Przemysława Jarosz Horbat.
23: 50% dzieci przychodzi właśnie z cukrzycową kwasicą ketonową, przechodzą przez oddział intensywnej terapii i idą później do nas. To jest tragedia. Dzieci, niedobór insuliny idzie szybko. Dziecko jest przytomne, ale metabolicznie jest całkowicie zaburzone. Traci życie i zdrowie.
24: Nazywam się Nela Syraczyńska i mam 12 lat.
25: Czyli warto się badać.
0: bardzo warto. Gdybym tego nie wykryła, no to mogło się po prostu bardzo źle skończyć. Mogłabym po prostu już mieć tą cukrzycę bardzo zaawansowanym poziomie. Już się uspokoiłam, już mam takie, że no trudno, już i tak z tego jakby się nie da odwrócić, więc po prostu co mogę zrobić, to robię, żeby im później po prostu ta cukrzyca u mnie wystąpiła.
3: Szacuje się, że w Polsce na cukrzycę typu pierwszego choruje blisko 30 tysięcy dzieci. 5037. Tyle wynosi nowy rekord Polski w liczbie oddanych na raz butelek kaucyjnych. Ustanowił go mieszkający w Krakowie Denis Polowniczak, który przez 4 godziny wyrzucał butelki do maszyny. Jak mówi rekordzista, opakowania zbierał głównie w pracy w jednym z krakowskich klubów nocnych, a wszystkie zarobione w ten sposób środki mają trafić na cele charytatywne.
1: Łącznie mi zabrakło chyba 41 do 5 tysięcy, bo ja bardzo już chciałem te 5 tysięcy w sumie domieć, bo czemu nie? I na szczęście szła jakaś, no to się nie udało, Szła jakaś pani, zagadaliśmy ze sobą i dała mi te butelki. Ja od niej odkupiłem i dodałem do tych i także 5000. 5037.
3: Denis nie planuje bić swojego rekordu, innych też do tego nie zachęca. Zamiast tego apeluje o regularność w oddawaniu pustych butelek.
1: Chodzić już z nimi, jeździć tymi tramwajami, z tymi butelkami, bo do taksówki nie wsiądziesz z tymi wielkimi worami. Nie, ja se odpuszczę, to na pewno nie. To jest rekord. Nie bijcie tego rekordu, nie bijcie. Wprowadźmy po prostu regularne nawyki w swoje życie i w gastronomii, i w innych branżach, i po prostu w swoim życiu.
3: Za oddanie 5037 butelek Denis dostał zwrot w wysokości 2430 zł. Co najmniej przez rok częściowo zamknięte będzie molo w Gdyni Orłowie. Zlecona przez miasto ekspertyza stanu technicznego pomostu wykazała, że na końcu obiektu bariera nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowników. Konieczna jest natychmiastowa renowacja mola, mówi dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Michał Felon.
2: Zamknęliśmy tą końcówkę. To jest najbardziej bariera osłonięta w stronę morza. Największe falowanie. W tym roku też trzeba podkreślić, że zima naprawdę była sroga, co dodatkowo spotęgowało tą destrukcję tego obiektu. Widzimy, że destrukcji podlegają dalsze części mola. Podjęliśmy decyzję o tym, że musi być przeprowadzony remont całej konstrukcji mola.
3: Ponieważ destrukcji ulegają kolejne części mola, miasto planuje remont całego obiektu. Do tego czasu co najmniej przez rok zamknięte będzie ostatnie 20 metrów pomostu. I jeszcze Tatry, gdzie uaktywniły się żmije zygzakowate. To jedyny jadowity wąż występujący w Polsce. Nie poluje na szczęście na ludzi, ale w samoobronie może ukąsić. A to może być dla nas niebezpieczne, ostrzega Marcin Strączek-Helios z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
4: Okres godowy, więc i te samce gdzieś tam wędrują w kierunku godowisk, szukając samic. Uwielbiają gdzieś tam tereny leśne, lasy iglaste, ale też polany, obrzeża lasów, korzystają z promieni słońca.
24: To nie jest zwierzę, które poluje na człowieka, tylko ona się broni, więc jeżeli będziemy wchodzić na przykład w jakieś nasłonecznione kamienie poza szlakiem, to możemy sobie zdawać z tego sprawę, że tam się wygrzewają żmije.
25: Trzeba unikać wszystkich tych takich, ja to nazywam indiańskich sposobów, przypalanie, nawet traktowanie prądem elektrycznym. Ukąszona kończyna powinna być ułożona troszeczkę niżej niż reszta ciała.
3: Dodają przewodnik Paweł Skawiński i były lekarz TOPR Sylweriusz Kosiński. Najważniejsza zasada to zachować ostrożność, gdy wędrujemy po szlakach.

0: promocja. Vox Alert.
1: Vox Alert.
0: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
1: Vox Alert.
0: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja.
2: Vox

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Na początek tragiczne doniesienia z Lubelszczyzny. Nie żyje pilot samolotu, który brał udział w gaszeniu pożaru lasu na Roztoczu. Maszyna rozbiła się podczas trwania akcji. A przypomnijmy, od popołudnia pali się las w powiecie biłgorajskim. Strażacy uspokajają mieszkańców pobliskich okolic i mówią, że są bezpieczni, mówi kapitan Mateusz Małyszek.
1: No, pożar jest typowo w kompleksie leśnym. Oczywiście Puszcza Sorska przylega bezpośrednio do Józefowa. Sztab kryzysowy cały czas działa, jesteśmy w stanie kontakcie ze służbami.
0: Po 21:00 odbył się briefing prasowy w sprawie pożaru. Na tamtą chwilę ogniem objętych było nieco ponad 100 hektarów lasu. Akcja gaśnicza może potrwać do rana. A dodam jeszcze, że w lasach województwa lubelskiego obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Ale nie tylko na wschodzie kraju panuje susza. Podobnie jest też w lasach na Pomorzu. Leśnicy apelują o rozsądek. Tylko w ostatnich dniach w regionie było kilkanaście pożarów, mówi Mariusz Lewczuk z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.
2: Mamy bardzo dużo w tej chwili pożarów, zarówno w lasach państwowych, jak i w lasach prywatnych. Wilgotność ścioły spadła poniżej 10%. To już jest naprawdę stan krytyczny. Zagrożenie pożarowe jest w tej chwili najwyższe z możliwych. Naprawdę niewiele trzeba, żeby taki pożar w lesie powstał.
0: Leśnicy apelują też o czujność. W razie jakiegokolwiek niebezpieczeństwa trzeba niezwłocznie dzwonić pod 112.
2: W sytuacji, kiedy widzimy pożar w lesie, nawet drobny, pożar ścioły, natychmiast musimy alarmować Straż Pożarną oraz Nadleśnictwo, na terenie którego się znajdujemy. Są telefony na tablicach udostępnione, są prowadzone dyżury przeciwpożarowe. Natomiast dzięki tej wykrywalności, dzięki ludziom, którzy szybko zgłaszają te pożary, gasić je w zarodku.
0: I jest szansa, że sytuacja w pomorskich lasach poprawi się w połowie tego tygodnia. Wówczas mają pojawić się opady deszczu. A przed suszą hydrologiczną ostrzegają też synoptycy. Trudna sytuacja jest w zachodniopomorskim, na Podkarpaciu, ale też w okolicach Krakowa, Częstochowy, Radomia i Warszawy. Problem jest widoczny, mówią naszemu reporterowi Jakubowi Krzyżakowi mieszkańcy podwarszawskiego Piaseczna.
3: Wieczorem faktycznie ciężko się umyć. Podejrzewam, że podlewają.
4: Woda leci normalnie. Nie mam na razie problemu. Z własnej studni jest na razie okej, ale słyszałam o tym, że z miejskiej jest duży problem. Małe ciśnienie.
5: Jest bardzo niskie ciśnienie wody.
6: Słyszała pani o tym, że jest komunikat, żeby oszczędzać wodę i nie podlewać ogródków.
5: Tak, to prawda. Ale myślę, że i tak większość tego nie przestrzega.
6: Widać to, że nie przestrzegają?
5: Tak, widać, że coś nie podlewają.
6: Są jakieś sprawdzone sposoby na to, żeby tą wodę oszczędzać?
7: Kreśli z żoną?
8: Nieraz jak tam puczę, czy kartofle nawet, czy coś, to wyobraź sobie pan, że tą wodę sobie do tego wlewa kubełeczka i później do ogródeczka.
6: Czyli jakiś sposób jest?
8: Właśnie mam.
0: Co najgorsze, prognozowane w najbliższych dniach intensywne opady deszczu, zdaniem hydrologów, nie poprawią sytuacji. Rząd nie składa broni w sprawie kryptoaktywów. Jeszcze w tym tygodniu do Sejmu trafi kolejny, trzeci już projekt, mający na celu uregulowanie tego rynku, przekazał premier Donald Tusk. Wcześniej dwie ustawy w tej sprawie zawetował prezydent. A z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, czy przepisy będą różnić się od poprzednich?
9: Premier zapowiedział, że jedyną zmianą względem dwukrotnie zawetowanej ustawy będzie zaostrzenie kar.
10: Dla tych, którzy wykorzystując marzenia ludzi, czasami naiwność ludzi, czasami brak wiedzy, oszukują ich i narażają też państwo polskie, nasze bezpieczeństwo, nasz szwank.
9: Mówił Donald Tusk. Szef rządu kolejny raz zarzucał też PiS-owi, Konfederacji i prezydentowi powiązania z firmą Zonda Krypto oraz blokowanie wcześniejszych regulacji.
10: Macie ostatnią szansę, żeby pokazać, że coś do was dotarło i że wspólnie z rządem będziecie chcieli zablokować na przyszłość działania tego typu gangsterki.
9: Czy tym razem prezydent podpisze ustawę? Niech rząd najpierw pokaże gotowy projekt. Tak w rozmowie z Polską Agencją Prasową sprawę komentuje rzecznik Karola Nawrockiego, Rafał Leśkiewicz.
0: Rząd chce m.in., żeby nadzór nad rynkiem kryptoaktywów sprawowała Komisja Nadzoru Finansowego wyposażona w odpowiednie narzędzia nadzorcze i kontrolne. W środę ma się odbyć sekcja zwłok 40-latka, który zmarł podczas policyjnej interwencji na poznańskich Jeżycach. Śledcze sprawdzą, dlaczego mężczyzna stracił przytomność po użyciu gazu pieprzowego przez funkcjonariusza. Do tych dramatycznych wydarzeń doszło podczas udzielania pomocy innemu mężczyźnie z podciętym gardłem, relacjonuje rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Porowiak.
11: Mężczyzna przeszkadzał w udzielaniu tej pomocy rannemu, dlatego też jeden z policjantów użył miotacza gazu pieprzowego. W jakimś czasie ten mężczyzna zaczął tracić przytomność, a pomimo udzielania udzielonej mu pomocy i reanimacji nie przywrócono funkcji życiowych.
0: Sprawę badają prokuratura i Policyjne Biuro Spraw Wewnętrznych. Wiadomo, że funkcjonariusze mieli na sobie kamery, które wszystko nagrały.
11: Wszystkie kwestie dotyczące przyczyny zgonu oraz kwestia taka, czy ten człowiek mógł być pod wpływem alkoholu, czy też chociażby narkotyków, będą zbadane podczas sekcji zwłok. To jest standardowe działanie podczas ustalania przyczyny zgonu w tego typu sytuacjach.
0: Mężczyzna z podciętym gardłem trafił do szpitala, jest pod opieką lekarza. Zaczęli pisać egzamin prawie 20 minut później. Wszystko przez alarm bombowy, który usłyszeli maturzyści z pierwszego liceum w Bydgoszczy, mówi Ewa Podgórska z Kuratorium Oświaty.
7: Pani dyrektor niezwłocznie podjęła wszelkie procedury związane z takimi sytuacjami, które zostały ewentualnie przewidziane na taką okoliczność. Zostały wezwane służby, które sprawdziły dokładnie każdą z sal, każde pomieszczenie i na szczęście okazało się, że był to alarm fałszywy.
0: Jak udało nam się dowiedzieć, na szczęście matura dla bydgoskich licealistów nie jest zagrożona.
7: Mogli kontynuować właśnie egzamin, ponieważ nie było żadnych kontaktów z osobami postronnymi i materiały egzaminacyjne w żaden sposób nie były zagrożone, dlatego matura mogła się odbyć zgodnie z terminem.
0: Za wszczęcie fałszywego alarmu może grozić do 8 lat więzienia. To Bydgoszcz. A o tym, jak egzamin z matematyki poszedł maturzystom z Radomia, pytała nasza reporterka Daria Żurowska.
12: Dobrze mi poszło. Zagięli. Mówiłam, że mają się postarać. Muszę się postarać, żeby mnie zagiąć. Zagięli mnie.
13: No nie poszło mi jakoś super, nie było też najgorzej.
14: Myślę, że będzie 100%.
13: No, mi też bardzo dobrze poszło, myślę, że też będę miała około 100%.
15: To było aż tak łatwe, że aż za łatwe.
0: Matematyka już za nimi, a w środę maturzystów czeka egzamin z języków obcych.
13: No, ja się czuję bardzo dobrze, ponieważ no, uczę się cały czas tego angielskiego, więc myślę, że nie będzie problemu.
14: No, angielski mam w szkole od dziecka, więc myślę, że też luźno raczej, bez stresu.
13: Spokojnie.
14: Nie, raczej na spokojnie. Gdzie tu się stresować? Takimi prostymi rzeczami.
13: Żeby rozszerzenia z angielskiego, to myślę, że na spokojnie.
16: Angielski dobrze znany język dla nas, więc myślę, że bez stresu, bez problemu.
13: W porządku będzie. Nie będzie źle na pewno.
0: Z maturzystami z Radomia rozmawiała nasza reporterka Daria Żurowska. Egzaminy startują o 9 rano. Ten list gończy to jest publiczny lincz, mówi w rozmowie z nami żona Pawła Kozaneckiego, łódzkiego adwokata skazanego na 1,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły 2 kobiety. Policja wystawiła list gończy, bo mężczyzna nie stawił się do więzienia, by odbyć karę. Paulina Kuraś-Kozanecka zapewnia, że jej mąż nie unika kary, złożył do sądu wniosek o odbycie jej w trybie dozoru elektronicznego. Rozmawiała z nią nasza reporterka Elżbieta Piotrowska.
17: Paulina Kuraś-Kozanecka jest zaskoczona, że jej mąż jest poszukiwany listem gończym. Zapewnia, że nigdzie się nie ukrywa, tylko czeka na rozpatrzenie wniosku.
18: Wniosek został złożony 18 marca. Powinien być rozpoznany maksymalnie w terminie 30 dni. To, co się wydarzyło wczoraj, naprawdę jestem w ciężkim szoku. Nagle opublikowanie listu gończego. Po prostu publiczny lincz. Ja odbieram cały czas groźby.
17: Podkreśla, że jej mąż ma pracę i chce spłacić zobowiązania.
18: Ta sytuacja powoduje, że ani nie może płacić na rzecz pokrzywdzonych. I nie wiem, komu ma to służyć. Naprawdę.
17: Paulina Kuraś-Kozanecka powiedziała nam, że w domu byli już technicy, którzy sprawdzili warunki. Był też wywiad kuratora, więc rodzina miała nadzieję, że będzie dozór elektroniczny.
0: Przypomnijmy, Paweł Kozanecki w mediach jest określony jako adwokat od trumny na kółkach. To potem, jak nagrał film, w którym samochód ofiar nazwał trumną na kółkach właśnie. Podkreślił, że sam jeździ bezpieczniejszym autem. Jego wypowiedź wywołała społeczne oburzenie. Już ponad 10 tysięcy najmłodszych ze Śląska przebadano w kierunku cukrzycy typu pierwszego. Lekarze podkreślają, że niejednokrotnie profilaktyka potrafi uratować życie, zaznacza diabetolog profesor Przemysława Jarosz Horbat.
19: 50% dzieci przychodzi właśnie z cukrzycową kwasicą ketonową. Przechodzą przez oddział intensywnej terapii i idą później do nas. To jest tragedia. Dzieci, niedobór insuliny idzie szybko. Dziecko jest przytomne, ale metabolicznie jest całkowicie zaburzone. Traci życie i zdrowie.
20: Nazywam się Nela Syraczyńska i mam 12 lat.
21: Czyli warto się badać.
20: Bardzo warto. Gdybym tego nie wykryła, no to mogło się po prostu bardzo źle skończyć. Mogłabym po prostu już mieć tą cukrzycę bardzo zaawansowanym poziomie. Już się uspokoiłam, już mam takie, że no trudno, już i tak z tego jakby się nie da odwrócić, więc po prostu co mogę zrobić, to robię, żeby im później po prostu ta cukrzyca u mnie wystąpiła.
0: Szacuje się, że w Polsce na cukrzycę typu pierwszego choruje blisko 30 tysięcy dzieci. 5037. Tyle wynosi nowy rekord Polski w liczbie oddanych na raz butelek kaucyjnych. Ustanowił go mieszkający w Krakowie Denis Polowniczak, który przez 4 godziny wyrzucał butelki do maszyny. Jak mówi rekordzista, opakowania zbierał głównie w pracy w jednym z krakowskich klubów nocnych, a wszystkie zarobione w ten sposób środki mają trafić na cele charytatywne.
1: Łącznie mi zabrakło chyba 41 do 5 tysięcy, bo ja bardzo już chciałem te 5 tysięcy w sumie domieć, bo czemu nie? I na szczęście szła jakaś, no to się nie udało. Szła jakaś pani, zagadaliśmy ze sobą i dała mi te butelki. Ja od niej odkupiłem i dodałem do tych i także 5 tysięcy. 5037.
0: Denis nie planuje bić swojego rekordu, innych też do tego nie zachęca. Zamiast tego apeluje o regularność w oddawaniu pustych butelek.
1: Chodzić już z nimi, jeździć tymi tramwajami, z tymi butelkami, bo taksówki nie wsiądziesz z tymi wielkimi warami. Nie, ja se odpuszczę, to na pewno nie. To już rekord, nie bijcie tego rekordu, nie bijcie. Wprowadźmy po prostu regularne nawyki w swoje życie i w gastronomii, i w innych branżach, i po prostu w swoim życiu.
0: Za oddanie 5037 butelek Denis dostał zwrot w wysokości 2430 zł. Co najmniej przez rok częściowo zamknięte będzie molo w Gdyni Orłowie. Zlecona przez miasto ekspertyza stanu technicznego pomostu wykazała, że na końcu obiektu bariera nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowników. Konieczna jest natychmiastowa renowacja mola, mówi dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Michał Felon.
21: Zamknęliśmy tą końcówkę. To jest najbardziej bariera osłonięta w stronę morza. Największe falowanie. W tym roku też trzeba podkreślić, że zima naprawdę była sroga, co dodatkowo spotęgowało tą destrukcję tego obiektu. Widzimy, że destrukcji podlegają dalsze części mola. Podjęliśmy decyzję o tym, że musi być przeprowadzony remont całej konstrukcji mola.
0: Ponieważ destrukcji ulegają kolejne części mola, miasto planuje remont całego obiektu. Do tego czasu co najmniej przez rok zamknięte będzie ostatnie 20 metrów pomostu. I jeszcze Tatry, gdzie uaktywniły się żmije zygzakowate. To jedyny jadowity wąż występujący w Polsce. Nie poluje na szczęście na ludzi, ale w samoobronie może ukąsić. A to może być dla nas niebezpieczne, ostrzega Marcin Strączek-Helios z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
22: Okres godowy, więc i te samce gdzieś tam wędrują w kierunku godowisk, szukając samic. Uwielbiają gdzieś tam tereny leśne, lasy iglaste, ale też polany, obrzeża lasów, korzystają z promieni słońca.
23: To nie jest zwierzę, które poluje na człowieka, tylko ona się broni, więc jeżeli będziemy wchodzić na przykład w jakieś nasłonecznione kamienie poza szlakiem, to możemy sobie zdawać z tego sprawę, że tam się wygrzewają żmije.
24: Trzeba unikać wszystkich tych takich, ja to nazywam indiańskich sposobów. Przypalanie, nawet traktowanie prądem elektrycznym. Ukąszona kończyna powinna być ułożona troszeczkę niżej niż reszta ciała.
0: Dodają przewodnik Paweł Skawiński i były lekarz TOPR Sylweriusz Kosiński. Najważniejsza zasada to zachować ostrożność, gdy wędrujemy po szlakach.

zapomnieć. Przecież każdy z nas czekał na piątek. Diabeł nie ukryje wideł. Do zobaczenia wieczorkiem. Żadna nie odmówi śliwie. Jak ekipa dzwoni, to idę. Proste, takie weekendy to lubię.

0: Rozmowa Jana Wróbla w Vox FM.
1: Dzień dobry, a tym gościem jest Jan Śpiewak, doktor socjologii.
2: Doktor, dzień dobry, bardzo mi miło.
1: I autor książki, chciałem przybyć powieści, państwo. To jest książka analityczna. Serdecznie polecam, choć jakby powieść powstała.
2: Ale czy da się jak powieść?
1: Miejscami jak najbardziej. Tak. Wrócimy do niej dzisiaj, ale pierwsze pytanie jest takie, że Rzeczpospolita dzisiaj donosi, że prokurator Sławomir Solas z Gliwic jest jednym z najlepszych śledczych w kraju znających się na kryptowalutach i miał prowadzić śledztwo w znanej sprawie Zonda Krypto, ale sam napisał, przecież ja brałem udział w szkoleniach, które robili założyciele Zonda Krypto i potem ich pracownicy, to tu raczej jest konflikt interesów i nie przejął tego śledztwa.
2: No to można powiedzieć, że dobrze to o nim świadczy, że ujawnił ten fakt oczywiście, ale słabo świadczy to o państwie polskim, że prokuratorzy szkolą się w tak szemranych instytucjach.
1: Ale może one nie były kiedyś szemrane?
2: No, zarzuty wobec pana Suszka pojawiły się bardzo wcześnie. Ja przypomnę, że TVN24, konkurencję tutaj będę promował, tak? No, zaczęło robić reportaż o panu Suszku już wiele, wiele lat temu, zanim pan Suszek zaginął, prawdopodobnie zamordowany. I tych zarzutów wobec Suszka i tej giełdy było bardzo wiele, tak? Znaczy związek między mafią paliwową, która wyłudzała VAT i prała pieniądze po prostu za pomocą kryptowalut, były potężne, tak? No i wszystko po prostu wskazuje na to, że ta giełda prawie od samego początku była po prostu wehikułem prania pieniędzy. Zresztą kryptowaluty służą do prania pieniędzy na ogromną skalę na całym świecie. Poniekąd zostały po to wymyślone. Początkowo kryptowaluty służyły przecież głównie temu, żeby kupować narkotyki, handlować bronią czy tego typu rzeczy. To nie było tak, że ta spółka była od początku czysta i od początku wszyscy myśleli, że...
1: Z 11 strony pomyślmy sobie tak. No jest państwo polskie, które chce dobrze, chce wyszkolić prokuratorów, żeby w nowej dziedzinie, o której nie było na studiach, nie tylko w Akademii Policyjnej, ale i w Akademii Ekonomicznej, no dowiedzieli się czegoś od ekspertów, czyli tych, którzy się tym zajmują. Jak uniknąć tego, by tak...
2: Nie wiem, panie redaktorze, jak uniknąć,
1: jak
2: ale...
1: pomóc państwu.
2: Ale wiem, że ta sprawa jest kolejną kompromitacją polskiej prokuratury i to nie pierwszą i nie pewnie nie ostatnią, tak? Znaczy mamy taki, można powiedzieć, że w Polsce jest takie święto, mamy taki obyczaj, mamy, że co 2 lata czy co rok musi wybuchać wielka afera gospodarcza. Jak nie ma wielkiej afery gospodarczej, to po prostu ci prokuratorzy są chorzy. Chyba, ja nie wiem, prawda, mieliśmy sytuację, gigantyczną aferę, prawdopodobnie większą niż afera Zonda Krypto, który już nikt dzisiaj nie mówi, afera Hrejt, tak? Czyli upadł deweloper w Polsce. Jak deweloper może upaść w Polsce? Jak można upaść, tak? I ukraść 2 miliardy, czy ileś tam miliardów złotych. Czy my coś wiemy, gdzie się te podziały...
1: To było ukradzione, bo po prostu są nie do odnalezienia. Aha. Od razu takie mocne słowa padają.
2: Tak samo jak pieniądze Zonda Krypto są nie do odnalezienia, tak? Czyli państwo polskie nie działa. No te afery wybuchają z regularnością, po prostu można ustawiać szwajcarski zegarki co do tego, że wybuchnie w Polsce co rok czy co 2 lata jakaś potężna afera.
1: Można też się założyć, że zostanie ona zapomniana.
2: Państwo nie wyciągnie żadnych konsekwencji, nikt nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności, tysiące ludzi zostanie bez oszczędności, ewentualnie jak w przypadku skoków, to inni podatnicy zapłacą za tą aferę.
1: Krótki quiz. Chcemy starej konstytucji, czy chcemy nowej konstytucji? Myć starą, czy robić nową?
2: Na pewno nasza konstytucja nie była dobrze pomyślana, tak? Państwo, które jest tak historycznie słabe i tak historycznie rozbite i historycznie, po prostu tak długo nie było na mapach kraju, no nie może sobie pozwolić na to, że miała 2 ośrodki władzy, które ze sobą konkurują i tak naprawdę ich kompetencje są nie do końca zakreślone. Ale pójście w stronę ustroju prezydenckiego, absolutnie nie.
1: Chcę na chwilkę jeszcze wrócić do sprawy Zonda Krypto, dlatego, że jestem wśród tych Polaków, którzy prawdę mówiąc niewiele z tego rozumieją. Ale powiem o jakiej części nierozumienia teraz myślę. Otóż o takiej, że skoro od wielu, wielu lat przy słowie kryptowaluta pojawiają się w internecie czy w prasie drukowanej liczne artykuły pod tytułem przewał, tajemnica, mafia, handel bronią, no takie budzące alarm słowa, to jak, no to albo to jest jedna wielka ściema, konkurencja oszukuje, że w kryptowalutę źle się dzieje, bo sama ma jawno waluty i chce wykończyć koleżanki i kolegów z konkurencji, albo jest tak, że my mamy schizofrenię, jednym okiem rozumiemy, że to jest coś bardzo niebezpiecznego, ale drugim okiem mówimy sobie, to nic złego. I żyjemy, no jak w wielu sprawach, żyjemy w takim dwójmyśleniu. Co nam jest wygodne, to wyciągamy. Jak chcemy napisać artykuł, to straszymy, że idą kryptowaluty, idą już po ciebie. Ale jak chcemy na nich zarobić, albo po prostu, no może kiedyś to będą podatki z tego, jesteśmy państwem polskim, mówimy tak, a to nie szkodzi, fajne są kryptowaluty. No fajne czy nie fajne?
2: Nie są fajne. Znaczy, krypto, tutaj można by pokazać taki szerszy obrazek. Tak, czemu w ogóle pojawiły się kryptowaluty, po co są, jaką one rolę odgrywają w naszym społeczeństwie, tak, w ogóle w społeczeństwie światowym? No, ja to wiążę przede wszystkim z potężnym kryzysem kapitalizmu, tak, że coraz trudniej jest awansować, ludzie widzą, że ich praca nie ma sensu, że właściwie ceny mieszkań odjechały tak bardzo, że nawet zaharowując się na śmierć i tak na nic nie zarobisz, tak? No to co wtedy się pojawia? Tak, wtedy taki pojawia się hazard, pojawia się właśnie formy jakiegoś szybkiego zysku, jakieś piramidy finansowe, tego typu rzeczy, tak? Jak spojrzymy dzisiaj, otworzymy polski internet, to ten polski internet to jest złożony głównie z hazardu, tak? Znaczy głównie z różnych form hazardu, które różni, którzy będą nazywać inwestowaniem w różne bardzo skomplikowane produkty, które de facto są formą ruletki.
1: Instrumenty
2: finansowe, tak? Kontrakty chociażby CFD, tak? Mamy takiego potężnego brokera, który finansuje dzisiaj pół polskiego internetu i właściwie 95% dochodów tego brokera pochodzi z zakładów de facto hazardowych, tak? I kryptowaluty też się pojawiały w takim momencie. Pojawiły się wraz z kryzysem finansowym, wraz z tym właśnie z tą ogromnymi nierównościami w Stanach Zjednoczonych. Więc one się pojawiły jako taki los, który kupujesz na to, żeby zarobić ogromne pieniądze w krótkim czasie, nie pracując przy tym bardzo dużo, czyli takie one uaktywniły, jakby wlały nowe życie w ten mit od półcybuta do milionera, więc to jest z punktu widzenia kulturowego czy społecznego, to odgrywa bardzo ważną rolę stabilizacji systemu finansowego, kapitalistycznego. Nie jest
1: no
2: to
1: tak, bo jesteś niezadowolony, no to po prostu, cudzysłów, kup los na loterii.
2: Tak,
1: loterii jest dużo więcej niż kiedyś i losy są bardzo zdywersyfikowane, tak. Zatem to nie jest tak jak kiedyś, gdzie zaznaczałeś 1 na 35 tak. I nigdy nie wygrywałeś.
2: Tak,
1: teraz wygrasz.
2: No, tak, teraz jesteś inwestorem w ogóle, nie jesteś hazardzistą, tylko jesteś inwestorem.
1: Mój tata był hazardzistą, ale tak. Jesteś inwestorem.
2: Dadek był alkoholikiem, a ty jesteś tylko smakoszem kraftowego piwa. W każdym razie, więc to jest jedna strona tego medalu. Druga strona tego medalu jest oczywiście taka, że tym rynkiem krypto rządzą najwięksi gracze. 85% według badania pokazuje, że 85% inwestorów traci pieniądze na inwestycjach w kryptowaluty. I jest to po prostu mechanizm wykorzystywany, tak jak mówię, początkowo wykorzystywany do handlu po prostu nielegalnymi substancjami, prania pieniędzy z przestępstw, tak? No i który w pewnym momencie korporacje, duży gracze zorientowali się, że można na tym bardzo dużo zarobić i oni też weszli w ten interes.
1: A to nie ucywilizowali tego rynku jednocześnie? Bo czy nie jest po prostu tak, że to jest pewnego rodzaju, może i niedobre w początkach, rozwiązanie innowacyjne, które z czasem będzie nam wszystkim przynosiło pieniądze
2: ciągle,
1: na przedszkola, na drogi, na lampy gazowe?
2: Znaczy nie sądzę, tak? Znaczy nie sądzę. Oczywiście ten Bitcoin to już jest po prostu tutaj uważany niemal jak oficjalna waluta, tak? Więc w tym sensie udało się wprowadzić to jakoś do systemu jakoś to zalegalizować, tak? Znaczy to niewątpliwie jest, tak? Ale nie zmienia to faktu, że większość ludzi na tym traci pieniądze, wciąż odbywa się na tym za pomocą tego po prostu ogromne pranie brudnych pieniędzy. I na przykład taki Donald Trump, od czasu, kiedy zajął znowu miejsce w Białym Domu, zarobił chyba na kryptowalutach 3 miliardy dolarów w ciągu roku, tak? Gdyby to byli demokraci, to ja bym słuchał po prostu od rana do wieczora Ziemkiewicza, Stanowskiego, wszystkich innych, jak to jest możliwe, że tak kradnie ten Trump, a tutaj jakoś cisza, prawda? Mimo, że jest to najbardziej skorumpowany i tak najbardziej oficjalnie skorumpowany prezydent w historii Ameryki. No jakby nie było drugiej historii takiej, że przychodzi facet do służyć Amerykanom i po roku jest parę miliardów bogatszy właśnie dzięki jakimś tam inwestycjom w kryptowaluty, tak?
1: Więc jest tam oczywiście kwestia tych nieprzyjemnych doniesień nieżyczliwej amerykańskiej prasy, nieżyczliwej wobec prezydenta, wrogie właściwie Ameryce, o to chciałem powiedzieć. Która mówi o tym, że gdzieś tam widać ruch w interesie na giełdzie, tym segmencie giełdy skupującym surowce. No tak się akurat składa, że ludzie z otoczenia rodziny Donalda Trumpa też jakoś mają taką intuicję, że chyba może być wojna, albo że właśnie...
2: W Ameryce to poszło jeszcze dalej, bo tam są takie zwane giełdy predykcyjne, tak polymarket to się nazywa, i oni mogą na przykład obstawiać, nie wiem, że Trump powie dwa razy dzisiaj słowo fake news, albo że zaatakuje Iran, tak? I jest znowu badanie wczoraj było pokazało, że 90% chyba zysku, czy jakąś niewiarygodną ilość części zysków z tych predykcji, ma 0,1% ludzi, tak? Czyli to jest dokładnie zalegalizowana platforma do tak zwanego inside tradingu, czyli do właśnie handlowania informacjami poufnymi, tak? Czyli jakby Trump skapitalizował przez swoją korupcję i to, że właśnie otacza się innymi skorumpowanymi ludźmi, no jakby cała gałąź gospodarki powstała w Ameryce wokół korupcji amerykańskiego prezydenta, tak? No i ale to jest znowu, tak? I jak się otworzy...
1: Przepraszam, to proszę zauważyć. zobaczyć, jak daleko jesteśmy w Polsce od tych złych wzorców.
2: No nie jesteśmy aż tak daleko.
1: Na nich w Polsce nie obstawię, czy Karol Nawrocki powie słowo Donald Tusk cztery razy.
2: No jeszcze nie.
1: Albo ile razy w X-ie napisze jeszcze Donald Tusk, Ameryka jest... przestrzegać konstytucji.
2: Tak.
1: No. Nie mamy takich zakładów. Jesteśmy prawda. 100 lat przed Amerykanami.
2: To prawda, chociaż jak widać w przypadku pana Suszka, no, który prawdopodobnie został zamordowany i prokuratura przez 4 lata absolutnie nic z tej kwestii nie zrobiła, co jest bardzo zabawne i straszne jednocześnie. Widać, że te grupy przestępcze w Polsce mają się bardzo dobrze, mają bardzo dobre działają i mają też współpracują, niestety, jak widać po aferze Zonda Krypto, tak z wieloma polskimi politykami, tak? Wippler dostał tam chyba 300 tysięcy złotych, tak? Ziobro dostał tam jakieś kolejne ogromne pieniądze, tak? Prokuratura za czasów PiSu nic nie ustaliła, za Platformy też oczywiście nic nie ustaliła, no bo jakże prokuratorzy mieliby coś ustalić? Panie także, przypominam, że ja jestem jedynym skazanym w aferze reprywatyzacyjnym, wiem, że to może jest już stare dzieje, ale to jest kolejna wielka afera, która została niewyjaśniona, gdzie ukradziono kilkadziesiąt miliardów złotych prawdopodobnie, tak? Więc jakby polskie państwo jest państwem...
1: Tej afery reprywatyzacyjne zapomnienia to zupełnie nie rozumiem, dlatego, że to była afera jakby rewina, to znaczy dosyć nowa, zaskakująca dla Polaków. Okazało się, że ma bardzo duży też, że to jest w sposób bardzo poważna sprawa. Nie jest, że ktoś komuś walizkę ukradł pełną milionów, tylko no tak, naprawdę to były kontenery walizek.
2: Ale wszystkim ludziom domy mieszkania zabierali.
1: Bardzo ludzkie, można to rozumieć, co się wydarzyło, to nie było trudne i to było pamiętane. Moim zdaniem wciąż ten brand coś znaczy, że jak powiemy tam afera taka czy inna, nawet Amber Gold, to ludzie już tak jarzą, nie bardzo wiedzą o co chodzi. A reprywatyzacyjna owszem. I na dodatek mamy polską prawicę, czyli PiS, nie rządził w Warszawie, czyli ma, powiedziałbym, że ma i polityczny zdawałoby się interes w atakowaniu dawnej PO, obecnie KO. No nie mówiąc o Konfederacji, która jest zawsze czysta, bo w ogóle nie rządziła nigdzie. I dlaczego oni nie mówią dwa razy w tygodniu o tym lub trzy, tylko gadają o tamtym, o Berlinie, o Putinie, a nie o tym, co jest
2: Bo sami też tego nie dowieźli, tak, tematu. No, przestali rządzić w 2023 roku i nikt nie został skazany, tak? No, w sensie, no to jednak... Można pomówić, że państwo polskie nie działa, no ale w tym wypadku nie działało za rządów Prawa i Sprawiedliwości, tak? No i wszyscy są umoczeni. No i ta afera Zonda Krypto, no chyba też pokazuje, że chyba wszyscy są umoczeni. No jeśli mamy tak skorumpowane elity polityczne, tak? I nam się wymawia, tak? Znaczy, idzie w tym duchu właśnie liberalnym, tak? Wippler obronił Zonda Krypto, w ogóle żądał dostępu do obywatela dla Zondy Krypto, to też jest bardzo zabawne, tak? Że miał mieć, nie wiem, czy w końcu dostał ten dostęp, czy nie. W każdym razie i Wippler mówi, przecież to jest zamach na wolność Polaka, regulacje. Nie wolno regulować niczego. Jak ja coś uregulujemy, to będzie po prostu skandal. Nie? I jakby, czyli ten anarcho...
1: 17 wiek.
2: Ten anarcho, tak, znaczy ten sarmacki anarchokapitalizm czyni Polskę i Polaków po prostu Eldorado dla wszelkiej mafii. No bo tutaj przyjdzie zaraz jakiś ktoś, będzie kradł, wyjdzie Wippler. Mówi, nie, to regulacje, nie można go uregulować. To zamach na wolny rynek. No i kradną i mówią, że to wolny rynek. No i więc Polska jest po prostu idealnym krajem do uprawiania tego typu rzeczy. No bo ten sarmacki duch anarchistyczny, totalna zapaść prokuratury, zapaść sądów, tak, które nie działają. W ogóle, panie redaktorze, ja mam sprawę spadkową, która od 4 lat nic się nie wydarzyło. Tak? Ja słyszę po moim adwokacie, że już się robi sprawy spadkowe do spraw spadkowych, że ludzie umierają po prostu w sprawach w czasie spraw spadkowych. To jest taka komedia. No tego państwa nie da się traktować poważnie. Tak? A mimo wszystko jeszcze działa. Ja zawsze się dziwię, że jeszcze są śmieci wywożone i że jest w kranie, bo ja naprawdę jak patrzę na tych polityków na antenie, czy z PiSu, czy z Platformy, a jak widzę Czarnka, to myślę sobie, Boże, jedyny, jeśli on mógł zostać kandydatem na premiera największej partii opozycyjnej, to znaczy, że po prostu że to państwo po prostu zostanie zlikwidowane za 10 lat.
1: Najlepiej kandydat na premiera, profesor Przemysław Czarnek, obroni się sam. Od tego mamy rubrykę Słowo się rzekło. No ja będę musiał przeczytać wypowiedź Przemysława Czarnka o zmianie edukacyjnej, że jest potrzebna zmiana edukacyjna. Nie może być ze strony państwa promowania antyrodziny, szybkich rozwodów, niezawierania związków małżeńskich, podkreślania uciążliwości tego tak zwanego posiadania dzieci. Musi być ponownie moda na małżeństwa, na rodziny i na dzietność. Jak tej mody nie wytworzymy, to możemy robić cuda wianki, a dzietności i tak nie poprawimy.
2: Świetnie.
1: Proszę pana, to nie jest całkiem głupie, no przepraszam bardzo. Tylko nie wiem, jak to zrobić, żeby państwo
2: teraz... Wie pan, ile kosztuje trzypokojowe mieszkanie w Warszawie? Takie, żeby można było mieć dwójkę albo trójkę dzieci? Spokojnie wypowiedź.
1: 900 tysięcy.
2: Chyba raczej koło bliżej, dzisiaj teraz chyba raczej bliżej 2 milionów. Więc nie chce pan Czarnek wsadzić te mądrości, bo sam jest bogatym, tłustym pisowskim kotem, który jest tak bogaty, że chce nawet panele dobre wyrzucać na śmieci słoneczne.
1: W sumie nie chce.
2: A już nie chce, tak? Więc jak ktoś jest tak tłustym krotem jak Czarnek, to może gadać takie mądrości, tak? Ale jeśli mamy taką sytuację w kraju, gdzie cała Polska powiatowa umiera i ma masakrycznie wymiera, tak? Błyskawicznie. Praca jest tylko w 5 dużych miastach, więc wszyscy ludzie jadą do tych 5 dużych miast, bo chcą mieć jakąś przyszłość, tak? I w tych miastach jest ceny nieruchomości są z kosmosu, centra miast wymierają, bo je zamieniliśmy na najem krótkoterminowy i biurowce, a on coś gada jakiejś modzie. Może niech się zabierze za uregulowanie najmu krótkoterminowego.
1: No
2: może
1: ma zamiar przecież.
2: Tak, no nie słyszałem nic na ten temat.
1: No ale ma zamiar tak zrobić, bo jakoś tak jest, że politycy jak mówią o tym, że będzie zrobione, to właśnie wtedy mówią o tych samych projektach, że będzie budownictwo komunalne, że będzie już nie pamiętam, pożyczanie domów, czy wynajem domów.
2: Nie, on chce coś interwencyjny skup domów
1: no i
2: na
1: co?
2: Prowincji.
1: Można.
2: Znaczy, no nie wiem, znaczy to jest po prostu, znaczy to jest, ja nie wiem, gdzie on tą profesurę znalazł chyba w
1: pół. Państwo skupi interwencyjnie domy, następnie daje parom, oczywiście no, heteroseksualnym, w dobrym wieku, które zadeklarują, że będą miały na przykład...
2: I katolikom.
1: No, powiedzmy tak, to może być rekomendacja dodająca punkty, ale nie decydujące, które zadeklarują, że będą miały tam, no nie wiem, troje czy...
2: A jak nie, to odbieramy dom, jak nie urodzą.
1: Kłopot jest taki, co będzie, jak po 11 latach okaże się, że dziecko jest tylko jedno, tak. Prawda?
2: Nie, no to jest, wiadomo, jest to, demografowie już to dawno ustalili. Oczywiście potrzebne są trzy rzeczy, tak? Stały do demografii, stały partner i związek i rzeczywiście tu kultura ma duże znaczenie, ale to jest naprawdę trudno zmieniać tą kulturę, tak? A poza tym to jest kultura skrajnie indywidualistyczna, przecież to, co reprezentują polscy politycy. Dziecko się urodzi niepełnosprawne, to twoja sprawa, tak? Nie masz pieniędzy na mieszkanie, twoja sprawa. Wyrzucili cię z pracy po ciąży, twoja sprawa, twoja wina. Cały czas ten indywidualistyczny, anarchokapitalistyczny, sarmacki model, tak?
1: Plus prowadzili.
2: No świetnie.
1: Ale politycy, które pan krytykuje.
2: Dalej to jest kasa, dalej to jest transakcja. To nie jest budowanie instytucji, to nie jest budowanie wspólnoty, to nie jest budowanie systemu dobrego NFZ-u i tak dalej, tylko to jest kasa, tak? Za którą można kupić coraz mniej też, tak? Więc kultura skrajnie indywidualistyczna, egoistyczna, którą promują nasi politycy, tak, na każdym kroku, tak, no to jest coś, na pewno, z czym można walczyć, ale z tym Czarnek nie chce walczyć, on chce walczyć z Netflixem, tak, a druga rzecz to jest stała praca i stałe miejsce zamieszkania. I jeśli mamy sytuację, w której od 5 lat w Polsce nie przybyło żadnych etatów, ubyło ich 30 tysięcy etatów w Polsce, przybyło za to setki tysięcy umów o dzieło, zleceń i B2B fikcyjnych, tak, samozatrudnienia fikcyjnego, tak, a druga rzecz, no to jest oczywiście miejsce zamieszkania. No to spójrzmy na te miejsca zamieszkania. Nasze miasta wyglądają po prostu, no nie wiem, no, to co się buduje jest fatalnej jakości, okropnie jest wybudowane, są nieustawne te mieszkania, nie ma dostępu do usług publicznych i przede wszystkim są koszmarnie drogie, tak?
1: A nie,
2: więc
1: nie
2: Czarnek tak. Się naprawdę skoncentruje na tych dwóch rzeczach, bo naprawdę mam wrażenie, że tu profesurę znalazł w paszce
1: pocisk. Ale we mnie się liberał odzywa, to czy premier kraju, gdyby został Przemysła Czarnek premierem, ma ustalać, jakie mają być mieszkania,
2: oczywiście, że
1: ustawne, ale mają być wysokie.
2: Ale to nie może być
1: naprawdę,
2: tak, ale
1: rząd ma ustawiać nam.
2: Ale normy budowlane to jest. Ja wiem, że w Polsce coś takiego jak urbanistyka i normy budowlane. Nie, panie, to nie. Komunizm. Jezus,
1: tak. Mamy postpeerlowskie normy budowlane, ale rzeczywiście.
2: Nie mamy norm. Mamy gorsze niż ty. Mamy zdecydowanie gorsze normy.
1: Podobno mamy pogorszone, ale i tak są one wciąż lepsze od powiedzmy Wielkiej Brytanii. Tak przynajmniej donoszą Polacy,
2: nie wiem,
1: którzy
2: mieszkają w Wielkiej Brytanii. Ale
1: mnóstwo jest na ten temat w internecie szyderstw i złośliwości, nie. Łącznie z fachowcami, którzy robią filmiki.
2: Jeśli buduje się mieszkania, które mają jedno okno i są takim tramwajem, tak? I mają na przykład, ja ostatnio widziałem takie mieszkanie, które ma 80 metrów, jest po prostu takim wielkim prostokątem, ma okno z jednej strony. Ja nie wiem po prostu, jak to jest możliwe do wypuszczenia, tak? Okay, i to kosztuje 2 miliony złotych.
1: Ale ktoś może nie kupić po prostu.
2: A, to świetnie. Ale to i tak zostanie wynajęte na najem krótkoterminowy albo coś innego.
1: A właśnie.
2: Dalej, tak?
1: To jest to kolejna nasza rubryczka pod tytułem A kto by pomyślał? Już pytałem dwie osoby o to w tych programach, ale pana punkt widzenia jest jak zawsze osobny, więc bardzo mnie interesuje. Polska 2050 chce przebić rząd w sprawie projektowanej dopiero regulacji na temat Airbnb. Polska 2050 chce po prostu, no tutaj nie chcę długo państwu zajmować czasu, ale to Lex Airbnb miałoby na przykład dawać wspólnotom mieszkaniowym bardzo dużo możliwości. Powiedzenia nie.
2: Tak.
1: Powiedzenia tak, ale.
2: Tak.
1: Kontroli stanu czystości, klatki schodowej, ale i mieszkań. Czyli tu oczywiście otwieram teraz taką puszkę imienia Stanisława Pandora. Mianowicie wyobrażam sobie, że przychodzi taka dwuosobowa komisja, stuk, dzień dobry, ja wpuszczam, nie mówię, proszę pana. A on pana jest taki syf, nie będzie żadnego wynajmu krótkoterminowego, póki pan tego nie posprząta.
2: Słyszałem o tym, że ma wspólnoty mają wymagane.
1: Tak. Ma uzyskać dokładne informacje wspólnota, kto i gdzie wynajmuje swoje mieszkania na potrzeby turystów.
2: To Unia od nas wymaga.
1: Tak, a my chcemy ją przebić, bo jesteśmy zawsze prymusami.
2: Nie, w ogóle nie jesteśmy prymusami. Gdyby nie Unia, to byśmy chłeptali wodę z kałuży. Po prostu, ja mam wrażenie, naprawdę.
1: I mogą być stworzone za pomocą rządu strefy, w których nie mogą być świadczone usługi hotelarskie w obiektach innych niż hotele. Jak wszystko to połączymy ze sobą, no to mamy piękne zderzenie.
2: Komunizm, totalitaryzm,
1: 17-wiecznej
2: stalinizm.
1: To jest moje.
2: Odniesienie na rękę wolności Polaka.
1: To jest moje.
2: Koniec, to jest koniec Rzeczpospolitej.
1: Tak, właściwie.
2: Już się Rzeczpospolita nie podniesie.
1: Właściwie już upadła.
2: Upadła. Jeśli nie będę mógł wynajmować mojego mieszkania na burdel, to nie ma Polski. To Polska się skończyła. Każdy ma prawo wynajmować mieszkanie na burdel na godziny.
1: Ale proszę pana, nie każdy wynajmuje krótkoterminowo z tego właśnie powodu. Jednak turyści są lepszym źródłem.
2: Ale wie pan, ale te burdele na godziny to jest bardzo popularne, no bo panienka się wprowadza i ma na dwa dni, a potem zmienia miejsce. To jest stały model akurat dzisiaj, jeśli czytam o tym artykuł w Gazecie Wyborczej, że po prostu ludzie mają, są całe bloki, gdzie już ludzie nie mogą tego znieść po prostu, tak, bo faktycznie zamienili całe bloki na burdele w Warszawie. To są rozwiązania, ale to są oczywiście rozwiązania, które, ja nie wiem, czy one przejdą, tak? Unia wymaga od nas tego, żeby przynajmniej stworzyć rejestr tych rzeczy. Kraków domaga się tych stref wolnych od Airbnb, bo mają miejsca, gdzie już po prostu całe dzielnice, gdzie już nie mieszkają ludzie, bo wszyscy zostali wygryzieni przez najem krótkoterminowy. I Polska 2050 chce tego, żeby ta zgoda wspólnoty była. Uważam, że to są bardzo umiarkowane, bardzo, nie wiem, czy wystarczająco daleko idące zmiany, tak? Faktycznie z tym trzeba walczyć. Miasta takie jak Gdańsk, Gdynia, Sopot jest miastem duchów praktycznie, najszybciej wylądujące się miasto, tak? Bo zostało całe zamienione na najem krótkoterminowy. Kraków właśnie, Wrocław czy Warszawa. To są miasta, które naprawdę straszliwie cierpią z powodu najmu krótkoterminowego. I jest to typowe uspołecznienie kosztów, tak? Czyli, że prywatyzuje się zyski z tego tytułu i uspołecznia koszty. To sprawia

0: więc jakby nie wiem.
1: No, ja oczywiście słucham z takim zaciekawieniem pana tutaj szarży, jednej za drugą. To po to jest bitwa, żeby były szarże. Jestem jak najbardziej za. Ale obawiam się, czy nie jest troszkę tak, jak w pana książce Pato Państwo, które tutaj zróbmy sobie taką krypto-pato reklamę.
0: Tak jest.
1: Naprawdę się bardzo dobrze czyta i bardzo dużo daje do myślenia. Natomiast co mi lekko przeszkadza, to taki rodzaj generalizowania. No, trzeba założyć, że z własnością mieszkaniową może być taka z każdą własnością na świecie i ze wszystkim na świecie. Mianowicie może być używane w jakimś złym celu. Nawet nie chodzi o to, żeby to był dom schadzek, bo prawdę mówiąc, jeżeli by się kilka osób schadzało ze sobą w cichości i nie paliło tam nawet papierosów, to niech sobie schadzają się, ile tylko im elektrownia da energii. Natomiast rozumiem, że część może być taka, o której pan mówi, tu nie, to jakieś papierochy, tam jakieś krzyki, tam angielscy turyści, 18-letni przejeżdżający w 11 do niedużego mieszkania. To wszystko, z tym akurat bym walczył, ale czy walczyłbym przy tej okazji z całą taką myślą, że jednak coś, własność, którą często włożyłem własne pieniądze, nieraz dość duże, że to jest też wartość, a nie coś, co z natury powinno być
0: kupił pan mieszkanie
1: podejrzana.
0: W bloku mieszkalnym, to kupił pan to mieszkanie do mieszkania, a nie do wynajmowania na hotele.
1: No właśnie, kupiłem narusza do wynajmowania.
0: Pan, czyli wynajmując na krótki termin, narusza pan prawo własności wszystkich okolicznych sąsiadów, tak? Dlaczego pana prawo do tego, żeby wyciągać z tego większą rentę, jest ma stać nad prawem innych ludzi do mieszkania,
1: ja też
0: tak?
1: Nie wtryniam nosa do moich sąsiadów, czy oni tam mieszkają w szóstkę, czy w dwójkę, czy nie ma tam kuzynki, która akurat studiuje przez roku, nie mieszka. Póki mi to nie przeszkadza,
0: Ale nie wolno dzielić mieszkania, w teorii przynajmniej, tak? Nie wolno by podzielić tego mieszkania na 10 pokoi i wynajmować je jako hostel, tak? I tak samo...
1: Skala.
0: Czyli to są inne rzeczy, tak? Czyli jakby najem krótkoterminowy zaczął się jak inne idee wspaniałe, tak jak te kryptowaluty, o których mówiliśmy, tak? Jako właśnie, ja mam wolny pokój, ja będę wynajmować ten wolny pokój w wakacje, żeby dorobić sobie. Albo wyjadę raz na wakacje, prawda, gdzieś tam za granicę, jakieś moje mieszkanie, ale ja wyjeżdżam na miesiąc na wakacje i podnajmę to mieszkanie. Tak to się zaczęło, ta idea była od tego, tak? Ja pamiętam, jak to wchodziło w ogóle i tak to mniej więcej wyglądało. I natychmiast zostało to znowu przejęte przez korpo, dużych graczy, bo większość tych mieszkań na najem krótkoterminowy należy do naprawdę niewielkiej ilości ludzi. Tak badania były pokazywane. Jest po prostu kilkadziesiąt jakichś podmiotów, tak, bogatych osób, które mają po prostu po kilkadziesiąt mieszkań na najem krótkoterminowy. Więc znowu ta idea taka właśnie wolnościowa, demokratyczna, tak, jakaś taka właśnie emancypacyjna, została natychmiast zawłaszczona przez korporacje i przez bogatych do tego, żeby, czynić życie wszystkich po prostu okropnym. Więc nie, zróbmy z tym porządek i naprawdę jak Czarnek, jakby jak ci wszyscy ludzie od demografii, pierwsza rzecz, wyrzucić najem krótkoterminowy z miast, tak? I to jest moja postulat, a oni jedyne co oni chcą, to oni chcą odrobinę tutaj uregulować, żeby ciocie.
1: Niech się państwo nie dadzą zwieść, to wcale nie chodzi o to, żeby odrobinę uregulować, ale ja oczywiście rozumiem, że to zagadnienie jest kompleksowe. Ja po prostu mam takie podejście, że zawsze, może jestem właśnie ze względu generacyjnych, obronię tych drobnych polskich przedsiębiorców. Jakby sobie ktoś miał to jedno mieszkanie.
0: Ale to jest pan znowu, zachowuje się pan jak magnateria, która broni, zasłania się gołotą, żeby mówić, my tu bronimy wolności gołoty, a tak naprawdę tam hulaj dusza z ruskimi tam imprezki i tak dalej, tak? I to jest dokładnie tak samo z tym najmem krótkoterminowym. Mówi panie lekarze, że 80% tych domów, tego mieszkania należy do bogaczy, to są ogromne biznesy i naprawdę wolność jednostki nie może naruszać wolności innych ludzi do spokojnego życia.
1: To z tym się na pewno obaj zgodzimy.
0: Musimy ograniczyć tą galopadę cen nieruchomości. Nie może być tak, że w centrach miast stoją puste mieszkania przez większość czasu.
1: Czarnek chce dobrze skupować interwencyjne
0: mieszkania. A młodzi ludzie wyprowadzają się na pola kapusty, gdzie nic nie ma, tak?
1: Znajdą jeszcze w kapuście dzieci, zapyceni.
0: Proszę nie mówić tego Czarnkowi, bo on myślę, że on tak wierzy, że się tak dzieci rodzą, że bocian przynosi albo kapusta. Myślę, że to jest ten rodzaj intelektu, który może w to uwierzyć.
1: Myślę, że nie docenia pan pana profesora, ale rozmowa z panem jest niepełna, że nie padnie słowo Donald Tusk. A ponieważ mam taki zakład, że w naszej rozmowie padnie dwa razy, no to wpadłby drugi, ja wtedy wygram 1,5 miliona baksów.
0: Dobrze. Pozdrawiamy Donalda Tuska. Naprawdę, profesor Czarnek spadł mu z nieba.
1: Myśli pan, że...
0: Donald Tusk naprawdę, stan tej prawicy w opozycji jest tak samo zły, jak Platformy był w opozycji, tak samo. Widzę, że tutaj degrengolada jest bardzo podobna.
1: A nie jest tak, że Donald Tusk sprawnie zarządza takimi drobnymi kryzysami? Część tych kryzysów wywołuje sam rząd, część spada...
0: Ale ten rząd nic nie robi, więc jakby co on ma robić?

0: czeka, co się wydarzy.
1: Oni absolutnie nic
0: dzisiaj
1: nie robią.
0: Nic, nudy, prawda?
1: Niczym się nie zajmują. Nie
0: może
1: wiem,
0: jutro coś się wydarzy, jakieś dużo deszczu spadnie, może gdzieś.
1: No mam nadzieję, bo jest straszna susza i to kolejny temat, który się rząd nie robi.
0: No to susza jeszcze, wie pan, no to susza to wina Tuska?
1: No, ale winą Tuska jest to, że nie robi nic w sprawie retencji i w sprawie
0: retencja, panie Janie, to się dziś robi, a po latach dopiero widać rezultat. I to do końca nie wiadomo jaki. Po co nam tak? To są no właśnie, mrzonki, dury i mrzonki.
1: No, to jest dosyć,
0: czekajmy,
1: to jest,
0: jutro spadnie dużo
1: znowu
0: deszczu.
1: Znowu ta sarmacka, tak. Czekajmy na deszcz i miejmy nadzieję, że będzie dużo padać, długo siąpić, a nie będzie ulew i podtopień, tylko że myślimy, ta woda będzie tak wsiąkać w grunt powoli.
0: Ja chyba wiem, jaki będzie tytuł pana następnej książki. Sarmaci. Cała prawda. Dziękuję państwu. Jan Śpiewak był naszym gościem. Zapraszam państwa jutro.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Na początek tragiczne doniesienia z Lubelszczyzny. Nie żyje pilot samolotu, który brał udział w gaszeniu pożaru lasu na Roztoczu. Maszyna rozbiła się podczas trwania akcji. A przypomnijmy, od popołudnia pali się las w powiecie biłgorajskim. Strażacy uspokajają mieszkańców pobliskich okolic i mówią, że są bezpieczni, mówi kapitan Mateusz Małyszek.
1: No, pożar jest typowo w kompleksie leśnym. Oczywiście Puszcza Sorska przylega bezpośrednio do Józefowa. Sztab kryzysowy cały czas działa, jesteśmy w stanie kontakcie ze służbami.
0: Po 21:00 odbył się briefing prasowy w sprawie pożaru. Na tamtą chwilę ogniem objętych było nieco ponad 100 hektarów lasu. Akcja gaśnicza może potrwać do rana. A dodam jeszcze, że w lasach województwa lubelskiego obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Ale nie tylko na wschodzie kraju panuje susza. Podobnie jest też w lasach na Pomorzu. Leśnicy apelują o rozsądek. Tylko w ostatnich dniach w regionie było kilkanaście pożarów, mówi Mariusz Lewczuk z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.
2: Mamy bardzo dużo w tej chwili pożarów, zarówno w lasach państwowych, jak i w lasach prywatnych. Wilgotność ścioły spadła poniżej 10%. To już jest naprawdę stan krytyczny. Zagrożenie pożarowe jest w tej chwili najwyższe z możliwych. Naprawdę niewiele trzeba, żeby taki pożar w lesie powstał.
0: Leśnicy apelują też o czujność. W razie jakiegokolwiek niebezpieczeństwa trzeba niezwłocznie dzwonić pod 112.
2: W sytuacji, kiedy widzimy pożar w lesie, nawet drobny, pożar ścioły, natychmiast musimy alarmować Straż Pożarną oraz nadleśnictwo, na terenie którego się znajdujemy. Są telefony na tablicach udostępnione, są prowadzone dyżury przeciwpożarowe. Natomiast dzięki tej wykrywalności, dzięki ludziom, którzy szybko zgłaszają te pożary, gasić je w zarodku.
0: Jest szansa, że sytuacja w pomorskich lasach poprawi się w połowie tego tygodnia. Wówczas mają pojawić się opady deszczu. A przed suszą hydrologiczną ostrzegają też synoptycy. Trudna sytuacja jest w zachodniopomorskim, na Podkarpaciu, ale też w okolicach Krakowa, Częstochowy, Radomia i Warszawy. Problem jest widoczny, mówią naszemu reporterowi Jakubowi Krzyżakowi mieszkańcy podwarszawskiego Piaseczna.
3: Wieczorem faktycznie ciężko się umyć. Podejrzewam, że podlewają.
4: Woda leci normalnie. Nie mam na razie problemu. Z własnej studni jest na razie okej, ale słyszałam o tym, że z miejskiej jest duży problem. Małe ciśnienie.
5: Jest bardzo niskie ciśnienie wody.
6: Słyszała pani o tym, że jest komunikat, żeby oszczędzać wodę i nie podlewać ogródków.
5: Tak, to prawda. Ale myślę, że i tak większość tego nie przestrzega.
6: Widać to, że nie przestrzegają?
5: Tak, widać, że coś nie ci podlewają.
6: Są jakieś sprawdzone sposoby na to, żeby tą wodę oszczędzać?
7: Prysznic z żoną?
8: Nieraz jak tam puczę, czy kartofle nawet, czy coś, to wyobraź sobie pan, że tą wodę sobie do tego wlewa kubełeczka i później do ogródeczka.
6: Czyli jakiś sposób jest?
8: Właśnie mam.
0: Co najgorsze, prognozowane w najbliższych dniach intensywne opady deszczu, zdaniem hydrologów, nie poprawią sytuacji. Rząd nie składa broni w sprawie kryptoaktywów. Jeszcze w tym tygodniu do Sejmu trafi kolejny, trzeci już projekt mający na celu uregulowanie tego rynku, przekazał premier Donald Tusk. Wcześniej dwie ustawy w tej sprawie zawetował prezydent. A z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski, powiedz, czy przepisy będą różnić się od poprzednich?
9: Premier zapowiedział, że jedyną zmianą względem dwukrotnie zawetowanej ustawy będzie zaostrzenie kar.
10: Dla tych, którzy wykorzystując marzenia ludzi, czasami naiwność ludzi, czasami brak wiedzy, oszukują ich i narażają też państwo polskie, nasze bezpieczeństwo, nasz szwank.
9: Mówił Donald Tusk. Szef rządu kolejny raz zarzucał też PiS-owi, Konfederacji i prezydentowi powiązania z firmą Zonda Krypto oraz blokowanie wcześniejszych regulacji.
10: Macie ostatnią szansę, żeby pokazać, że coś do was dotarło i że wspólnie z rządem będziecie chcieli zablokować na przyszłość działania tego typu gangsterki.
9: Czy tym razem prezydent podpisze ustawę? Niech rząd najpierw pokaże gotowy projekt. Tak w rozmowie z Polską Agencją Prasową sprawę komentuje rzecznik Karola Nawrockiego, Rafał Leśkiewicz.
0: Rząd chce m.in., żeby nadzór nad rynkiem kryptoaktywów sprawowała Komisja Nadzoru Finansowego wyposażona w odpowiednie narzędzia nadzorcze i kontrolne. W środę ma się odbyć sekcja zwłok 40-latka, który zmarł podczas policyjnej interwencji na poznańskich Jeżycach. Śledcze sprawdzą, dlaczego mężczyzna stracił przytomność